0: zwalniamy tempo.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Mamy rok, zobaczysz, no skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryj.

Przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć taniej przed smutnym panem, który w głowie mieszkał, bezczynnym popijaniem chwila.

Pociąg ekspresowy zmierza na postój. Centrum Warszawy, nikt na mnie nie czeka na dworcu. Inkognito, kiedy nie mam zarostu. W internecie mnie nie szukaj, raczej nie ma tam postów. Moje słowa zawsze skromne, raczej nie ma tam ozdób. Intencje dobre, raczej nie ma tam kolców. Życie się zmieniło, gdy zacząłem śpiewać po polsku. Teraz muszę uciekać.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. Podkręcamy tempo.
1: Za oknem burza, krople spływają na brugę, ścienna nuda. Po lecie skończył się luz.

0: Pepe, tak jak nie będziemy razem, to nie wiesz, że miłeś.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł. No nie ma, po 11 latach się przekazał.

0: Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Retroprasówka. Jak zawsze o tej porze w Meloradiu w Koninie. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
2: I właśnie Mateusz Krzesiński, Meloradio.
1: Tak, zgadza się. I będziemy dzisiaj czytali przeglądy konińskie z 1983 roku i z 1996.
2: No to spory rozstrzał, 13 lat. To zupełnie inne rzeczywistości.
1: Ale zarazem obie daty dość odległe, 30 i 43 lata.
2: Tak jest, no to ciekawe, co tam wtedy się działo, a wiemy, że czasem potrafiło się dziać.
1: I najpierw 83 rok, zaglądamy do odkrywki. W tych latach właśnie taka rubryczka była, gdzie z przymrużeniem oka Mir tutaj pisał, więc sądzimy, że to Mirosław Jurgielewicz, o różnych wydarzeniach mniej lub bardziej ważnych, a na pewno barwnych, które dotarły do redakcji, być może gdzieś były zasłyszane, być może gdzieś przekazywane z ust do ust. No i tak zaczynamy od nowych zwyczajów PKS-u.
2: Kierowca autobusu PKS, kursującego na trasie z Kłodawy do Konina, odjazd z koła o 5.55, nie pozwalał siadać na dwóch pierwszych miejscach pasażerom siadającym w kole. Jak się można było zorientować, miejsca te były niezajęte od Kłodawy. Kierowca niegrzecznym pasażerom tłumaczył, że są to miejsca służbowe. Aż do przystanku w Brzeźnie były zajęte przez kierowcy marynarkę i teczkę. Marynarka i teczka miały wygląd służbowy.
1: No, można. A czasem też się tak zdarza, że wchodzi się do autobusu i siedzi pani, a obok tej pani siedzą wygodniej zakupy na przykład.
2: Tak, a człowiek musi stać na przykład.
1: Tak, nie? Dwa miejsca są zajęte.
2: No wiesz, no, zakupy muszą być przewożone w odpowiedni sposób, bezpieczne, jakieś jajka, jogurty się potłuką, będzie maraz. No, a ty masz dwie nogi, to możesz stać, no.
1: Przecież mój kolega kiedyś opowiadał, że jechał autobusem, nie pamiętam, chyba MZK i nagle pan był, który miał reklamówkę i ta reklamówka mu się przewróciła i wyleciało kilka martwych gołębi.
2: O, no to przecież była tak niedawno sprawa, że całkiem niedawno, że tam jakiś gościu łabędzia złapał i oskubał chyba, nie? W Koninie.
1: No to kiedyś to Struś był.
2: A Struś to tak, to słynna historia, tak, ale to takie,
1: sprzed lat.
2: Nie wiem, czy jakiś naśladowca, to w wakacje chyba było, że właśnie.
1: A, to nie kojarzę.
2: Tak,
1: nie
2: czy na wiosnę, już nie pamiętam, ale było właśnie, że znaleźli u niego łabędzia oskubanego.
1: To dziczyzna, można tak powiedzieć, że...
2: No, ja wiem, czy to... Ja bym nie próbował.
1: Ja też nie. Nie polecamy. Następny tekścik. Chlebem go chlebem. W co się bawić? Pytał przed laty Wojciech Młynarski. Spieszymy donieść, że piekarze z Gosławickiej piekarni wymyślili nowy rodzaj sportu, nie sportu. Pewnej popołudniowej zmiany zamienili piekarnię w boisko sportowe. Piłką były bochenki chleba. Pierwsze ustalenia pozwoliły stwierdzić, że zawodnicy używali wysokoprocentowych środków dopingujących. Zużyli przy tym kilkaset piłek. Mamy nadzieję, że kompetentne czynniki, którym podlega Gosławicka piekarnia, zechcą w jak najkrótszym czasie zająć w tej sprawie stanowisko.
2: No ale bochenki chleba to tak bardziej pod jakieś, nie wiem, rugby by się nadawały, a nie do kopania. Jak to kopać taki podłużny?
1: No tak.

0: To nie
1: nawet te okrągłe. Chyba, żeby zlepić dwa takie okrągłe.
0: No, to może by się zrobiła taka piłka.
1: Tymi płaskimi stronami. To może by było, ale to i tak nie byłaby kula taka.
0: No, to ewidentnie coś tam musieli zażyć wcześniej, że nie poczaili, że to tak nieporęcznie.
1: No i w ogóle tak z chlebem. W naszej kulturze to nieładnie tak się z chlebem obchodzić. Lecimy dalej. Tutaj kronika sportowa. Myślę, że warto powiedzieć i odnotować, jak to wyglądało przed laty, bo w tym roku zmarł Grzegorz Pinkowski, bardzo utytułowany windsurfer z Konina. No i oto właśnie między innymi w 1983 roku odnosił sukcesy. Napisano to na łamach jednego z numerów przeglądu konińskiego z września tego roku.
0: Kolejny piękny sukces zanotował na swoim koncie Grzegorz Szpinkowski, wywalczając Trzebieży na Zalewie Szczecińskim w bardzo trudnych warunkach na wysokiej fali tytuł wicemistrza Polski w windsurfingu. Tuż po zawodach reprezentant KWB Konin wyjechał z kadrą na dwutygodniowy obóz na Węgry, tym samym rozmowę z czołowym przedstawicielem tej dyscypliny sportu w kraju, kandydatem na igrzyska w Los Angeles, przekażemy w terminie późniejszym. Proszę bardzo, nie wiedziałem, że się właśnie starał o wyjazd na igrzyska.
1: Ciekawe, jak to dalej poszło, tego nie sprawdziłem, ale sprawdziłem.
0: No nie, chyba nie wyjechał, bo...
1: Bo były zbojkotowane.
0: Aha, no to raz.
1: Przez blok
0: no
1: wschodni właśnie, to Los Angeles było zbojkotowane.
0: Tak.
1: Po Moskwie chyba tak.
0: Znaczy na pewno nie pojechał, no bo ja kojarzę, bo ty na pewno no też tak. Olimpijczyków z Konina i nie było tam Grzegorza Pinkowskiego.
1: To z drugiej strony patrząc.
0: A to ciekawa historia. Tak,
1: ale był zbojkotowany, było tak. Los Angeles.
0: Czy rzeczywiście tam kwestie polityczne ten wyjazd mu uniemożliwiły, czy jednak sportowa forma, bo jak polityczne to szkoda, bo byśmy mieli jeszcze olimpijczyka jednego.
1: No tak, to prawda. To tyle, jeśli chodzi o sport i wspomnienie Grzegorza Pinkowskiego. A teraz dział sprzedaż. Zobaczmy, co też sprzedawano. Samochody między innymi w 83 roku.
0: No i w pierwszym ogłoszeniu Fiat 125P, ulica Armii
1: 6 tu jest, może 6, trochę powiększe,
0: przepraszam.
1: No. Czyli maluch.
0: Czyli maluch z ulicy Armii Czerwonej. Dzisiaj to jest 3 maja
1: tak,
0: chyba.
1: Tak, zgadza się. Syrenę 105, rok produkcji 73, po remoncie kapitalnym w 82.
0: Jest również samochód ciężarowy, sprzeda lub zamieni jego właściciel na Nysę Żuka z Turku, pan albo pani.
1: No i pojawia się także właśnie Fiat 125P, czyli duży Fiat, rotnik 80, czyli praktycznie prawie że nówka sztuka.
0: Tak. A jest też niżej akordeon. Nie wiem, czy czytać nazwę, może jeszcze produkowana. Ta firma produkuje cały czas akordeony.
1: Możliwe.
0: Tak, ale jest też na sprzedaż.
1: I boksery z rodowodem.
0: Z ulicy Powstańców Wielkopolskich.
1: Tak.
0: Puszczykowo. A to nie od nas.
1: To nie od nas, ale pan się ogłaszał się w Koninie. Najwidoczniej.
0: Tak, jest też działka budowlana o powierzchni 700 m kwadratowych na osiedlu Buczka
1: w Koninie.
0: Oferty do relacji można składać przy placu PZPR 5.
1: Tak, czyli to jest tutaj, gdzie teraz się znajdujemy w tym momencie.
0: Tak.
1: Tylko, że to już się nazywa Plac Niepodległości.
0: Tak. Osiedla Boczka też już nie ma, chociaż tak niektórzy jeszcze mówią.
1: Okej, to teraz sprawdzamy czy łatwo, czy niełatwo, ile trudu trzeba było sobie zadać, żeby skompletować szkolną wyprawkę w 83 roku. I najpierw może pani Stanisława.
2: Przez cały okres wakacji kompletowaliśmy wyposażenie do szkoły i dlatego moje dzieci mają prawie wszystko. Nie było kłopotów ze szytami. Grube, cienkie, w linie i w kratkę można było kupić ile się chciało. Nawet dzisiaj w Uniwersalu są jeszcze zeszyty. Nie zdołaliśmy kupić tylko farb plakatowych. Znajomi mówili, że kupili, widać ja nie trafiłam na dostawę. Dzisiaj jeszcze pytałam o farby, ale nie ma. Pędzli zresztą też nie ma. To co kupiliśmy powinno starczyć co najmniej na pół roku.
1: I tak było w Kole, a jak było w Turku, pani Teresa powiedziała, że są braki i to duże. Jedynie pod dostatkiem było zeszytów i w tym asortymencie w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiła widoczna poprawa. Mówiłam o kłopotach, ale jeżeli pochodzi się po sklepach, można kupić dla dzieci do szkoły właściwie wszystko, poza dresami, strojami sportowymi, trampkami i tenisówkami, których nie ma w ogóle. I jeszcze pani Jarosława z Konina.
2: Zaopatrzenie w końskich sklepach w przybory szkolne uważam raczej za dobre. Jednak by wszystko bez problemu dostać, trochę się nabiegałam. Przezornie gromadziłam przez całe wakacje takie artykuły jak zeszyty, wkłady do długopisów, okładki na zeszyty i książki. Z zakupów jestem zadowolona. Do tej pory mam jedynie kłopot z nabyciem kredek ołówkowych, których na konińskim rynku brak.
1: No i tak to było, że dzieci szły do szkoły bez kredek.
0: Ciężko.
1: Bo kredek nie było w
0: 83
1: roku. No i odkrywka kolejna. Zaczynamy od tym razem nie PKS-u, a MZK. Ja, tak? Czy ty?
0: No teraz twoja kolejka.
1: Teraz moja, tak. Pogubiłem się trochę. Zdarza się, że kierowcy autobusów MZK kończący pracę na określonym odcinku wywieszają tablicę z napisem zjazd do zajezdni i pędzą pustymi samochodami do bazy. Takie pojazdy widma można spotkać na trasie z Wieruszewa i wielu innych równie odległych podmiejskich miejscowości, choć w tym ostatnim kursie mogłyby zabierać pasażerów. Tak bywa w innych miastach. Dlaczego nie w Koninie?
0: I taka to łamigłówka, i też łamigłówka to jest tytuł kolejnego artykułu. MZK zafundowały swoim pasażerom rozkłady jazdy rebusy, na rozwikłanie których, czyli minutowych przyjazdów autobusów i uniwersyteckiej głowy za mało. Złośliwcy twierdzą, że a stanowią ich głównie ci, co godzinami wystają na przystankach, że znając punktualność miejskiej komunikacji, w tym szaleństwie jest metoda.
1: Ciekawe, na czym polegały te rozkłady rebusy.
0: Nie wiem, no, to też już nie moje czasy.
1: Tak jest. Anarchia w kinie. Bardzo często o rzeczach wielkich decydują drobiazgi. Takim drobiazgiem, który 28 sierpnia spowodował w kinie Górnik w Koninie rozprzężenie młodocianych widzów, był brak ponumerowanych biletów. Już przy wejściu na widownię rozpoczął się szturm o lepsze miejsca, a później przez cały czas trwania seansu dzieciaki łaziły po sali w poszukiwaniu lepszej widoczności. Przy ogólnie panującym rozgardiaszu, szuraniu nogami, rozmowach, potrącaniu krzeseł, warunków do oglądania filmu nie było. Wszyscy wychowujemy młodzież, uczymy porządku i dyscypliny. O co w tego typu miejscach publicznych nie powinno być trudno, chyba że eksperymentujemy.
0: No ciekawe, że tak to było. Że każdy mógł sobie siadać gdzie chce.
1: Tak, i w kinie Górnik w Starym Koninie. I podpisane LG, więc chyba tym razem odkrywkę redagował Lech Gołyński. Tak domyślać się możemy po inicjałach. Przerzucamy dalej. A i tutaj taka ciekawa historia, trochę jak z filmów Barei, czy z Nie lubię poniedziałku na przykład.
0: Tytuł artykułu: najpierw myśleć, potem działać. 19 sierpnia w Super Samie przy Alei 1 Maja w Koninie, około godziny 11, robiąc zakupy, włożyłam do koszyczka m.in. serek homogenizowany i 4 bułki. W siatce miałam ze sobą, była to przejrzysta reklamówka, miałam już jeden serek i bułki, które kupiłam wcześniej przy ulicy Kolejowej. Po dojściu do kasy i zapłaceniu za to, co miałam w koszyczku, poczułam, że ktoś szarpie za moją siatkę. Odwróciłam się i zobaczyłam przy sobie kierowniczkę tego sklepu.
1: Pani ta na oczach wszystkich klientów powiedziała, że nie zapłaciłam za ten serek, co mam w siatce, że go ukradłam. Tłumaczyłam, że ten serek kupiłam wcześniej w sklepie przy ulicy Kolejowej. Kierowniczka nie chciała słuchać, tylko wyrywała mi z ręki siatkę i powiedziała, że musi mnie sprawdzić. Poszłam więc z nią na zaplecze sklepu. Chcąc sprawdzić moją prawdomówność, zadzwoniła do sklepu przy ulicy Kolejowej, żeby dowiedzieć się, czy mają taki towar i z jaką datą. Ekspedientka sklepu na ulicy Kolejowej potwierdziła, że taki towar jest w ich sklepie. Pani kierowniczka dopiero wtedy zaczęła inaczej ze mną rozmawiać. Przepraszała mnie, że się pomyliła i tłumaczyła, że oni mają prawo sprawdzać klientów, że kradną różni ludzie, nawet wykształceni i dobrze sytuowani. Mnie jednak nie interesuje, kto kradnie w ich sklepach. Dla mnie najważniejszy jest mój honor. W oczach wielu ludzi, a może i znajomych, którzy byli tego dnia w sklepie, zostałam po prostu złodziejką. Czy personel sklepu nie mógł jakoś bardziej dyskretnie załatwić ze mną tego problemu? Przecież nie złapano mnie za rękę. Proszę o wyjaśnienie, czy pani ta miała prawa tak się ze mną obejść? No tak, i tak się to wydaje, że to odległe czasy i że Bareja i tak dalej, ale ja opowiem, że mój teściu całkiem niedawno, to było na początku pandemii, czyli no, czasy nam współczesne. No,
0: 6 lat temu.
1: 6 lat temu, ale czasy współczesne. Został bardzo podobnie potraktowany w markecie, gdzie tam taki owad widnieje. Nagle zatrzymała go ochrona, gdy wychodził i został przy wszystkich właśnie pomówiony o to, że otwierał i wyżerał żelki na stanowisku. Naprawdę była taka akcja.
0: No. Teraz chociaż jak wiesz, no jak wżerasz żelki, to może potwierdzenia nie masz, nie? Ale jak już pójdziesz, kupisz w kasie, to chociaż masz jakiś paragon. A w latach
1: 80. No tak, ale on niby miał na tym stoisku pootwierać i, no, i ponapoczynać i sobie pojeść, czego oczywiście nie robił, jak znam mojego teścia.
0: Kto wie, jakie mroczne sekrety skrywa, może lubi wyżerać żelki.
1: W markecie. W każdym razie no, był oburzony i powiedziałem, że zajmę się jako dziennikarz tą sprawą, taka trochę prywata. Napisałem, próbowałem się skontaktować ze służbami prasowymi tego marketu, ale market mnie totalnie olał. Uh-huh. Także.
0: No tak to jest właśnie z dużymi koncernami. Kiedyś widzisz, była pani kierowniczka, to można było ją pociągnąć do odpowiedzialności, a teraz to tam się przebija przez te wszystkie infolinie, gdzieś tam maile wysyła, jakieś reklamacje zgłasza i to zanim tam coś uzyskasz, to...
1: Fakt, że wybuchła potem pandemia, i bo to było dosłownie jakoś tuż przed i no jakby pewnie inne sprawy były istotniejsze i ważniejsze, no ale nigdy odpowiedzi nie uzyskałem, a no takie przykre wspomnienie mój teściu z tego sklepu.
0: Ale też trzeba powiedzieć, że żelkowym skrytożercom mówimy stanowcze nie.
1: Stanowcze, tak, tak, tak. No zwłaszcza, że za dużo też żelków jeść nie można, bo mają w sobie dużo cukru.
0: No tak, mogą zaszkodzić.
1: I żelatyny też.
0: Z żelatyną też była jakaś historia. Pamiętasz w latach 90. jak była ta choroba wściekłych krów?
1: A, tak, takiego, tak, no? Tak, było.
0: Tak się działo, że tam właśnie bano się jeść żelatynę przez to.
1: I wszystko, co od krowy pochodziło. To jest Retroprasówka w Meloradiu w Koninie. Powracamy po przerwie. Zostańcie z nami.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Powracamy do retroprasówki w Meloradiu. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
0: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
1: Dzisiaj cały czas czytamy przeglądy konińskie z 1983 roku. Później przejdziemy do roku 96. I kolejna odkrywka. Kto jadł?
0: W sklepie spożywczym w Koninie z kwaśnego mleka, którego nie udało się sprzedać, personel wytwarzał twaróg. Produkcja twarogu odbywała się w ubikacji. Trwa ustalanie, czy twaróg spożywały ekspedientki, czy też kierowany był on nielegalnie do obrotu. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że w jednym i drugim wypadku, choć obrzydliwe, byłoby to opłacalne.
1: No proszę.
0: No, trzeba było sobie radzić. No,
1: może... Z jednej strony to dobrze, że tego kwaśnego mleka nie wylewano, nie marnowano.
0: Taki, nie?
1: Tylko jeszcze coś z niego robiono.
0: Tylko może nie w ubikacji koniecznie.
1: Może nie w ubikacji. Tym bardziej, że pamiętamy, jak ubikacje wyglądały w czasach PRL-u, tak. Jeszcze w latach 90. Dość tragicznie.
0: No, chociaż nawet dzisiaj bym nie chciał chyba jeść zaraz ubikacji.
1: No w sumie nie. W jednym z konińskich PGR-ów przyjęto niedawno do pracy nowego traktorzystę. Pierwszego dnia pracy miał siać rzepak. Zaczepił przygotowany siewnik do ciągnika i pojechał w pole. Jeździł po nim równiutko i sumiennie parę godzin. Zaniepokojeni, że nie przyjeżdża po nowe porcje nasion współtowarzysze pracy, ściągnęli nowicjusza wreszcie z pola i ze zgrozą stwierdzili, że siewnik jest nadal pełen nasion. Coś ty zmajstrował, baranie, wykrzyknął któryś. Przysięgam, że niczego przy siewniku nie dotykałem, odpowiedział nowy. Rzecz w tym, że aby siać, winien był przełożyć dwie dźwignie, no czyli w sumie dotknąć. Czynność tak prosta, że nikt nie pokwapił się mu o tym powiedzieć.
0: No, czasem takie oczywiste rzeczy są właśnie, mogą być zaskakujące, jak ktoś zaczyna pracę.
1: Ale sumienny był.
0: No, jeździł twardo tam.
1: Kilka godzin jeździł. Po polu. Okej, rekord teraz.
0: Słynny brytyjski Guinness notuje różne rekordy. Zapewne tego nie przyjmie, ale warto odnotować go dla naszych regionalnych statystyk. Otóż kartka pocztowa z Pogorzelicy nad morzem dotarła do adresata w Koninie już po jednym dniu. Natomiast podobna przesyłka ze Ślesina potrzebowała aż 8 dni. Jest rekord? Jest.
1: No proszę. Jak to dzisiaj z pocztą? Czy szybciej działa? Nie wiem, czy korzystasz jeszcze?
0: Nie, już kartek, to już nie pamiętam, chyba jak byłem dzieckiem jeszcze, może wysłałem jakąś, jak byłem na jakimś obozie do rodziców, ale potem już nie.
1: Potem już nie.
0: Teraz tylko jak chyba jakieś dokumenty trzeba przesłać, to tylko się korzysta.
1: Z poczty, czy też z kuriera się korzysta w sumie, nie?
0: No, no ja akurat z poczty był bliżej.
1: Okej. No dobrze, to teraz kolejne tutaj... O, tu fajny tekścik taki, blisko Konina, bo w Golinie, z Goliny pani pisze. Dlaczego od dłuższego czasu zamknięte jest Rożno przy dworcu PKS w Golinie?
0: Rożno?
1: Rożno, tak. No Rożno, na którym można było, były pewnie kurczaki pieczone i...
0: A nie Rożen?
1: Rożen, Rożno? Rożno czy Rożen?
0: Ten Rożen jest chyba na tym Rożnie.
1: No tak.
0: Może się mylę, nie wiem.
1: To szybko to sprawdzamy i faktycznie miałeś rację, Rożen, nie Rożno.
0: No, może to był taki nowy wyraz wtedy.
1: Może tak.
0: Może jeszcze tak nie znamy go dobrze.
1: W każdym razie właścicielka codziennie przejeżdża przez Golinę, ale tylko po to, żeby dojechać do punktu skupu ziemniaków, gdzie pracuje. Rożna nie otwiera. Mąż, który właściwie prowadził Rożen, zajmuje się dowożeniem żony do pracy i z pracy. W ubiegłym roku było to samo. Jeżeli prowadzenie Rożna się nie opłaca, to lepiej zamknąć je w ogóle. Niech ludziom nie psuje nerwów tabliczka zamknięte, przepraszamy. Przy tegorocznych upałach przydałby się koło dworca punkt z napojami chłodzącymi.
0: To może to nie był Rożen, tylko może to coś innego znaczyło, to Rożno, skoro napoje chłodzące. Ja wiem, że tam też sprzedawano zazwyczaj, nie? Przynajmniej te
1: żeby
0: Rożny,
1: popić,
0: które ja kojarzę, no tak jakiś Rożno. Kurczak, to ten picie też było, nie? Ale ciekawe.
1: No ciekawa
0: sytuacja. Jakieś było dużo tych właśnie Rożnów, Rożen, tak. Rożenów. No, jadło się te kurczaki, dobre były.
1: I one były wtedy takie w dość atrakcyjnych cenach. Ja pamiętam, że kiedyś mój tata mówił, że to w sumie takie najtańsze żarcie na mieście.
0: Tak, no.
1: Żeby kupić kurczaka.
0: No, kurczak,
1: ale
0: drogi.
1: Z tego co wiem, to już teraz chyba te ceny są...
0: No i w ogóle nie kojarzę, mało takich punktów, nie kojarzę w ogóle.
1: No są, no nie, tam... nie powiem gdzie, bo będzie krypciocha, kryptoreklama, nie
0: to
1: mogę powiedzieć,
0: po audycji,
1: ale to ci powiem, no,
0: kupię,
1: no. To sobie kupisz, bo na pewno wiem, gdzie jeden taki punkt działa. W każdym razie, no masz rację, że kiedyś ich było zdecydowanie więcej. No i tutaj Konińskie w latach 83-85, mieszkania, proszę bardzo, ambitne cele, które były realizowane w tamtych latach.
0: 6590 mieszkań planuje się oddać do eksploatacji w latach 1983-85. Jak przewiduje plan społeczno-ekonomiczny województwa, w omawianych latach budownictwo mieszkaniowe uspołecznione wybuduje 3537 mieszkań. W ramach budownictwa komunalnego przewiduje się zrealizowanie 139 mieszkań w Kłoninie, Kole, Turku, Słupcy, Podaje, Przedczu Dobrej i Wilczynie. 1316 mieszkań otrzymają lokatorzy z budownictwa zakładowego.
1: No i proszę, można było budować dla ludzi mieszkania? I one faktycznie były budowane.
0: Tak, i do dzisiaj stoją.
1: Bo do dzisiaj stoją. A dzisiaj tylko deweloperzy mogą to robić w takich cenach, że nikogo na to nie stać, a już na pewno młodych ludzi zakładających rodziny. No i potem pytanie, dlaczego nie ma rodzin, nie ma dzieci. No może właśnie dlatego.
0: Tak. Ale co ciekawe, tu też dalej jest, że było też realizowane budownictwo jednorodzinne. Czyli nie to, że sam budowałeś chatę, tylko tobie budowali, mogłeś kupić co najwyżej, jak no rozumiem. Tak. Albo dostać przydział.
1: Albo dostać właśnie przydział. I można było wtedy rodzinę zakładać. Co prawda, no wiadomo, że te warunki były gorsze niż dzisiaj w tych komercyjnych. No ale było to M jednak. Jednak to M było. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o rok 1983. Teraz przenosimy się do września 1996. To czasy, które ja już pamiętałem, miałem 10 lat i ty też już chyba zacząłeś coś tam rejestrować, nie?
0: 3 lata miałem, więc jakieś tam przebłyski, no ale
1: jakieś
0: coś tam
1: przebłyski
0: się pojawiało, może jeszcze nie z życia politycznego, ale coś tam człowiek już jarzył.
1: Derby konińskie, kabaretowe, które wspominamy dzisiaj z takim rozrzewnieniem, że były takie fajne i świetne i super, no w latach 90. już do końca, chociaż jeszcze wtedy były, nie zawsze można było je ocenić wyłącznie pozytywnie, bo mamy tutaj taki artykuł pod tytułem Średnie derby kabaretowe.
0: Tradycją większości końskich derbów był padający w ich trakcie deszcz. Tym razem tradycji nie stało się zadość. Szkoda tylko, że poziom nie był najwyższy.
1: Derby konińskie dla najlepszych artystów kabaretowych to okazja na zaprezentowanie swych nowych programów i natychmiastową ich weryfikację przed publiczność. Niestety okazało się, że większość artystów robi niewiele, jako że żarty niektórych były mocno odgrzewane.
0: Publiczność najlepiej bawiła się przy Krzysztofie Dałkrzewiczu, który w swoim stylu, subtelnym, politycznym dowcipem pokazał, że rozbawianie publiczności nie musi się odbywać poprzez obrażanie polityków. Pod tym względem niezły był jedynie Jerzy Kryżak. Podobno podobał się również kabaret Otto, bazujący obecnie raczej na chwytliwych piosenkach i osobliwym, nie do wszystkich trafiającym poczuciem humoru.
1: Publiczność konińska jest wymagająca. Przekonał się o tym duet Paweł Dużewski i Cezary Pazura oraz Barbara Wrzesińska. Przy ich występach na widowni pojawiły się gwizdy. Całkiem nieźle wypadł za to mniej znany kabaret Koń Polski. Niektórzy doszli być może do wniosku, że przyszedł czas na nowe.
0: Impreza wypadła średnio. Organizatorzy nie spisali się chyba najlepiej, skoro ujawniono, że Jerzy Kryszak musi wracać do domu, bo nie zapewniono mu noclegu. Zgrzytem było również wpuszczanie publiczności do amfiteatru. Początkowo czyniono to jedną bramką, przez co utworzył się gigantyczny korek. Dopiero po karczemnej awanturze otwarto pozostałe wejścia.
1: Kto nie poszedł na derby, chyba nie miał czego żałować. W drugim programie TVP o północy rozpoczęła się noc kabaretowa. Jej poziom był ponoć rewelacyjny.
0: Lubisz te kabarety? Oglądałeś kiedyś?
1: Te, które teraz w telewizji no, pojawiają
0: nie,
1: się?
0: Nie, te, które się teraz tutaj w artykule pojawiły.
1: Chyba jakoś tam specjalnie, czy Dałkrzewicza, to tak, to lubiłem, póki jeszcze występował do tej afery całej, która była w szkle kontaktowym, nie wiem, czy pamiętasz
0: tak,
1: tam.
0: Tak, tak.
1: To jak najbardziej. Kryszak tak średnio chyba, Koń Polski może nie zupełnie, nie bardzo. Pazura też chyba już dawno.
0: To było jeszcze przed tą taką nową falą kabaretów, gdzieś tam jeszcze to była taka ta stara część, gdzie trochę PRL-owska, taka bazująca na starszych panach, a potem dopiero weszły te takie bardziej młoda fala takich studenckich.
1: No tak, ale w latach 90. już nie? Chociażby był kabaret potem z Asią Kołaczkowską, także to wspominamy, myślę, że z rozrzewnieniem.
0: Może jeszcze się tak nie wybił, żeby na końskich derbach występował.
1: Był to dobry... Albo był za ambitny na taką tego typu imprezę.
0: Może.
1: Na taką rewię kabaretową. To tak też mogło być. Tak, okej, no to lecimy dalej. Big Ben, Koniński Big Ben pojawił się właśnie wtedy we wrześniu 96 roku. W centrum Konina stanął ten taki zegar, który już nie stoi.
0: Tak, a szkoda. Teraz jak na niego patrzę, to tak wtedy wydawał się jakby demontowany taki stary, taki trochę już nie dzisiejszy, a dzisiaj trochę wróciła moda na takie to retro i dzisiaj taki odrestaurowany to by fajnie się prezentował, myślę całkiem.
1: Mhm. Ja mam z nim takie wspomnienie, ponieważ on należał do znajomych moich rodziców i ja pamiętam jak on się ciągle psuł, w sensie, że on się miał kręcić dookoła, ta część reklamowa i bez przerwy się psuł i się nie kręcił i kiedyś tam pracował moich rodziców wysłali, żeby w środku to naprawił, ten cały mechanizm i pamiętam, że strasznie klął, bo jeszcze było lato, tam było strasznie gorąco i strasznie się umęczył i cały się pobrudził w tych smarach i w końcu nie wiem, czy naprawił, chyba nie, ale pamiętam, że strasznie narzekał na tę pracę.
0: Nie dziwię się.
1: Jakie mam wspomnienie z tym naszym Konińskim Big Benem. O, David Hasselhoff się pojawił, proszę bardzo.
0: Tak, zawsze były półnagie panie, to teraz półnagi pan jest.
1: Tak, jako niezawodny ratownik, oczywiście wtedy szał na punkcie słonecznego patrolu. Panowie spoglądali w kierunku Pameli Anderson, panie pewnie w kierunku Davida Hasselhoffa. A tutaj zdjęcie takie z konińskiej apteki. I to jest apteka z lat 90., ponieważ jest ta szyba taka, która dzisiaj też jest między aptekarzem a kupującym, a której nie było przed pandemią. Natomiast w latach 90. ona jeszcze była. Ale na co ja tutaj zwróciłem uwagę, to na ten sprzęt, który tutaj stoi. To jest drukarki. W aptekach były drukarki igłowe.
0: Aha.
1: I jak się dawało tą papierową wtedy jeszcze receptę, to pani aptekarka, zanim wydała lek, to wkładała tą receptę do tej drukarki igłowej i coś drukowała na jej odwrocie i dopiero odkładała tą receptę gdzieś. W każdym razie te drukarki igłowe, one były strasznie głośne. I to jest moje wspomnienie z dzieciństwa, że w aptekach było głośno po prostu, bo cały czas pracowały te drukarki.
0: No trzeba było pewnie jakoś tam potwierdzić przyjęcie recepty i realizację, żeby nie robić tego po 5 razy. I pewnie jakiś taki system był.
1: Tak, i bardzo głośny. Ale to takie moje wspomnienie z tym zdjęciem związane. A tutaj w 13 mamy nowy taniec Margaryna.
0: Rzeczywiście nazywa się Makarena. Tyle, że dowcipni Polacy nadali jej własną nazwę. Ale rzeczywiście taniec jest nowiutki. Wymyślono go dla weteranów poprzedniej inwazji breakdance, ale zapisywany trochę inaczej.
1: Z błędem, tak. Bo nie ma E na końcu, tylko jest break dance.
0: Tak, weteranów poprzedniej inwazji breakdance, którzy do dziś nie mogą się doliczyć kręgów szyjnych i stron świata.
1: Ten ma figury proste, można powiedzieć rehabilitacyjne. Przypominają się ruchy pajacyka na sznurku skrzyżowanego z przydrożnym świątkiem frasobliwym. W Ameryce zatańczyło go 4 tysiące ludzi naraz, w Polsce ma niebawem zatańczyć 5 tysięcy. Już Wyspiański w Weselu zauważył, że w tańcu jesteśmy nie do pobicia. Za rok lub dwa podrygi Makareny uznamy za idiotyczne i nie zatańczy ich żaden szanujący się imprezowicz, podobnie jak Twista czy Kaczuszek. Ostatecznie tylko walc nie przemija, ale na niego pracowały pokolenia Strausów. No i tutaj autor się mylił.
0: Tak, i Kaczuszki, i Makareny są.
1: Bo Makarena jest tańczona do dzisiaj, minęło 30 lat i nadal ten taniec żyje jak nowiuteńki, czyli jak w 96 roku na imprezach.
0: Tak, a śmiem powiedzieć, że walc, no nie wiem czy przemija, ale raczej nie jest wielce popularny do tańca. Więc przynajmniej ktoś, na takich imprezach.
1: Ktoś to tutaj pisał, niekoniecznie się popisał przewidywaniami. No a tutaj tekst w dziale sportowym: aluminium wyparło węgiel. Jak myślisz, o co chodzi?
0: Strzelam, że zmiana nazwy klubu, który tak wcześniej był Górnikiem, a potem się z powodu nowego sponsora stał się Aluminium, został przemianowany na Aluminium.
1: 27 sierpnia 1996 roku zniknął na sportowej mapie polski klub sportowy Górnik Konin i zmienił się sponsor i zmieniła się nazwa na Aluminium i ta nazwa obowiązywała przez kolejnych 11 lat. Tak. Do 2007 roku, kiedy na walnym zgromadzeniu, zebraniu członków klubu przywrócono nazwę Górnik, a ta przez prawie już 20 lat z powrotem obowiązuje do dziś. To wszystko w tym wydaniu Retro Prasówki. Bardzo wam dziękujemy. Bartek Skonieczny, portal LMPL.
0: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
1: Słyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia.
3: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Historia Konina, powracamy do naszej sztandarowej, można powiedzieć, audycji, która trwa już od ponad 10 lat na naszej antenie. Po przerwie wakacyjnej, jak zawsze, przy mnie jest pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i koniński historyk. Witam.
4: Dzień dobry.
1: W tym roku szkolnym, radiowym rozpoczniemy od historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. To dlatego, że w tym roku obchodzi ona swoje 200-lecie. Z tego, co tutaj spoglądam w pana notatki, to wszystko zaczyna się jeszcze w XVIII wieku.
4: No ja. Historia...
1: Taką datę widzę tutaj, 1793.
4: Tutaj tak, no tutaj mam jakieś dlatego, ale no, także do pokazania pewną rzecz. No nie, faktem jest, że no, w tym roku przypada 200. rocznica powstania tej parafii, czyli właściwie ostatecznego ukształtowania się pewnych struktur, aczkolwiek tak naprawdę przyjmuje się, że możemy uznać, że parafia powstała w 1826 roku. Właściwie można by przyjąć, że to był czerwiec tego roku, a związane to jest z pewnym dokumentem, o którym być może będzie okazja powiedzieć. Natomiast takie jej ostatecznie już zamknięcie tego procesu tworzenia parafii nastąpiło rok później, też latem, w lipcu, właściwie w końcu lipca 1827 roku, kiedy to oficjalnie jak gdyby wprowadzono w urząd, tak, superintendent diecezji ewangelickiej w Kaliszu wprowadził na urząd pierwszego księdza pastora, tak, tej konińskiej parafii, Jana Augusta Keglera, który zresztą już, jak wszystko wskazuje, od roku był w Koninie, no ale powstanie tej parafii oczywiście miało swoje także różne zawirowania, jak to bywa, o czym być może będzie okazja powiedzieć. Natomiast no właśnie przypomniał pan koniec XVIII wieku. Oczywiście, żeby powstała parafia, najpierw muszą być no, wyznawcy, tak? Czyli tak jak ich kiedyś określano, protestanci, tak, ewangelicy, często mieszając różne porządki, czy to ewangelicko-augsburskie, ewangelicko-reformowane, no, bo woli prawdy historycznej, tuż pod miastem, czy w niedużej odległości, znajdowała się i znajduje właściwie najstarsza parafia ewangelicko-reformowana w Polsce, rozumiana jako parafia, która nadal funkcjonuje, zachowała pewną ciągłość, bo sięga ona czasów reformacji. Natomiast...
1: Mówimy o Rzychlinie teraz, tak?
4: Tak, w Rzychlinie. Natomiast oczywiście parafia ewangelicka w Augsburskie, czyli tego nurtu luterańskiego, to zupełnie późniejsza historia, bo ewangelicko reformowane to oczywiście nurt kalwiński, tak? Tego protestantyzmu według tych dwóch jak gdyby pewnych zasad funkcjonowania, blisko do siebie z wielu względów, w różnym czasie jak gdyby się łączących, ale no dzisiaj też są to dwa odrębne kościoły. Co do samego miasta, to ewangelików pierwotnie w nim właściwie nie było. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy jeszcze czasy odległe i dzieje reformacji, tak, to możemy powiedzieć, tak, że nawet koliński proboszcz w swoim czasie jak gdyby był zwolennikiem no, pewnej reformy w kościele i tego nurtu protestanckiego, ale to oczywiście już no, z czasem był zamknięty pewien rozdział, aczkolwiek no, gdzieś się to przywołuje jako pewien element no, zupełnie no, historii, jak gdyby.
1: Tak? Z tego co pamiętam, to chyba jakaś kara go za to spotkała, tak?
4: No tak, to postać już nie chcę tutaj w tym momencie wracać. Postać jest powszechnie znana. Natomiast oczywiście tak z historycznego punktu widzenia, no to oczywiście jest kwestia ustalenia, ilu tak naprawdę i w jakim czasie, znaczy ilu było i w jakim czasie pojawili się ewangelicy, bo tak ich ogólnie określano, czasami właśnie też ci protestanci, bo tego terminu też używano. Po drugim rozbiorze, kiedy Konin polski, kiedy Konin znalazł się w zaborze, pod zaborem pruskim, tak, Prusacy w 1793 roku przeprowadzili we wszystkich miastach taki spis, indagandę, tak, chcąc się zorientować, co właśnie zagrabili. No i o stanie, jak gdyby, różnych rzeczy, także jak gdyby o stanie liczby ludności, tak? To z tej indagandy wiem, bo tak ona się nazywała, że w mieście wówczas mieszkało 780 osób, w tym było 203 Żydów, natomiast doliczono się protestantów, bo tam takie określenie padło, zaledwie 5 osób. Więc w zasadzie społeczność co najmniej symboliczna, ale w ciągu następnych kilkunastu lat sytuacja uległa diametralnej zmianie. Po pierwsze, no, Prusacy pojawili się urzędnicy w mieście pruscy, pojawił się garnizon, ale także zachęcano do osiedlania się, tak? Więc to był taki pierwszy etap no, pewnego rodzaju germanizacji tych terenów zajętych przez Prusy. No i a ponieważ no, Prusy generalnie były krajem protestanckim, tak, i to tego nurtu ewangelicko-augsburskiego, no to w większości byli to także jak gdyby osoby, które osiedlały się w mieście tegoż wyznania. Jest pewien problem polegający na tym, co do, jak gdyby problem co do ustalenia, jak ten proces, jaką miał dynamikę, ile tych osób wyznania ewangelickiego było w mieście, ponieważ no, dysponujemy takimi źródłami, jak dysponujemy. Istnieje kilka różnego rodzaju przekazów z przeszłości, ale tu się kładły już no, pewne zasady statystyki. Podawano w różnych opracowaniach ówczesnych liczbę ludności miasta i że ona wzrastała, tak, bo to jest okres także wzrostu dynamiczny, dynamicznego wzrostu liczby w ogóle ludności w mieście, bo od tych niespełna 800, tak, po 10 latach było to już ponad 1500, w 1820 roku, do którego to roku jeszcze wrócę, no, doliczono się w mieście, jak to zapisano, 2503 głowy. A więc wzrost był faktycznie w ciągu tych stosunkowo krótkiego okresu czasu wzrost liczby ludności. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli zamieszczono jakąś informację o strukturze wyznaniowej tej ludności, to najczęściej to był taki podział Żydzi i chrześcijanie. Cokolwiek, no, czy chrześcijanie, czyli nie dokonywano już jak gdyby pewnej bliższej, czystszego podziału, to już był, no, taki pewien nurt ówczesnej statystyki, a przynajmniej także, no, zachowane źródło, bo w ogóle z tego okresu pruskiego, zaboru pruskiego z tych latach 1793-1806 zachowało się relatywnie niewiele materiałów archiwalnych, no, także dotyczyło to miasta Konina, czy też praktycznie jakieś parę tylko jednostek archiwalnych mamy i dotyczących różnych w istocie rzeczy takich trochę drugorzędnych zagadnień. Co do tej właśnie liczby ludności, no to takim trochę pewnym źródłem jest tak zwany sporządzony, pochodzący z 1820 roku, taki oficjalny tam dokument, który nazywano opis historyczny i topograficzny, statystyczny miasta Konina. Z czerwca dokładnie 1820 roku. Ten dokument jest pokłosiem pewnej akcji, bo w okresie królestwa, no, postanowiono gromadzić pewne informacje statystyczne, no i właśnie także te topograficzne, także, czyli pewną wiedzę jak gdyby o wszystkich miastach, i zarządzono w całym Królestwie Polskim zwanym kongresowym przeprowadzenie takiej akcji, tak, że wszyscy burmistrzowie mieli wypełnić taką ankietę. Ta konińska ankieta uchodziła przez pewien okres czasu za zaginioną, ponieważ w zbiorze znajdującym się w archiwum głównym akt dawnych w Warszawie po prostu były te ankiety później tam połączono w pewne tomy, tak? No i to było najpierw takie pierwsze źródło ich poszukiwania, no i różne miasta były, Konina nie ma. Ale udało mi się sporo już lat temu odnaleźć kopię jak gdyby. To dość ciekawa historia, bo to się wiązała z całą biurokracją ówczesnego czasu, a ta biurokracja była, że wszystko wędrowało od dołu do góry i z góry na dół. I w aktach Komisji Województwa i Województwa Galickiego okazało się, że taka jak gdyby egzemplarz, tam kopia pozostała. W tym opisie, jak już mówiłem, doliczono się wówczas, czy tak podano, że w mieście było 2503 głowy. W tym, no i tutaj też nastąpiła dość ciekawa rozbicie tej wartości. W tym chrześcijan 1558, Żydów 675, innych wyznań 270. Oczywiście można to racjonalnie tylko w jeden sposób tłumaczyć, bo stąd wzięło się tych innych wyznań nie będących chrześcijańskimi w mieście. 270 aż osób, tak? No, czyli spora populacja, no to rzędu 10, no, ponad nieco procent. Otóż wszystko wskazuje na to, że, no, tak sobie wtedy ówczesny burmistrz poradził, że chrześcijan zinterpretował jako katolików, a ewangelików włączył w grupę właśnie innych wyznań. Oczywiście jest pewną tajemnicą, być może nierozstrzygalną, czy w tych 270 faktycznie byli przedstawiciele jakichś innych wyznań, ale nawet jeżeli tak było, to musiały to być tylko pojedyncze przypadki. Prawosławnych wtedy praktycznie nie było, zresztą jeszcze długie dziesięciolecia później praktycznie tutaj i w mieście, i na naszym terenie prawosławnych praktycznie nie było. Natomiast oczywiście, no, nawet jeżeli mówi, że to grupa ewangelików, bo tak to jak gdyby, no, możemy, że innych wyznań ewangelików, oczywiście mogło być, powiedzmy, kilku reformowanych, czyli ewangelików tego nurtu reformowanego, ale raczej też niewiele, więc generalnie możemy przyjąć, że no, ponad 250 co najmniej osób, czyli kilkadziesiąt rodzin było mieszkających wówczas w Koninie, była wyznania ewangelickiego.
1: No i tutaj musimy się zatrzymać, do tematu powrócimy za tydzień. O dziejach parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie rozmawiamy, bo obchodzi swoje 200-lecie właśnie w tym roku pan Piotr Rybczyński-Koniński, historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Bardzo panu dziękuję za dziś.
4: Dziękuję. Do widzenia.
1: A była to audycja Historia Konina, także mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
3: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Skarby Muzeum. Dzisiaj w niej zaproszenie na wystawę Skarby Regionu Konińskiego. I na ten temat z kuratorem wystawy Mateuszem Sikorą rozmawiała Monika Marciniak z muzeum. Posłuchajmy.
5: Spotykamy się dzisiaj w Muzeum Okręgowym w Koninie po przerwie wakacyjnej z Mateuszem Sikorą, który zajmuje się w naszym muzeum gabinetem numizmatycznym i przygotowuje nową wystawę, która jest jednocześnie wystawą jubileuszową, zaprojektowaną specjalnie na obchody 60-lecia naszego muzeum. Wystawa nie byle jaka, bo o skarbach, co może być bardziej fascynującego niż skarby. I skarby z naszego regionu, z okolic Konina, jeśli dobrze rozumiem.
6: Skarby regionu konińskiego, tak, dzień dobry, to jest tytuł wystawy. Na wystawie prezentowane są depozyty gromadne, bo tak to można też ładnie określić, z obszaru, którego centrum jest Konin. No, ograniczyli się administracyjnie do dawnego województwa konińskiego.
5: Czym się różnią takie eksponaty na twoich wystawach, których już pokazałeś tutaj u nas wiele, które są właśnie nazywane skarbami, od innych obiektów, które nie funkcjonują właśnie pod tą nazwą skarbu? Czy to jest to, co my sobie wyobrażamy z dzieciństwa, czyli odnalezione w jakimś niespodziewanym miejscu skrzynie pełne złota, szlachetnych kamieni i biżuterii?
6: Też, tak. To tak. Skarby zawsze budzą dużo emocji, bo ta nazwa zawsze kryje, za tą nazwą oczekujemy jakiegoś ukrytego, wielkiego majątku. No, często są rzeczy, które w danym momencie były cenne dla osoby, która to ukrywała. Wszystkie depozyty, które tu prezentujemy, łączy to, że zawierają monety, więc jakby tutaj to jest taki główny wyznacznik, bo oczywiście zanim człowiek wymyślił monety, to też mamy depozyty przedmiotów brązowych, ale tutaj tych depozytów nie prezentujemy. Prezentujemy depozyty monetarne. Najstarszy depozyt jest z okresu rzymskiego, co też jest zastanawiające, bo na ziemiach polskich znajdujemy dużo znalezisk pojedynczych. Znajdujemy też duże, czyli tu mówimy często kilkukilogramowe skarby monet, denarów rzymskich. No i tutaj taka zagadka, czy ludność, która mieszkała, czy posługiwała się pieniądzem jako tym uniwersalnym elementem wymiany handlowej, czy traktowała to po prostu jako zapas srebra. No tu możemy powoli podejrzewać, że używano tego pieniądza rzymskiego właśnie przy jakichś transakcjach i ono tutaj pewnie napływało z Cesarstwa Rzymskiego jako element formy kontaktów wręcz politycznych. Tak? Także tu jakieś kontakty takie większe, nie tylko szlak bursztynowy, ale też jakieś łupy, próby przekupstwa na zasadzie zaproponowania wspólnego sojuszu, też pewnie coś takiego funkcjonowało.
5: Czy wiemy, kto odkrył ten skarb? Czy to były badania specjalistyczne, czy może przypadkowo?
6: Tak, na wystawie, jeśli pokazujemy często konteksty, jeżeli możemy, samego ukrycia i często tych osób, no, oczywiście nie znamy, możemy się domyślać, widzimy, skąd te monety pochodzą. Przede wszystkim tutaj staramy się wydatować, po którym roku depozyt mógł być zdeponowany, jeżeli tu mówimy o składzie monetarnym, gdzie możemy te monety datować. Skład monet czasem nam może podpowiadać, dlaczego były zbierane. No tu mamy takie okresy, że na przykład pieniądz w XV wieku nagle po wojnach krzyżackich otwierają nam się rynki północne i widzimy takie depozyty, które chyba są depozytami kupców albo osób, które przygotowują się na jakieś transakcje handlowe, żeby właśnie na tych nowo otwartych rynkach, czy na terenie Litwy, czy państwa zakonnego ten handel w okresie pokoju już prowadzić. Mamy dwa takie depozyty tutaj prezentowane, tu w Koninie są znane, czyli depozyt z ulicy Westerplatte z Konina, gdzie faktycznie z imienia nazwiska znamy osobę, która ten depozyt ukrywała. To udało się tutaj muzealnikom konińskim ustalić w momencie prezentacji tego skarbu. Rodzina, czy wręcz syn właściciela tego majątku zgłosił się i tutaj kontaktował. Także tu z imienia nazwiska tę osobę znamy. I tu też była wyjątkowa sytuacja, bo na przedmiotach były inicjały rodziny. Także tu była stosunkowo potem prosta identyfikacja. No i drugi skarb z Puszczy Bieniszewskiej, gdzie archeolog Krzysztof Gorczyca razem z grupą, która poszukiwała śladów powstańczych, natrafił na depozyt też z okresu II wojny światowej. Tu wiemy kto, ale nie wiemy dokładnie, kiedy ten depozyt został ukryty. Te dwa skarby też właśnie zawierają nie tylko przedmioty, które mają jakąś określoną wartość przeliczaną na kruszec, no to tak najczęściej te skarby są skarbami monet kruszcowych, choć nie tylko, to mają też przedmioty o wartości sentymentalnej, czyli nawet kolekcje monet, bo to nie była monety, to były monety, które były w obiegu w tym momencie, zapinki, pierścionki, często symbolikę też narodową, którą pewnie osoby ukrywające bały się, że przez te przedmioty mogą mi spotkać pewne, mówiąc tutaj łagodnie, nieprzyjemności w okresie okupacji. Tu właściciel skarbu z ulicy Westerplatte, w momencie, kiedy ten skarb został odkryty, no chciał, żeby zwrócił mu tylko krzyż harcerski, który też został złożony. Niestety on akurat się nie zachował, także nie było po nim śladu, więc tej prośby muzeum spełnić nie mogło. No to też procesy podepozycyjne, to tak ładnie się nazywa, prawdopodobnie chemikalia, które w tej fabryce były wylewane, czy przenikały do gruntu, spowodowały, że część przedmiotów uległa zniszczeniu i nie udało się ich uratować.
5: Jakie jeszcze skarby znajdują się na tej wystawie, ponieważ nie tylko obiekty właśnie, które są własnością Muzeum Okręgowego w Koninie się tutaj znalazły, ale też do współpracy dołączyły inne muzea.
6: Tak, bo tutaj nie wszystkie skarby z regionu są w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie. Wręcz bym powiedział, że mniejszość tych depozytów. No to one pochodzą z różnych czasów, jeszcze sprzed czasów II wojny światowej, sprzed I wojny światowej odkrycia. I one zostały złożone w różnych muzeach. Tutaj warto podziękować Muzeum Archeologicznemu i Etnograficznemu w Łodzi, które wspomogło tutaj grupom skarbu tą ekspozycję, ale mamy też depozyty z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Także staraliśmy się ten przekrój z różnych okresów te depozyty zaprezentować. Oczywiście zaczyna to skarb rzymski, monet rzymskich z Jeziorka. No jego historia też jest typowa dla takich wczesnych znalezisk skarbów. On zachowany jest tylko w części. Ta część, która została zachowana, została jeszcze dodatkowo wmakietowana, wmontowana w srebrną bransoletkę i w takiej formie te monety do czasów dzisiejszych w postaci ozdób srebrnych się zachowały. Skarb został odkryty na terenie, który został mocno przekształcony. Obecnie jest tam, czy była, działała tam odkrywka Adamów i ta miejscowość już w takiej formie nie funkcjonuje jak w momencie odkrycia, także to też takie źródło, które może teraz już by nie można było tego skarbu pozyskać. Potem mamy grupę skarbów wczesno-średniowiecznych. Te skarby są o tyle interesujące i charakterystyczne, że po pierwsze znajdują się wokół grodu konińskiego wczesno-średniowiecznego Konina, który kontrolował brud na Warcie. No i tutaj ten powód pewnie wzmożonego ruchu, tak można by powiedzieć, powodował, że te skarby były w okolicy grodu ukrywane. I tu są skarby też archiwalne, tak zwane, czyli skarby, które częściowo znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, częściowo w Muzeum w Warszawie. ta część poznańska z Konina Grójca. On przez chwilę funkcjonował w literaturze jako Konin Gosławica, ale tutaj to należy sprostować, to był skarb znaleziony na terenie dzisiejszego dzielnicy czy części Konina Grójec. Ale też pretekstem do powstania tej wystawy było odkrycie skarbu Starnowej z gminy Tuliszków. Odkrycia dokonała grupa z Wykrywaczem przez Życie i archeolog Eryk Szelner. Tutaj mamy tę pewność, że ten skarb został w całości, na tyle można było pewnie to miejsce przebadać, podjęty. Skarb został rozproszony poprzez późniejszą orkę. Po raz pierwszy zaprezentowany ma on formę przede wszystkim monetarną, monet denarów wczesno średniowiecznych, które częściowo są pocięte i niewielką ilość ozdób srebrnych i tak zwanych placków srebrnych, czyli srebra, które było przetapiane i w połowie XI wieku już najprawdopodobniej kierowane do mennic czy pracowni złotniczych, gdzie wyrabiano z nich biżuterię lub właśnie przebijano to srebro na monety. Skarb został odkryty w takiej przestrzeni pomiędzy Koninem a Kaliszem i to jest chyba ślad takiej drogi handlowej, która we wczesnym średniowieczu funkcjonowała, łączyła nie tylko te dwa grody, ale miała taki charakter ponadregionalny i wydaje się, że ponad też tutaj wychodzący poza państwo piastowskie, czyli ważna droga handlowa i tutaj też duża grupa skarbów, o których pewnie część z państwa słyszała, odkrytych niedaleko Kalisza, to właśnie ten skarb Starnowej pewnie jest takim skarbem z tej grupy skarbów pomiędzy właśnie Koninem a Kaliszem. Śladem tej drogi handlowej jest symbol, jeden z symboli konińskich, czyli słup drogowy.
5: A czy w przypadku tego skarbu Starnowej lub innego skarbu udało się odkryć tego pierwszego właściciela? Czy to jednak już jest niemożliwe do stwierdzenia, biorąc pod uwagę fakt, że te skarby rzeczywiście mają taki charakter anonimowy dosyć?
6: Tak, niestety możemy się jedynie domyślać. Tutaj generalnie też jest taka trochę zagadka, dlaczego te duże skarby, bo te największe skarby właśnie wokół Kalisza, skarb ze Słuszkowa chociażby, one są ukryte w takiej przestrzeni, gdzie nie ma dużego osadnictwa, gdzie moglibyśmy doszukiwać się w ogóle jakiegoś właściciela tych terenów, który mógłby tą przestrzeń zarządzać, który by mógł ten taki majątek zebrać i ukrywać. Także bardzo rzadko dla skarbów średniowiecznych, nowożytnych, jeśli tam nie mamy przedmiotów, które faktycznie można by bezpośrednio zidentyfikować z właścicielem, to jest jednak duży problem, żeby zidentyfikować, kto był właścicielem majątku. Niekiedy staramy się powiązać moment ukrycia z jakimś wydarzeniem politycznym, najczęściej są to konflikty, ale
5: to wspominałeś na początku, tak, że możliwe jest ukrycie na czas konfliktu też w przypadku osób zajmujących się handlem, tak?
6: My mamy te skarby, do których nie udało się podjąć. I to jest to, że my nie mamy tych skarbów, które ktoś ukrył i potem podjął i wprowadził już ponownie do obiegu. Czyli tu mamy pewną statystyczną niepełen obraz. Mogło też tak wyglądać, że część kupców, bojąc się, przejeżdżając przez jakąś przestrzeń, ukrywała depozyty z założeniu, że wracając będą je podejmować. Tutaj mówimy powiedzmy z naciskiem na skarby wczesno średniowieczne, chociaż tutaj też jest troszeczkę być może jakaś rodzaj wierzeń magicznych też powodował, że te depozyty były składane. One niekiedy mają taką formę kruszcu bardzo mocno posiekanego, który w momencie, gdyby go stopić, przetopić na nowe obiekty, łatwiej można było wprowadzić w obieg niż tak mocno pokawałkowane srebro i tu mamy podejrzenie, że część tych depozytów wczesnośredniowiecznych ma charakter po prostu śladów jakichś wierzeń magicznych, czy może zwyczajów, jak ktoś inny może określił, składania takiej ofiary bóstwom jako ślad takich wierzeń pogańskich. Później to zakładamy, że te depozyty były depozytami, które mogły być na bieżąco też gromadzonymi. One mogły mieć taką formę portfeli, gdzie ktoś deponował środki, których na co dzień nie chciał wykorzystać, nie były mu potrzebne. Musimy pamiętać, że długo funkcjonowała ta wymiana towar za towar. Czasem ten pieniądz niekoniecznie przy wymianie musiał uczestniczyć. Szczególnie im mniejsze jednostki, mówimy o wsiach, no to ten pieniądz wykorzystywany był później, no i w mniejszym stopniu, ale niektóre depozyty można łączyć właśnie z wojnami, jako element ukrycia majątku, czy przedmiotów, za które mogłaby grozić jakaś kara.
1: To była Monika Marciniak i Mateusz Sikora z Konińskiego Muzeum. Wystawa Skarby Regionu Konińskiego będzie otwarta w najbliższy piątek, 18 września o godzinie 15 i będzie można ją oglądać do 30 maja przyszłego roku. Dziękuję za uwagę. To była audycja Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną

0: Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
1: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl. Skoda.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99.6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Sportowy Konin. Dzisiaj zaczynamy od piłki nożnej w wydaniu halowym, bo startują nam sezony sportów halowych na jesieni, to zazwyczaj końcówka września albo pierwsza połowa października, tak też będzie w przypadku konińskiego klubu futsalu. Jakie plany na ten sezon? Między innymi o to zapytałem Błażeja Kupczyka z zarządu KKF-u. Błażej Kupczyk, koniński klub futsalu. Jak nazwa będzie w tym roku brzmiała dalej, bo to często uzależnione od sponsora, czy już wiemy?
2: No, nieraz jest faktycznie tak, że nazwa jest uzależniona od sponsora głównego, strategicznego, jak zwał, tak zwał, ale takiego głównego. Na dzisiaj nazywamy się Koniński Klub Futsalu.
1: O,
2: i nadal proszę. Jesteśmy stowarzyszeniem sportowym zarejestrowanym przy prezydencie miasta w Konini.
1: Ale w związku z tym żadnych problemów z finansowaniem klubu nie ma, no bo nie ma tego tytularnego sponsora.
2: Pracujemy nad tym intensywnie i jakby jesteśmy cały czas w okresie takim przygotowawczym, nie tylko jeżeli chodzi o zawodników, ale również o działaczy. Także myślę, że niebawem jakaś informacja w eter. Mateusz, będziesz pierwszy.
1: Okej, okay, pójdzie. Fajnie. A no właśnie, startujemy, rozumiem, w kolejny sezon.
2: Tak, startujemy kolejny sezon. To w sumie 11 rok już w wykonaniu Konińskiego Klubu Futsalu, bo przypomnę, że powstaliśmy 16 września w 2016 roku. No nie ma co ukrywać, nieudanym sezonie 25-26 w drugiej lidze po spadku z pierwszej ligi. Próbujemy jakoś tu się zorganizować, odnaleźć i z nadziejami na to, że w tym sezonie pójdzie nam lepiej i będziemy walczyć o jak najwyższe lokaty w tabeli. Z tego co wiemy, to grupa nasza będzie składała się tak jak w zeszłym sezonie z 8 drużyn. Dwie drużyny nowe dochodzą, bo dwie spadły. Także łącznie 14 meczy, 7 wyjazdowych i 7 meczów.
1: Obie formy poprawne są.
2: Bardzo ci dziękuję, tak. Bo się wahałem mocno przez samo H.
1: To też się zgadza.
2: Tak. 7 w Koninie, 7 na wyjeździe. Miejmy nadzieję, że uda nam się tak to zorganizować, że każdy mecz rozegramy na razie w jedynej hali dostępnej w Koninie, czyli hali Mosir w Morzysławiu.
1: Czyli gramy w Koninie, nie?
2: Tak. Będziemy robić wszystko, żeby grać w Koninie. I tak będziemy układać harmonogram gier, żeby grać tutaj w Koninie, żeby móc też jakby zaprosić sympatyków futsalu i sympatyków naszego stowarzyszenia. Nie znamy jeszcze terminu ruszenia. Nie znamy jeszcze par, ale myślę, że to jakaś taka 2 tygodnie do końca września powinny się już takie informacje pojawić, gdyż w tamten sezon zaczęliśmy w połowie października, skończyliśmy w połowie marca następnego roku. Oczekujemy też z niecierpliwością na informacje z Polskiego Związku Piłki Nożnej w temacie licencji naszego stowarzyszenia, naszego klubu. Dostarczyliśmy wszystkie dokumenty.
1: Z tym nigdy problemów nie było.
2: Czy z tym nie mieliśmy nigdy problemów, ale to też jest taki właśnie okres, że gdzieś ten e-mail powinien przyjść z dokumentem załączonym, że jesteśmy dopuszczeni do gry.
1: No dobrze, to w takim razie o skład zapytam, z jakim przystąpimy do nowego sezonu, czym on będzie się różnił od tego, co oglądaliśmy w poprzedniej edycji rozgrywek. Też słyszałem o tym, że zmienia się sztab szkoleniowy, główny trener.
2: Tak, zaczniemy od głównego trenera. Trener w tym roku faktycznie to Patryk Choły, który jest futsalowcem z krwi i kości, bo grał przez ładnych parę lat w futsal. Generalnie

0: Całe życie reprezentował, albo większość swojego życia reprezentował ekstraklasowy klub Red Dragons Pniewy, który do dzisiaj kolejny rok rywalizuje w tej klasie rozgrywkowej. No chłopak z kilkaset rozegranych spotkań w ekstraklasie, były reprezentant Polski, któremu też udało się strzelić kilka bramek na Mistrzostwach Europy. Także no chłopak z futsalu, mający doświadczenie futsalowe, jak również wszystkie, że tak powiem, najważniejsze dokumenty, które pozwalają mu na to, żeby taką drużynę drugoligową prowadzić. Tak, Patryk to bardzo ważna osoba, przede wszystkim też nie grający trener. Patryk będzie tylko i wyłącznie trenerem.
1: I będzie obserwował z ławki.
0: Tak, będzie obserwował
1: lepszy
0: z ławki.
1: Przegląd będzie.
0: Lepszy przegląd sytuacji. Myślę, że to jest bardzo ważne. Przywozi też ze sobą kilku chłopaków, którzy chcą u nas grać. Na dzisiaj wiem, że dwóch lub trzech. Na pewno bramkarz, który też będzie trenerem bramkarzy. Chłopak, który trenował z Pniewami. Młody człowiek. I dołączy do nas jeszcze chłopak, który jest związany z SMS-em Widzew Łódź. Też chyba dzisiaj nawet będzie na pierwszym treningu. To tyle o trenerze. Jeżeli chodzi o skład, no to tak jak zawsze, wszyscy chłopacy, że tak powiem, stara gwardia.
1: Kto ze starej gwardii będzie na pewno?
0: Praktycznie wszyscy będą, okay. Których znasz. Nie chcę tu kogoś pominąć, więc mówię wszyscy.
1: Czy takie chłopaki w moim wieku, niewiele młodsi.
0: No, tak by na to
1: ale
0: wyglądało.
1: Ale bramki strzelają cały czas.
0: Tak, ale bramki strzelają. Chcę im się i szacun duży za to. Dochodzi też, mamy też kilka powrotów. Czyli chłopaków, którzy nie grali z nami w zeszłym sezonie i nie grali też w ostatnim sezonie w pierwszej lidze. Także ten...
1: Kto na przykład?
0: No na przykład Nikodem Lipiński, okay. wraca do gry Wiktor Karaś, zwany Karasiem, który teraz też gra w Wilczynie. No większość chłopaków oczywiście to piłkarze, którzy łączą rozgrywki trawiaste z rozgrywkami futsalowymi, halowymi. Także no fajnie to wygląda. Zaczęliśmy gdzieś tam z końcówką sierpnia, jesteśmy już po kilku treningach. Ten tydzień wygląda tak, że w środę od godziny 20 do 22 odbywają się treningi w Listu Wielkim na hali sportowej, a w piątki od 20.30 do 22 w hali w Morzysławiu, hali Mosirowskiej. Przy okazji zapraszam również wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować sił futsalu i czują się na siłach. Zapraszamy, no... Być może też spróbujecie sił, może pokażecie, co umiecie i przydacie się naszej drużynie w tym sezonie.
1: Okej, stara gwardia, o tym powiedzieliśmy, a co ze świeżą, młodą krwią?
0: No z tą świeżą, młodą krwią, taką młodą, powiedzmy, że mamy delikatny kłopot, no będzie kilku chłopaków takich młodszych, ale nie będzie tam nastolatków, będzie przyjeżdżał no właśnie, bardzo ważna rzecz, część składu ze Zgierza, która z nami rywalizowała, niestety nie zdecydowała się na granie w tym sezonie z różnych względów, i rodzinnych, i sportowych, i zawodowych, i tak dalej, ale zostaje jeden chłopak, Norbi, który przywozi ze sobą też 17-latka, o ile się nie mylę, który no fajnie się prezentuje.
1: Okej, to co wiemy jeszcze o lidze? Jacy rywale? Kto będzie pretendował?
0: Sześciu rywali, to my jesteśmy też w tej szóstce, ale Kościan, potem drużyny z Pomorza, dwie. Także ta ekipa się nie zmienia. Nie pamiętam teraz, kto do nas dobije do ligi. Ale, no, ale będzie tych drużyn 8, bo taką informację dostałem z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
1: Czyli nie wiadomo jeszcze, z kim będą największe boje, gdy przy założeniu,
0: no,
1: że
0: w zeszłym sezonie Futsal Gniew, w zeszłym sezonie Kłodzian, to były kapele, które rywalizowały naprawdę na wysokim poziomie. Także myślę, że nie wiem, jak tam też jakieś składy chłopaków, jak tam się wzmacniają, bo trochę tego na razie w internecie gdzieś tam nie widać, albo może inaczej nie podglądamy. To skupiamy się tu na sobie, także treningi środa, piątek, Morzysław i Lisiec Wielki, a w ten piątek mamy sparing w Koninie od godziny 20, także jak ktoś będzie chciał podejrzeć, to...
1: Z kim gramy?
0: To zapraszamy. Gramy z taką drużyną, którą reprezentuje nasz były trener, Arek Błaszczyk. Przyjeżdżałem gdzieś tam spod Łodzi, oni są z innego okręgu, awansowali do drugiej ligi i też chcą się sprawdzić i będziemy z nimi się, że tak powiem, testować.
1: To dzięki wielkie za rozmowę, powodzenia życzę, będziemy na bieżąco oczywiście relacjonowali.
0: Tak, będziemy na bieżąco, dziękuję i zapraszam na wszystkie nasze mecze w Koninie.
1: Błażej Kupczyk, Koniński Klub Futsal.
0: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.
1: To był Błażej Kupczyk z zarządu Konińskiego Klubu Futsalu, a teraz przenosimy się do hali Rondo, nieczynnej od dłuższego czasu, jak się okazuje, hali, która będzie nieczynna dłużej niż to przewidywano. I na ten temat powiedział więcej dyrektor Konińskiego Mosiru, Mariusz Zaborowski.
2: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony. I to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich na nie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryty, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace. Uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. To jest to takie, jak ze starych czasów pamiętamy, w szkołach na przykład posadzki były. To nie jest granit, ale to jest taki kamień, płyta taka. Obecnie bardzo również przez wielu modna i kładzona. My z racji tego, że ona tam była, to też chcemy, żeby po prostu nadal to było. Tak było ustalone w projekcie. Zresztą ten projekt był zatwierdzany.
1: Do kiedy przedłuży się remont?
2: No, trudno mi jest powiedzieć, ale jest to na pewno wiosna przyszłego roku. Nie ma jeszcze miesiąca podanego. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę, pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz. I tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tam wodę zrzucają na dół. One też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione. Również musi być zrobiony tego projekt. Nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone. Więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żygaczy jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie.
1: Główną częścią tego dużego remontu jest wymiana dachu, ale także sporo rzeczy zmieni się w środku, w hali. Co takiego dokładnie?
2: Znaczy, ja uważam, że hala przede wszystkim będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo będzie cała wymalowana, będzie nowy sufit, będą usunięte barierki na górze, a będą szklane barierki, więc wizualnie ta sala na pewno nabierze nowego efektu, będzie dużo ładniejsza, więc myślę, że ten efekt będzie. Na basenie nie zmieniamy płytek, tam nie są elementy, będzie sufit oczywiście nowy, wymieniony, będzie całe oświetlenie nowe na basenie. fajnie, więc no, też będzie efekt taki, że tak powiem, ładniej będzie dużo. W tym miesiącu będzie już widać, bo za chwileczkę będzie cała stolarka wymieniona, wejścia do głównego, do budynku. Teraz obecnie już jest wypiaskowane całe zadaszenie i zaraz będzie zabudowywane, więc jak zabudujemy zadaszenie nad wejściem głównym, to będzie montowane cała ta stolarka wejściowa, bo już jest przywieziona, jest na budowie, jest ona nowa i będzie założona. I też w tym miesiącu już będzie montowana winda zewnętrzna, której wcześniej nie było, czyli na piętro, żeby można było wjeżdżać. Także też we wrześniu ma być już zamontowana. To będą takie elementy widoczne, że te prace cały czas postępują.
1: To był Mariusz Zaborowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na pierwsze wydanie po wakacjach w nowym sezonie 26-27 audycji Żywoty nieświętych. No i po przerwie wakacyjnej w naszym studio pojawia się dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
4: Cześć, witam ciebie, witam państwa.
1: Odbijemy się troszeczkę od tego, co wydarzyło się ostatnio w okolicach biblioteki. Pojawiły się tam ławeczki wyjątkowe, bo granit to jest, tak? Dobrze
4: tak,
1: widzę?
4: Tak, dokładnie.
1: Bo widzę na zdjęciach, na żywo jeszcze nie widziałem. I na tych ławeczkach są 4 sztuki, imiona, nazwiska, także daty urodzenia i śmierci 4 osób. Aniela Milewska, Janina Peratoner-Weneda, Zygmunt Kowalczykiewicz i Jan Schneider. Co to za pomysł? Co to za projekt jest?
4: Projekt to jest program Green City, który zakłada realizację zielonych terenów, jakby odnawianie, zakładanie zielonych terenów, nasadzanie roślin, krzewów rodzimych, bo takie są wymogi programu, więc nie żadne egzotyczne rośliny, a tylko te, które faktycznie u nas mogą występować albo występują.
1: Czyli póki co palm nie będzie koło biblioteki.
4: Nie będzie palm, nie będzie sukulentów żadnej maści ani wielkości, więc będzie natomiast na pewno głuk, będą faktycznie rodzime gatunki. Projekt, nasz projekt to nosi nazwę Ogród Słów i Korzeni, ponieważ słowa, czyli to, co się znajduje w książkach, co znajduje się w literaturze, a korzenie, bo sięgamy właśnie chociażby przez te nazwiska do korzeni naszej rodzimej konińskiej literatury, ale nie tylko literatury. Od razu musimy też sobie powiedzieć, że ławeczki te nie są tylko ławkami i nie są stricte ławkami, ponieważ są kamienne i one mają być taką pamiątką po ludziach, którzy w Koninie albo w okolicy Konina kiedyś żyli, tworzyli, a po ich dorobku został mniejszy lub większy ślad, bo zależy jak daleko sięgniemy i jak długo w pamięci te osoby żyją, ponieważ tak jak wielu dziwi się, kim była Aniela Milewska.
1: Bo tutaj najdalsza perspektywa czasowa, tak?
4: Żyjąca
1: w XIX wieku.
4: To jest XIX wiek. Mhm. Urodziła się i zmarła w XIX wieku. Można powiedzieć, że była rówieśnicą Zofii Urbanowskiej i w tym samym czasie tworzyła. To była powieściopisarka okresu pozytywizmu, orędowniczka pracy u podstaw, więc to też przebija się w jej twórczości. Była też pewnego rodzaju emancypantką i feministką, tak? O niej pisała jako feministce dr Elwira Jeglińska w swoim opracowaniu, ale też to wybrzmiewa w jej powieści pod tytułem Studentka z końca XIX wieku, więc zresztą no, też wiele osób twierdzi, że że również taką emancypantką trochę i feministką była Zofia Urbanowska. Kobiety w tym czasie budziły się ogólnie też właściwie z takiego letargu, w który je wtłoczono przez wieki uprzedmiotowiania i...
1: Zofia Urbanowska nigdy nie wyszła za mąż, co nie było takie oczywiste w tamtych czasach.
4: Na przykład, chociażby z tego powodu i wielu mówi o tym, że być może dlatego, że nie miała majątku, ja podejrzewam, że mogła mieć też po prostu swoje zdanie na ten temat i nie chcieć być uwiązaną do jednego mężczyzny przez całe życie i być mu poddaną, więc trochę też tak było z Anielą Milewską. To też była osoba, która nigdy nie wyszła za mąż, poświęciła się pisarstwu w czasach powstania styczniowego we dworze w Mikorzynie, w którym się urodziła, pielęgnowała rannych, bo to też jest taka historia, w ogóle właśnie od tego trzeba zacząć, że Aniela Milewska urodziła się w Mikorzynie, była córką Józefa Milewskiego, ówczesnego właściciela majątku Mikorzyn. Jej brat Celestyn, ledwie 20-letni, zginął podczas jednej z potyczek powstania styczniowego, a sama Aniela była zaangażowana właśnie w powstanie jako sanitariuszka i ta, która opatrywała rannych. Ponad 10 powieści, dramaty, inne opowiadania, więc jak na tamten czas i na autorkę w ogóle, to jest dorobek całkiem spory. Dziś, tak jak wielu innych, trochę zapomniany, tym bardziej, że umówmy się, epoka pozytywizmu już dawno za nami i o tej pracy u podstaw może niekoniecznie dzisiaj chcemy czytać i też ta literatura nie jest jakoś szczególnie porywająca, w związku z czym o Anieli Milewskiej się nie mówi, ale właśnie chociażby dlatego chcieliśmy upamiętnić ją w ten sposób, bo było to, jest dla nas też oczywiste, że pochodząca z terenu powiatu konińskiego autorka, pisarka powinna też jeszcze gdzieś w tej świadomości lokalnej zaistnieć. Jest też, jak wiemy, ławeczka poświęcona Janowi Sznajdrowi. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale przecież to był artysta i owszem, był artystą, ale był artystą wielkiego formatu. To był człowiek, który nie tylko malował, nie tylko rzeźbił, nie tylko kolekcjonował, ale też pisał. Bo przecież też był autorem kilku książek, które, no zwłaszcza Szkło Bolesne, można powiedzieć, jest taką książką, która nie jest łatwą lekturą i nie czyta jej się do poduszki po to, żeby lekko zasnąć i przeżyć jakąś przygodę, ale faktycznie jest to literatura faktu i jest to literatura wspomnieniowa trudna, bo opowiadająca o jego mrocznych doświadczeniach z czasów komunistycznego więzienia, więc no, należy ją też czytać ostrożnie i z uwagą. Ale znowu też znowu mamy to słowo i mamy te korzenie też, bo Janek swoją twórczością, swoją obecnością przecież mocno był wrośnięty w Konin, w okolice, łączył poprzez swoje pochodzenie, przez mamę zwłaszcza, która też pracowała w pewnym momencie całe swoje życie z młodzieżą, z dziećmi, ale łączył nas z Lądkiem, więc znowu wychodzimy w teren dawnego województwa konińskiego, a obecnie powiatu słupeckiego. Kolejną z takich osób jest Zygmunt Kowalczykiewicz, którego na pewno wielu mieszkańców i wiele mieszkanek Konina doskonale znają. Zygmunt, regionalista, pracownik kopalni, z pasji i zamiłowania podróżnik, niezwykły gawędziarz, umiejętnie władający słowem i budujący napięcie, opowiadający fantastyczne historie i anegdoty, tym bardziej, że był rodowitym konienianinem. Rodzina Kowalczykiewiczów w Koninie żyje od pokoleń, więc tym bardziej należało mu się choćby takie skromne upamiętnienie. Oczywiście ja uważam, że tych upamiętnień i form upamiętnień nigdy nie jest za wiele, więc można je mnożyć i można je mnożyć umiejętnie.
1: Kiedyś jako dzieciaki jeszcze w harcerstwie, jak działaliśmy, to zaprosiliśmy pana Zygmunta Kowalczykiewicza na zbiórkę po to, żeby nam poopowiadał właśnie co nieco o regionie. Pamiętam, że to było jedno z zadań do wykonania, żeby pojechać na rajd Arsenał i myśmy to nagrywali jeszcze taką starą kamerą na taśmie VHS, chyba gdzieś to jest. Tak teraz mi się przypomniało.
4: No, bo był taką osobą, która dziś z perspektywy możemy powiedzieć był pewnego rodzaju skarbnicą. Skarbnicą wiedzy o starym Koninie, ale też skarbnicą wiedzy o nowym Koninie, bo przecież jako pracownik kopalni, ten, który był świadkiem powstawania wielu odkrywek i nadzorował też pracę przy tym, więc doskonale też orientował się w historii samej kopalni, także historia Konina, ale historia kopalni. A tak jak powiedziałem, do tego
1: jego
4: autor... Jego mundur można oglądać,
1: muzeum.
4: Tak, w Muzeum Okręgowym w Koninie, a sam Zygmunt też był autorem znowu wielu książek dotyczących regionu, ale taka książka jak Gadułki Konińskie, gdzie w której zawarł wiele anegdot o koninianach i koniniankach, ale też wiele specyficznych sformułowań, zwrotów i słówek, które według niego były charakterystyczne dla naszego miasta. No i w końcu ostatnia z postaci to Janina Peratoner-Weneda, nauczycielka i w pewnym momencie swojego życia też pisarka. Pisarka, autorka chyba najsławniejszej swojej powieści i najciekawszej moim zdaniem, Słowiana, która to powieść opowiada o początkach Konina i ja ją naprawdę polecam każdemu, bo o ile bardzo często jest tak, że powieści z różnych epok, czy książki z różnych epok się starzeją i niestety za jakiś czas już trącą myszką i wydają się może mało ciekawe, tak Słowiana jest napisana takim językiem i w taki sposób, że można ją czytać właściwie, można ją było czytać te 40 lat temu, 30 lat temu, ale można ją będzie pewnie czytać za kolejnych 20 i 30, bo opowiada o czasach bardzo dawnych, o początkach naszego miasta i póki będzie miasto istniało i póki będzie ktoś się interesował jego historią, to myślę, że warto będzie zaglądać do tej lektury, bo nawet jeżeli ona mija się w wielu miejscach z prawdą i z faktami, to jednak Janina Weneda odrobiła lekcję i przygotowywała się długo do napisania tej powieści, ponieważ mamy zeszyty z rękopisem tej powieści i wiem, jak wyglądała praca nad tą powieścią, także nie wymyślała sobie, a faktycznie starała się opierać na źródłach.
1: Okej, okay. I zostało nam dosłownie troszeczkę czasu, zatem rusza nowy rok, sezon kulturalny, 2 lata, w zasadzie przełom lat 26-27. Co ciekawego w bibliotece będzie się działo? Na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę?
4: Czy przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że my w ten rok kulturalny akurat wchodzimy troszkę wyhamowani, dlatego że w tym roku postawiliśmy na jednak modernizację i ułatwienie dostępu mieszkańcom do biblioteki, także za moment wielkie kucie i remonty, ponieważ pojawi się winda, która usprawni poruszanie się po bibliotece, wejście na piętro już nie będzie problemem, mamy już tattoo pointy, które informują osoby niedowidzące, gdzie się znajdują, jak poruszać się po bibliotece, niedługo pojawią się taflografiki i też ścieżki naprowadzające, więc biblioteka stanie się już niemalże w 100% budynkiem dostępnym, a jest budynkiem pięknym, ale trudnym, więc to wszystko usprawni działania. Ruszy też niebawem projekt Wzajemnia, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ponad 100 tysięcy, a będzie on skierowany właśnie do seniorów. Ma tworzyć miejsca spotkań w oparciu o bibliotekę, w których seniorzy będą mogli realizować własne pomysły, własne zadania. Cały czas nieustannie zachęcamy do uczestnictwa w życiu bibliotecznym, bo staramy się nadążać z zakupem nowości wydawniczych, a już 16 września spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, na które serdecznie Państwa zapraszam, bo myślę, że jest to nazwisko warte pojawienia się w tym dniu w bibliotece, bo też z kolei sama Grzebałkowska pisze niezwykle ciekawie i nie boi się tematów trudnych. Cały czas realizujemy projekt Laboratorium Dojrzałości 60+, i od września już też z impetem znowu po wakacyjnych działaniach i po krótkiej wakacyjnej przerwie działanie podejmuje wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, która na pewno nie odmówi współpracy ze szkołą, przedszkolem, tak jak co roku zresztą, które bardzo licznie i tłumnie pojawiają się u nas w bibliotece po to, żeby doświadczyć tego, czym jest lekcja biblioteczna, a myślę, że one są coraz ciekawsze.
1: Damian Kruczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki.
4: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.
1: To były Żywoty Nieświętych, także dziękuję, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Kulturalny Tygodnik. Dzisiaj rozmowa z członkami grupy kabaretowej Nigdy Więcej. To ekipa młodych ludzi wywodzących się z drugiego ELO w Koninie. To w zasadzie świeży absolwenci tej szkoły. No i na początku występowali razem właśnie w szkole, a po zakończeniu szkoły nadal trzymają się razem. Będzie można ich obejrzeć w najbliższym czasie 25 września w piątek od godziny 18 w Konińskim Oskardzie ze specjalnym programem kabaretowym. Więcej na ten temat w rozmowie, która przed nami. Jesteście dzisiaj tutaj w naszym studio, dlatego że stanowicie grupę artystyczną zajmującą się od jakiegoś czasu kabaretem. Niebawem będzie można zobaczyć Was na dużej scenie przed dużą publicznością w Koninie i za chwilę powiemy, gdzie, dokładnie kiedy, znaczy gdzie też, no dokładnie kiedy i z jakiego powodu, z czym wystąpicie przed mieszkańcami naszego miasta. Najpierw chciałbym jednak poznać historię, waszą historię, waszej grupy. Jesteście wszyscy absolwentami drugiego LO. Domyślam się, że tam to wszystko się zaczęło, tak?
5: Tak.
6: Historia z pozoru może wydawać się dosyć banalna, Szymon Machwicki, ponieważ w 2022 roku chciałem po prostu zaangażować się jakoś szkolnie, artystycznie i nasza polonistka w drugim liceum ogólnokształcącym organizuje co roku program artystyczny. One nazywają się te programy Festiwale Kultury i zaproponowała zaangażowanie w naszej klasie. No i stwierdziłem, że a czemu nie, można się jakoś tam zaangażować. Zaproponowałem, żebyśmy ja razem z Julianem i Kamilem oraz Natalią zaprezentowali sketch kabaretowy. Wtedy to była chyba Antygona kabaretu Potem.
7: Podczas naszego pierwszego występu graliśmy sketch kabaretu Potem, Kochane pieniądze. Była to prosta piosenka, Kamil Niedźwiedziński, w której moja i Szymona rola się zamykała jakby na mówieniu u la la la la la. Był to nasz pierwszy bardzo ikoniczny występ, natomiast Julian wtedy grał solo. Julian wtedy grał skąpca Harpagona.
1: Okej, okay, z jakim to odzewem się spotkało w liceum? Bo rozumiem, że w liceum, tak? Tak powiedziałeś.
7: Tak, to było w liceum. Odzew był, no myślę, że bardzo pozytywny. Przede wszystkim nigdy wcześniej w szkole coś takiego się nie wydarzyło i no, uczniowie byli zaskoczeni widokiem po prostu jakiejś durnej pioseneczki i dwóch chłystków, którzy stali po prostu na baczność i modlili się tylko, żeby nie zacząć się śmiać, bo musieliśmy to zagrać z kamiennymi twarzami.
1: No, to chodzi w dużej mierze. No dobrze, i co potoczyło się dalej? Polecieliście na tej fali sukcesu, tak? Jeżeli to zostało dobrze przyjęte, to was to zmotywowało do przygotowywania dalszych występów tego typu?
7: Nie, mnie nie. Szymon wyszedł z propozycjami kolejnych występów, natomiast ja byłem niesamowicie sceptyczny, mówiłem wtedy nawet, że mój talent aktorski się wypalił, ale w kolejnym roku zdarzyła się kolejna okazja, kolejny występ w ramach bodajże Dnia Edukacji Narodowej. No i dalej się po prostu już potoczyło, kolejny festiwal kultury, potem kolejny, jeszcze jakieś występy, po prostu nasze portfolio się poszerzało, jakieś nowe skecze, nowe jakieś wydarzenia.
1: Co odgrywaliście, jakie skecze? To nadal były, no, nazwałbym to w cudzysłowie covery, czyli takie skecze, które zostały wcześniej kiedyś przedstawione przez kogoś, tak jak Kabaret potem wspomniany, czy też zaczęliście tworzyć coś swojego?
7: Praktycznie zawsze były to skecze czyjeś, głównie Kabaretu potem. Zdarzały się też skecze Kabaretu starszych panów. Natomiast zaprezentowaliśmy jeden skecz autorski podczas naszego recitalu w 2024, który no również chyba się spotkał z pozytywnym odbiorem ludzi.
1: Kiedy się dziewczyny pojawiły?
5: No ja byłam od początku, właśnie tak jak panowie powiedzieli
1: wcześniej.
5: A od początku,
1: w tym pierwszym też byłaś?
5: W tym pierwszym byłam, w Kochanych Pieniądzach
1: słuchałem.
5: Już byłam. Mhm. Natalia Radke, tam właśnie śpiewałam i było to dla mnie fajne przeżycie, bo nie musiałam zaprezentować po prostu wyżyn swoich umiejętności wokalnych. Mogłam po prostu bardziej się bawić tą piosenką. Potem na chwilę miałam swój przestój przez powiedzmy jeden semestr i wtedy właśnie pojawiła się Wiktoria.
8: To prawda, Wiktoria Wielińska. Pojawiłam się później, to było tak, że dostałam chyba propozycję od Szymona, który napisał do mnie: cześć, pani Godyń cię poleciła, może chciałabyś zagrać z nami? A ja mówię: spoko.
1: Czyli nie znaliście się wcześniej tak osobiście?
8: Kojarzyliśmy się z tego festiwalu kultury, na którym występowaliśmy pierwszy raz. Ja w ogóle w zupełnie innej roli, ale też tam miałam jakiś swój udział. No i mówię, no dobra, no to zgodziłam się, mówię, zobaczymy, co zrobimy razem i tak dalej. No i wystąpiliśmy, w sumie fajnie nam się razem grało, no i już później... Tak, nie wiem, zostałam i już grałam z nimi, no i tak do dzisiaj.
1: I tak do końca szkoły się pojawialiście raz po raz.
8: Tak, tak.
9: No, ja się pojawiłam w Kabarecie w 2023 roku, Michalina Imbiorowicz, gdy właśnie przed Festiwalem Kultury Natalia do mnie napisała, czy nie chciałabym podegrać na pianinie kilku piosenek w Kabarecie, bo nie było jeszcze wtedy etatowego pianisty i zazwyczaj była to jakaś osoba, która po prostu miała grać i w tym momencie miała chwilę, no a że ja miałam wtedy chwilę i umiejętności, to powiedziałam, że czemu by nie? No i od tamtej pory już zostałam i mam swoją stałą rolę pianistki.
1: I od tamtej pory już przy akompaniamencie, tak? Gracie, śpiewacie.
9: Znaczy akompaniament był do tej pory zazwyczaj
1: z każdym
9: sketchu.
1: Tak?
9: Nie, był grany, tylko po prostu przez różne osoby, które...
1: Aha, okej, od początku.
9: Obecnie były chętne na ten jeden raz zagrania.
1: A ty potem zostałaś taką stałą członkinią.
9: Tak, tak.
1: Okej, rozumiem. No dobrze, do tego repertuaru waszego jeszcze szkolnego chciałbym powrócić. To takie moje prywatne zdanie, ale no nie sięgnęliście po repertuar tych takich głupawych grup kabaretowych, które możemy oglądać w telewizjach popularnych, które mnie osobiście absolutnie nie śmieszą, a sięgnęliście właśnie po klasykę, po coś, co... To jest bardziej wymagające i dla pewnie nieco bardziej wymagającej publiczności. Tutaj wspomniany Kabaret potem, tak? To takie trochę wspomnienia z mojego dzieciństwa, lata 90. Młoda Asia Kołaczkowska. No i Kabaret starszych panów, no to już w ogóle absolutnie klasyka. Dlaczego akurat repertuar, skecze tych konkretnych grup kabaretowych?
7: Skecze tych konkretnych grup, ponieważ Szymon je wybrał. Mówiąc krótko, ale ja osobiście nie znałem w ogóle tego kabaretu, dopóki Szymon mi nie podesłał linku pokazując, co mam zagrać. Nie wiem jak reszta, ale mi się tak po prostu wydaje, że Szymon się wychował też na płytach DVD chyba z tymi skeczami, tam kurde kołysankę miał po prostu, czy to była jego dobranocka, te skecze, a później po prostu nie za bardzo mieliśmy wpływ na to, co gramy, po prostu Szymon nam podsyłał. No gramy to i to, więc tak musiało być.
1: Szymon, skąd to u ciebie się wzięło? Czy to wpływ rodziców? Takie moje pierwsza moja myśl. No, bo ktoś te płyty DVD w zamierzchłych czasach, gdy je używano, musiał kupić i w domu składować.
6: Tak, poniekąd To, co powiedział Kamil, jest prawdą, chociaż też nie do końca, bo taką zajawkę na kabarety to ma przede wszystkim nadal mój tata. Mama jakoś stroni od tego typu rozrywki, ale na szczęście tacie udało się tam przemycać właśnie mi te treści i no je bardzo mocno chłonąłem. Jakoś zawsze mi się ten rodzaj humoru podobał, takiego trochę literackiego. Więc przede wszystkim właśnie najpierw był kabaret Potem, gdzieś się tam też przewijał kabaret Hrabi, Dudek, Starszanowie. No i potem od jakby samego takiego chłonięcia biernego sam zacząłem się tematem interesować, zacząłem tam, wiadomo, jakąś literaturę, samemu też próbowałem coś pisać, ale to takie było bardzo nieśmiałe. No i właśnie w szkole, można powiedzieć, nadarzyła się okazja. Oczywiście tego zupełnie jakoś tam nie planowałem, bo nigdy nie miałem takich zajawek bardzo mocno scenicznych, ale tak wyszło i no, można powiedzieć, czysty przypadek.
1: Kolega was zaraził tymi starymi, nazwijmy to, kabaretami?
8: Znaczy tak, jakbym miała powiedzieć coś, nie powołując się na Szymona, może bardziej czemu zostaliśmy przy tym repertuarze, no to powiedziałabym, że dosyć szybko okazało się, że naprawdę, skromnie mówiąc, każdy z nas jeden tutaj jest bardzo zdolny aktorsko. I wydaje nam się, że kabaret Potem i Skeczem to jest pole, w którym można to pokazać i w którym można się trochę tym aktorstwem pobawić, a to nam przychodziło z dużą łatwością, więc tak naprawdę nam się to chyba spodobało, bo jeśli chodzi o takie współczesne kabarety, które no, widujemy zwykle w telewizji czy na jakichś nocach kabaretowych i tak dalej, no to, no nie wiem, no to wydaje się dosyć taka prymitywna rozrywka, a jednak sięgając do tych starszych grup, czy jak kabaret Potem, czy Hrabi nawet już z tych trochę świeższych, czy kabaret starszych panów, no to jednak to jest taka rozrywka, powiedziałabym, deluxe. Jeśli chodzi o nawet nasze położenie i granie tego, to jest tylko przyjemne, a nie jakiś taki przymus i no nic ciekawego. To nas po prostu jakoś tak bawi i ten humor jest bardzo ponadczasowy, więc stwierdziliśmy, że to jest chyba fajny kierunek, w którym chcielibyśmy się poruszać.
1: Jak fajnie rozmawiać z kimś, kto ma takie poglądy odnośnie kabaretu. No dobrze, teraz powiemy o tym, dlaczego się spotykamy akurat w tym konkretnym terminie. To będzie 25 września, godzina 18, Oskard Koliński. Pojawicie się tam na tej dużej scenie w sali widowiskowej i to będzie program, który z jednej strony, ja to tak odbieram, bo oczywiście pojawię się tam, będzie śmieszny, bo to w końcu kabaret, z drugiej strony jednak bardzo wzruszający. Oddacie w pewien sposób hołd zmarłej w minionym roku Joannie Kołaczkowskiej, gwieździe właśnie wspomnianego kabaretu. Potem następnie kabaretu Hrabi. Powiem od razu wprost, dla mnie osobiście to była kabaretowa osoba numer jeden w naszym kraju. Prześmieszna, przeartystyczna, przewspaniała kobieta, której śmierć bardzo mocno przeżyłem. Nigdy mi się nie zdarzyło tak przeżyć śmierci osoby publicznej. To tak tytułem wstępu, że też jestem mocno zaangażowany w Joannę Kołaczkowską i w jej twórczość. Czego możemy się spodziewać po tym, co pokażecie? Bo tak naprawdę postawiliście przed sobą niezwykle trudne zadanie.
10: To ja może na początku wspomnę, że dla nas to jest pod wieloma względami wzruszające wydarzenie, bo nie tylko wspominamy, a może nawet trochę żegnamy, ale z uśmiechem naszą wielką inspirację, bo kilkoro z nas wiązało jakąś swoją przyszłość z teatrem. Asia, Joanna Kołaczkowska była naszą, powiedzmy, idolką, tak mówiąc młodzieżowo trochę. Była wielką inspiracją. Czerpaliśmy po prostu wszystko z jej warsztatu, z jej możliwości. Staraliśmy się jak najbardziej nie tyle odzwierciedlać to, co ona zrobiła, tyle po prostu, że kierować się jej drogą. Ale z drugiej strony jest to dla nas też na tyle ciekawe, wzruszające, że no, my już skończyliśmy liceum. Tak właściwie myśleliśmy, że po zakończeniu liceum nasze drogi się rozejdą. My nie będziemy już tym samym zespołem, którym byliśmy. Tym samym kabaretem, który spotykał się na każdej 20-minutowej przerwie, żeby robić próby, żeby ćwiczyć. A jednak my jesteśmy teraz 2 lata po zakończeniu liceum. Dziewczyny są rok po zakończeniu liceum. Nadal jesteśmy w stanie znaleźć ten czas, żeby się spotkać w tym samym gronie, żeby odtwarzać wielkie numery wielkich zespołów kabaretowych i mieć z tego, czerpać z tego nadal satysfakcję, mieć z tego przyjemność.
1: Będziecie starali się wiernie odtwarzać Asię, czy też będzie jakieś pole do waszej interpretacji tego materiału?
10: Dla mnie, jak to powiedziała Asia właśnie w kabarecie Egzamin, to jest impretacja, to jest impretacja, to nie jest wierne nigdy odzwierciedlenie, to nawet zwykle nie jest wiernie oddany tekst, ten sam słowo w słowo, bo wtedy nie miałoby to takiego naszego ducha, takiej naszej jakiejś radości, trochę młodzieńczej, powiedziałabym.
1: Do rozmowy z członkami grupy kabaretowej Nigdy Więcej powrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
3: Kulturalny tygodnik w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, powracamy do audycji Kulturalny Tygodnik w Melo Radio i powracamy do rozmowy z grupą kabaretową Nigdy Więcej. To grupa osób wywodzących się z drugiego LO w Koninie. Jak wyglądają przygotowania? Jesteście w różnych... No nie, teraz w sumie jeszcze nie studiujecie. No tak, no bo studia dopiero od października, bo studiujecie w różnych miastach. Czyli co, siedzicie w Koninie i trenujecie, ćwiczycie?
9: Na pewno szukamy wspólnego, wolnego czasu, żeby mimo wszystko starać się przygotować do tego wydarzenia jak najlepiej możemy, no ponieważ jest to dość duża sprawa, więc wypadałoby być dobrze przygotowanym do tego. Dlatego łapiemy każdą wolną chwilę, którą mamy wszyscy razem i w lepszych bądź trochę gorszych warunkach staramy się dopracowywać program. No i takimi drobnymi kroczkami idziemy do przodu, zaczynamy to składać powoli.
1: Jak myślicie, ten humor dzisiaj wśród młodzieży jest popularny?
9: Mamy nadzieję, że naszą działalnością rozpromowaliśmy to trochę, no bo mimo wszystko, jak się myśli kabaret w dzisiejszych czasach, to jednak mamy na myśli właśnie te typowe kabarety telewizyjne, które jednak odbiegają trochę od charakteru, trochę bardzo od charakteru tego kabaretu Hrabi i Potem. Dlatego mamy nadzieję, że poprzez nasze działanie i nasze występy pokazaliśmy młodszym pokoleniom zupełnie inny rodzaj humoru i zaraziliśmy ich do tego, żeby sięgali po ten trochę bardziej inteligentny rodzaj rozrywki.
1: Czujecie się takimi propagatorami, nośnikami tego bardziej ambitnego, ambitniejszego humoru?
8: Tak ciężko powiedzieć właściwie, bo chyba nie czujemy się, że na tyle, żebyśmy mogli się tak nazwać, aczkolwiek no wydaje mi się, że na pewno podczas tych kilku lat, jak mieliśmy okazję występować w szkole, czy nawet już po tym, jak skończyliśmy szkołę, mamy dalej okazję się tam pojawiać, no to wydaje nam się, że na pewno młodzież ma jakiś większy kontakt z tym inteligentnym humorem i z taką dobrą sztuką kabaretu. Aczkolwiek czy to ma na nich jakiś duży wpływ? No ciężko powiedzieć. No słyszymy, że po części tak, aczkolwiek no tak też ciężko się wypowiadać za całą społeczność szkolną, bo no nie wiem.
1: Ankiety nie robiliście.
8: Ankiety nie robiliśmy, może kiedyś, ale na razie nie znamy dokładnych statystyk.
1: Okej. Czy możemy troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, co znajdzie się w programie? Czy będzie też to, co bardzo często zdarzało się podczas występów kabaretu Hrabi, a więc swego rodzaju interakcja z publicznością, czy angażowanie nawet publiczności w to, co na scenie dzieje się?
6: U nas nigdy zbyt wielu takich elementów interakcji nie było, natomiast mogę zdradzić, że kilka takich niewielkich się pojawi. My zawsze jakoś tak może trochę nieśmiało podchodziliśmy do tej publiczności, ale wierzymy, że mimo wszystko program się spodoba. Tak jak było wcześniej mówione, myślę, że on z jednej strony będzie bardzo taki delikatnie sentymentalny, natomiast z drugiej strony no, będzie, myślę, na pewno zabawny i...
8: Ja też tylko dodam, że wydaje mi się, że tak naprawdę cały program i cały kabaret jest taką jedną wielką interakcją z publicznością, bo wydaje nam się, że zarówno my, jak i publiczność przychodzimy w celu wspomnienia Joanny Kołaczkowskiej i oddania jej hołdu i przypomnienia sobie o jej tak naprawdę wielkości, więc wydaje nam się, że każdy śmiech, czy to nasz, czy to publiczności, no jest pewnego rodzaju interakcją, która jest chyba taka najbardziej wartościowa.
1: Okej, a chociaż jeden ten sketch, który zobaczymy, możemy powiedzieć, czy wszystko jest owiane tajemnicą i ma być niespodzianką?
8: No coś możemy zdradzić.
6: Ze sketchów kabaretu potem to będzie na przykład piosenka Kazimierz, będzie sketch Antygona, Orfeusz, będzie również sketch kabaretu Hrabi Egzamin.
9: Możemy powiedzieć, że będą skecze, które wystawialiśmy już i widzowie mogli je zobaczyć, ale przygotowaliśmy też swego rodzaju premiery, także pozostaje nam tylko zaprosić.
1: Okej, okay, a jak przed tym występem na takiej dużej scenie? Z jednej strony jakie obawy, z drugiej też jakie może możliwości wam ta duża przestrzeń przed dużą publicznością da?
7: Przed występem na takiej dużej scenie naszym największym takim zmartwieniem będzie bieganie, bo jednak duża scena, trzeba będzie dużo długo wchodzić na...
1: Trzeba kondycję potrenować.
7: Tak, trzeba potrenować kondycję. A poza tym myślę, że nie sprawia to dla nas jakichś problemów.
1: Żeby nie sapać do mikrofonu.
7: Tak, tak. Zresztą z tą sceną jesteśmy już zaznajomieni, występowaliśmy tam niejednokrotnie, więc myślę, że wrócimy tam praktycznie jak do siebie.
8: No nie zmienia to faktu, że na przykład mnie to strasznie stresuje, że tak naprawdę będziemy musieli w 6 osób zawładnąć tą sceną w całości. To znaczy dotychczas byliśmy tylko punktem programu, na przykład na festiwalach kultury, a tutaj mamy całą dużą scenę, można powiedzieć, dla siebie i musimy coś z tym zrobić przez te 1,5 godziny. Więc no to jest trochę presja i trochę stres, no jednak duża publiczność, bo ile? 400 osób w Oskardzie? Tak, no więc no to jest presja trochę i stres, ale no wydaje nam się, że nie odczujemy tego, że teraz przed występem mamy po prostu takie uczucie, ale jak już postawimy pierwszy krok na scenie, to trochę zejdzie.
1: I też trochę tak jest, że całe światło na was, a tej publiczności, no tak nie do końca ich widać w ogóle, bo oni po ciemku siedzą, nie? To jest też trochę inna sytuacja niż na przykład występując na forum w drugim.
10: Ja też uważam, że nie tyle sama wielkość sceny, co wielkość osoby, którą wspominamy, będzie dla nas presją. Będziemy chcieli jak najlepiej zaprezentować tą legendę, którą pozostawiła po sobie Joanna Kołaczkowska, ale mam nadzieję, że ta legenda będzie tylko jak najlepiej na nas działać, będzie tylko, powiedzmy, pchnąć nas i po prostu, żebyśmy mieli takie flow, powiedzmy, na tej scenie, żeby nas to jakoś wzmacniało i żebyśmy byli jak najśmieszniejsi i że pomoże nam to jedynie, a nie spowoduje większego stresu.
1: A powiedzcie mi jeszcze, bo tak z technicznych rzeczy mnie to ciekawi, jak z prawami autorskimi, wy jakoś kontaktowaliście się z Hrabi, czy...
8: No na przykład mieliśmy taką zagwozdkę, bo podczas programu to chyba możemy zdradzić, że w tle na ekranie będzie wyświetlone przez cały program zdjęcie Janny Kołaczkowskiej. No ale żeby to zrobić, no to potrzebujemy jakiejś zgody osoby, która ma prawo do jej wizerunku. No i Szymon już chciał rezygnować z tego. Mówi, no ja pisałem maila, nie odpisali. No to słuchajcie, no nie możemy, nie? Ja mówię, no dobrze, a dzwoniłeś? A Szymon mówi, no nie dzwoniłem. Mówię, no to daj mi 5 minut. No i się zadzwoniło i bardzo miły pan Marcin Kołaczkowski, menadżer Hrabi, powiedział, że teoretycznie potrzebujemy zgody takiej pisemnej i takiego oświadczenia, ale że on ją udziela ustnie i powodzenia i no i że
1: I
8: mamy
1: na
8: wybrać...
1: skecze, nagranie sketchów też, tak?
8: Tak, no bo właściwie sami członkowie kabaretu Hrabi poprosili nas o to, żebyśmy te skecze nagrali i koniecznie fajnie udostępnili, życzyli powodzenia. No, także chyba jest luz.
1: Jesteście w takiej interakcji z kabaretem, z męską częścią kabaretu. Jeszcze ewentualnie feedback do was wróci od nich, samych ich, o tak.
6: Tu warto wspomnieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy otrzymaliśmy taki feedback właśnie od członków kabaretu Hrabi, gdyż podczas naszego pierwszego takiego dużego wystąpienia poza murami szkoły, a było to w 2024 roku w klubu kawiarni Not, otrzymaliśmy film z pozdrowieniami od kabaretu Hrabi. I to też można powiedzieć był jeden z takich elementów...
1: Też z Asią, tak?
6: Tak, tak, super, tak. Był to jeden z takich ważnych dla nas momentów, myślę, dla nas wszystkich, bo nie dość, że zostaliśmy doceni...
1: No, docencie.
6: Przez, tak, tak. Zostaliśmy docenieni przez artystów zawodowych, to jeszcze można powiedzieć, że było to takie wezwanie, żebyśmy to kontynuowali. Asia wtedy powiedziała, żebyśmy się nie wahali. Więc to też będzie jeden z takich motywów, można powiedzieć, tego programu. Nie będziemy się wahać. Na pewno.
0: I my także nie wahamy się, aby mówić o tym fajnym zjawisku, które tworzycie, na tym, co wydarzy się w Konińskim Oskardzie 25 września. To będzie piątek, godzina 18. Jeszcze wejściówki są cały czas? Można je kupować?
8: To skomplikowane.
6: Tak, podobno według jednych źródeł one rozeszły się w ciągu tygodnia, ale wierzymy, że każdy, kto będzie chciał przyjść, znajdzie sobie jakieś miejsce.
0: No dobrze, bardzo wam dziękuję. Super, że robicie takie rzeczy. Nie mogę się już doczekać tego 25. Grupa kabaretowa Nigdy Więcej to absolwenci drugiego ELO w Koninie, którzy cały czas trzymają się razem, mimo że rozjechali się w nieco inne strony Polski na studia. Cały czas tworzą, przygotowują spektakle kabaretowe i niebawem zobaczymy taki w Koninie. Jeszcze raz o tym mówię. Dzięki wam serdeczne za to spotkanie, za tę rozmowę.
6: Dziękujemy.
0: To była rozmowa z grupą kabaretową Nigdy Więcej. I to wszystko w tym wydaniu audycji Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Teraz zmieniamy temat, udajemy się do Konińskiego Pogotowia. Rozpoczęła się budowa nowej siedziby Konińskiego Pogotowia, które teraz mieści się przy ulicy Wyszyńskiego, ale będzie przy nowym szpitalu, przy ulicy Szpitalnej po lewej stronie Warty. Robert Mazurek, kierownik do spraw medycznych Konińskiego Pogotowia.
11: Byłem na placu budowy. Dokonują się prace przygotowawcze, a więc złożone są odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników. Powolutku widzimy już sprzęt budowlany, który powoli zaczyna zjeżdżać na plac budowy, ale już widzimy chociażby wyznaczone miejsce pod nowy budynek. No i muszę powiedzieć, że jest imponujące. Myślimy, że w przeciągu naprawdę kilkunastu dni będzie widać ruch pracowników, ruch sprzętu budowlanego w tym miejscu. Nowa siedziba zostanie oddana do użytku w przeciągu 2 lat od momentu podpisania umowy, a umowę podpisaliśmy kilka tygodni temu, więc wierzymy, że okres letni roku 2028 będziemy powolutku przenosić się do nowej siedziby, chociaż generalny wykonawca zapewnia, że sam w sobie projekt budowlany wcale nie jest jakiś trudny do wykonania, więc być może, że nawet te prace zakończą się wiosną roku 2028.
0: Wysłuchaliśmy Roberta Mazurka, kierownika do spraw medycznych w Konińskim Pogotowiu. Zmieniamy temat. Waga do ważenia pojazdów ciężarówek, między innymi przy skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i Hutniczej w Koninie, została zmodernizowana i więcej na ten temat mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski.
12: Otwieramy ponownie miejsce ważenia pojazdów ciężarowych, które przejeżdżają przez miasto. To miejsce było w 2013 roku uruchomione, ale zmieniły się sposoby ważenia pojazdów na nowocześniejsze. Dlatego też jako miasto podjęliśmy to wyzwanie, aby przystosować to miejsce do ważenia pojazdów. Dlaczego to miasto robi? Otóż dlatego, że kary nałożone na przewoźników, którzy przekroczą chociażby tonaż pojazdów, czy też gabaryty pojazdów, mogą wpływać do kasy miasta. Biorąc pod uwagę, że miasto Konin utrzymuje wszystkie kategorie dróg, które są na naszym terenie, ponosimy bardzo duże koszty utrzymania. A w takim przypadku po nałożeniu kar część z tych remontów mogłaby być właśnie z nich sfinansowana. Przede wszystkim to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ważne. Natomiast również to, żeby nie ponosić kosztów nadmiernych. Niestety spotyka się Inspekcja Transportu Drogowego z tym, że samochody są przeciążone, przejeżdżające przez miasto. To jest ponad 300 tysięcy złotych, które zostały wydane przez miasto Konin, które myślę, że w kilka lat, 2-3 lata absolutnie zwrócą się.
0: A jak będzie działała waga po modernizacji? O tym mówi Tomasz Tański, wielkopolski wojewódzki inspektor transportu drogowego.
13: Pojazd przejeżdża bez zatrzymywania, jest ważony. Będziemy tutaj kontrolować zarówno pojazdy ciężarowe o tych największych gabarytach, jak i busy do 3,5 tony. Do tej pory poprzednia ta waga tutaj nie spełniała wymogu, więc nie mogliśmy na tych najnowszych wagach, które inspekcja użytkuje w tej chwili, tutaj ważyć, robić kontroli. Jest to jedyny w całym Koninie taki punkt, w którym możemy te kontrole przeprowadzać wagowe, ponieważ jako inspekcja transportu drogowego posiadamy właśnie w tej chwili już od kilku lat te wagi dynamiczne typu Meteor. Ta modernizacja była niezbędna, żebyśmy mogli te kontrole pod kątem bezpieczeństwa, ważenia i innych rodzajów kontroli tutaj przeprowadzać. Muszą pilnować obciążenia, żeby nie degradować dróg i jednocześnie też dbać o stan techniczny swoich pojazdów, bo również stan techniczny tutaj będziemy sprawdzać.
1: To był Tomasz Tański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6. Dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Pik. Odkryj nowego elektrycznego SUVa Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
1: Skoda. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana. Tylko z Rossmana.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.

0: Meloradio Konin. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Audycja Posesja, która w tym roku szkolno-radiowym zmieni nieco swoje oblicze, swoją strukturę i w ogóle pomysł na tę audycję, ponieważ nie będziemy już zapraszali przedstawicieli każdego z klubów radnych Konińskiej Rady Miasta, a dyskutować, rozmawiać będziemy w nieco węższym gronie. Będziemy starali się, aby byli to radni, którzy zasiadają w klubach w jakiś tam sposób opozycyjny, bądź w niektórych kwestiach różnią się zdaniem. I tak Emilia Wasielewska, Klub Radnych Wspólny Konin, cały czas nie wybierasz się do Koalicji Obywatelskiej.
2: Dzień dobry, nie wybieram się.
1: Okej, okay. I do partii politycznej też?
2: Też nie.
1: Póki co, czy w ogóle? Nigdy. To się okaże.
2: W życiu się mówi nigdy, nie mów nigdy. Dzisiaj mówię nie. Kategorycznie nie.
1: Ale nie palimy mostów. I jest Krystian Majewski, także Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
3: Dzień dobry.
1: No i pierwszy temat, właśnie, jeszcze o tym nie powiedziałem, że tematy będą takie, które były najbardziej popularne, jeżeli chodzi o wypowiedzi i dyskusje na ostatniej sesji Rady Miasta, ale także tematy będą takie, które być może na sesji się nie pojawiły, za to są istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta, więc na początek do sesji, tak jak się Państwo domyślają, wygaszenie mandatu radnej Urszuli Maciej. Radni zagłosowali za tym, także dwoje obecnych radnych tutaj u mnie w studio również zagłosowaliście za tym wygaszeniem. Powód, to może powtórzę tak pokrótce. Chodzi o to, że radna jest radną, decyduje o tym, jak będzie wyglądał budżet miasta Konina, głosuje za budżetem, jest także prezeską stowarzyszenia, które dostaje od miasta pieniądze na realizację różnych zadań. No a występuje również trzeci podmiot, czyli firma radnej, która później wykonuje usługi dla tego stowarzyszenia. No i pieniądze są przekazywane ze stowarzyszenia do tej firmy, czyli do radnej. To był taki powód, który wywołał tę dyskusję. Tak naprawdę problem zgłosił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Krótki komentarz na ten temat z waszej strony. Dlaczego zagłosowaliście za? Może Krystian.
3: Dla zdrowia lokalnej demokracji, dla zdrowia życia publicznego, dla przejrzystości życia publicznego, ale też dla dobrego imienia pani radnej Urszuli Macieszek, dobrze się stało, że Rada Miasta zachowała się tak, a nie inaczej, że zagłosowała za odwołaniem, za wygaszeniem jej mandatu, ponieważ ewentualna obrona ze strony Rady mogłaby zostać źle odczytana przez mieszkańców Konina, mogłaby zaburzyć zaufanie do instytucji publicznych, mogły pojawić się podejrzenia, że radni w jakiś nieładny sposób kryją siebie nawzajem, a gdy pojawiają się takie wątpliwości, to przestrzenią do obrony swojego dobrego imienia jest sąd, a nie Rada Miasta. Jeżeli pani radna uważa, że są jakieś wątpliwości prawne, jest teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, ewentualnie Naczelny Sąd Administracyjny i tam może bronić swoich racji.
1: Ale przed radą
3: argumenty.
1: Też broniła.
3: To prawda, broniła. Ja tych argumentów nie uznaję za słuszne. Ja się z nimi nie zgadzam. Uważam, że pieniądze publiczne, nieważne czy są w budżecie miasta, czy są na koncie stowarzyszenia, są pieniędzmi publicznymi, a takie niejasne powiązania finansowe, nie bez powodu istnieje artykuł w ustawie o samorządzie gminnym, który zabrania radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. To ma bronić lokalną demokrację przed powiązaniami z władzą wykonawczą. Rada Miasta ma również funkcję kontrolną wobec prezydenta, dlatego powinniśmy być w przypadkach takich niejasności bardzo stanowczy. I tu nie chodzi o to, czy ktoś jednego radnego lubi lub nie lubi, czy jest z takiej czy innej opcji politycznej. To są zarzuty, które mogą po prostu obniżyć zaufanie do instytucji publicznej, do lokalnej demokracji, a tego chyba nie chcemy wszyscy. Nieważne, czy reprezentujemy Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, Wspólny Konin, czy

0: inne kluby w Radzie Miasta Konina.
1: Radna Emilia Wasilewska.
2: No potem, co pan redaktor powiedział i kolega radny z odmiennej opcji politycznej, tak naprawdę niewiele można dodać. Bo tak, to prawda, zagłosowałam za wygaszeniem radnej mandatu. Z prostej przyczyny. Radna oczywiście się tłumaczyła, bo na każdej możliwej, przy każdej możliwej okazji, którą jakby daliśmy jako radni wielokrotnie na Komisji Spraw Społecznych, na Komisji Rewizyjnej, na Komisji Statutowej. I bardzo dobrze, że jakby jej głos też wybrzmiał, bo ma prawo do obrony i ma prawo też do swojej własnego zdania, do swojej własnej opinii, ale tak jak Krystian powiedział, no tak naprawdę teraz tak naprawdę droga ostatecznej decyzji została otwarta, bo uważam, że nawet jeżeli my byśmy nie zagłosowali za wygaszeniem tego mandatu, to przechodzi na, że tak powiem, w decyzję wojewody. I my po prostu rozpoczęliśmy ten cały proces. I tak naprawdę uważam, że cała sprawa zakończy się ostatecznie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jestem przekonana, że pani radna przejdzie przez całą ścieżkę odwoławczą i ma do tego prawo. My nie jesteśmy ani sędziami, my nie jesteśmy ani prokuratorami, ale mamy takie kompetencje w swojej radzie. Jeżeli widzimy przesłanki do możliwości nagięcia prawa, bądź też mamy jakieś niejasności, to my z tych możliwości także jako radni możemy korzystać i powinniśmy korzystać. Nie zawsze jako radni bronimy swoich radnych. Można spojrzeć w przeszłość. Niektórzy radni, którzy nie mieszkali w Koninie, nadal utrzymywali swoje mandaty, i bo głosowania po prostu w ten sposób wychodziły. No tutaj większość radnych zdecydowała się zagłosować za. W tym między innymi ja.
1: Sprawa jest niezwykle skomplikowana prawnie, to prawnicy potwierdzili, w tym prawnik obecny na sesji Rady Miasta również, jaka w ogóle jest szansa, że Wojewódzki Sąd Administracyjny, no być może potem Naczelny Sąd Administracyjny faktycznie przyznają rację Radzie Miasta.
0: Moim zdaniem te szanse są bardzo duże, ponieważ każda ta sprawa jest rozważana przez sąd indywidualny ze względu na sam charakter obrotu w gospodarce pieniądza. To, czy radny ma świadomość, że dotacja pochodziła z funduszy publicznych, czy nie miał świadomości. Przecież możemy wyobrazić sobie taką sytuację, w której radny miasta Konina, czy radny jakiejkolwiek gminy nie ma pojęcia, że usługa, którą wykonuje, a jest ona zlecona przez jakieś stowarzyszenie, ta dotacja pochodzi z budżetu gminy i wtedy sąd rozpatruje taką sprawę indywidualnie. Ale w mojej ocenie tutaj radna miała świadomość, że te pieniądze pochodziły z dotacji, pochodziły z budżetu miasta. No i sąd oczywiście to rozpatrzy, ale w mojej ocenie ta sprawa jest prawnie przesądzona.
1: Czyli już WSA, tak? Potwierdzi i będzie odwołanie do NSA?
0: Moim zdaniem NSA utrzyma ewentualny wyrok WSA. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ale czytałem wyroki, które zapadały w tych sprawach i one zawsze miały taki charakter indywidualny ze względu na indywidualny charakter obrotu gospodarczego. Czy pieniądze poruszają się w gospodarce w różny sposób i to zawsze trzeba indywidualnie rozpatrzeć, dlatego tych wyroków jest dużo i one są niejednoznaczne, bo tego nie da się jednoznacznie określić, ponieważ materia gospodarcza jest skomplikowana i obrót tych pieniędzy jest skomplikowany. Ale istota i duch tego przepisu jest taki, że radny nie może wykorzystywać mienia komunalnego na cele gospodarcze i ten przepis jest bardzo ważny dla lokalnej demokracji, dla lokalnej praworządności. Gospodarcza jest skomplikowana i obrót tych pieniędzy jest skomplikowany, ale istota i duch tego przepisu jest taki, że radny nie może wykorzystywać mienia komunalnego na cele gospodarcze i ten przepis jest bardzo ważny dla lokalnej demokracji, dla lokalnej praworządności i myślę, że tutaj wyroki będą nie na korzyść pani radnej.
1: Bardzo proszę, pani radna. Potwierdzamy znów, tak?
2: Znaczy, ja nie jestem sędzią. Rzeczywiście każda sprawa jest indywidualna. Wiele jest przeróżnych przesłanek. Wszystkie wyroki, z którymi mogliśmy się zapoznać podczas naszych posiedzeń i rozmów z radną Urszulą Maciaszek, rzeczywiście wskazują na niejednoznaczność. I decydują tak naprawdę niuanse. Natomiast jakby

0: przeglądając dokumenty, które jako osoba, która jakby też zwołała posiedzenie, jakby też musiała wziąć odpowiedzialność za całą tą procedurę po rezygnacji przewodniczącego Wiesława Sztyńkę, jakby to daliśmy pani radnej możliwość obrony. Rada zagłosowała w ten, a nie w ten inny, a nie w inny sposób. No i teraz tak naprawdę sąd rozstrzygnie.
1: Okej, okay, no a to może potrwać, bo w USA ma co prawda 14 dni, tak, na określenie swojego orzeczenia, ale potem może być odwołanie do NSA i tutaj już limitu czasowego nie ma, więc może to pójść w długie miesiące i w tym czasie radna Maciaszek zachowuje mandat. 100%
0: tak.
1: Swoich uprawnień, obowiązków i tak dalej,
0: tak.
1: I tak dalej. Radny Popkowski na sesji zabrał dosyć długi czas głos zabierał i powiedział między innymi o tym, że to niekoniecznie były te trzy faktury, tak, na 20 tysięcy złotych, ale wcześniej również taki przepływ gotówki właśnie według tego wzoru był. Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle dla sprawy? Co wy na to?
2: Żyjemy w państwie prawa i odnosimy się do przepisów prawa, a przepis mówi jasno, że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, ale może prowadzić działalność non-profit, może prowadzić organizację pożytku publicznego i tego prawo nie zabrania. A co nie jest w Polsce zabronione, to jest legalne, być może jest moralnie dla niektórych wątpliwe, etyczne wątpliwe etycznie, ale dozwolone prawem. Więc zasadniczo ta sprawa odnosi się tylko do tych trzech faktur, do których są podejrzenia nieprawidłowości, czy nawet w mojej ocenie są one nieprawidłowościami.
1: Czyli głębszej przeszłości już nie badamy.
0: Znaczy, jako radni nie badamy, bo nawet to nie było w przedmiotowym protokole kontroli. Jakby były kontrolowane konkretne dotacje. I jakby nie rozliczamy pani radnej z wcześniejszej działalności. Pamiętajmy, że też pani radna jakby jest bardzo zaangażowaną społeczniczką, która współpracuje z trzecim sektorem od kilkunastu lat, jak nie już kilkadziesiąt. Natomiast działalność gospodarczą ma dopiero od kilku lat, więc to też nie jest mocno, niektórzy radni mocno wyolbrzymiają teraz to, co być może mogło się zadziać albo się nie zadziać. No na pewno jednego wiemy, że takie nieprawidłowości na pewno nie powinny się zadziać 10 lat temu, bo wtedy pani radna nie miała działalności gospodarczej. I tak, to prawda, była aktywną działaczką, jest nadal aktywną działaczką, była wiceprezeską, obecnie jest prezeską stowarzyszenia, w ramach którego pozyskuje dotacje między innymi z budżetu miasta. Natomiast rzeczywiście statut stowarzyszenia pokazuje, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Więc jakby pamiętajmy o tym, że to nie jest rozliczenie kilkunastu, kilkudziesięciu lat jej działalności, tylko tej konkretnej sytuacji, dokładnie tylko i wyłącznie tych trzech faktur, gdzie pani radna pozyskała, jako prezeska stowarzyszenia, pozyskała dotację i część z tej dotacji w usługach zostały zakupione z jej własnej działalności gospodarczej. Tylko i wyłącznie ten fragment.
1: Czy jeszcze, Krystian, w tej części chciałbyś coś dodać?
2: Nic dodać, nic ująć. Pani radna ma rację.
1: To jest audycja Posesja, która wróciła po przerwie wakacyjnej w nieco zmienionej formule. Stawiamy na to, żeby więcej dyskusji było, bo chyba z tego, co widzimy, faktycznie taka szansa na to jest, gdy jest nas nieco mniej, nie przedstawiciele wszystkich klubów radnych, a prowadzący plus dwoje dzisiaj na przykład radnych, bo wcześniej bardziej oświadczeń wysłuchiwaliśmy niż dyskusji. Powracamy po przerwie, porozmawiamy na temat nowej przewodniczącej Konińskiej Rady Miasta, a także wspomnimy o dwóch problemach, które w naszym mieście pojawiły się. To nielegalnie działający dom seniora w Koninie, a także problem z narkotykami, z używkami, który dotyka w szczególności Koniński SOR. Pozostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
1: Mateusz Krzesiński, powracamy do audycji Posesja w Meloradiu na 99,6 w Koninie. W naszym studio obecni konińscy radni Emilia Wasilewska, Klub Radnych Wspólnych Konin.
4: Dzień dobry.
1: Witam po przerwie, także Krystian Majewski, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dzień dobry.
1: Zmieniamy teraz temat o ważnej zmianie w Konińskiej Radzie Miasta, która wydarzyła się. Wiesław Sztańkę, jak wiemy, zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. W ogóle złożył mandat radnego. Jako przyczynę podał powody osobiste, powody rodzinne. No więc trzeba było wybrać nowego przewodniczącego bądź nową przewodniczącą. No i mamy, już wiemy, Monika Kosińska została tą nową przewodniczącą. Jeżeli dobrze sprawdziłem, to taki wybór nastąpił po raz pierwszy od 30 lat. Tutaj mam oczywiście na myśli, że wybór kobiety na to stanowisko, bo ostatnio przewodniczącą, jako na funkcję przewodniczącej wybrano Elżbietę Siudaj-Pogodzką w 1996 roku. Tak to dawno było. Poproszę Was o komentarz do tego wyboru. Może jeszcze tylko dodam, że było dwóch kandydatów, także Zenon Chojnacki z Prawa i Sprawiedliwości, Monika Kosińska, już jest Koalicja Obywatelska, tak?
4: Tak, już Koalicja
1: tutaj
4: Obywatelska.
1: Tutaj ta zmiana nastąpiła. No i takim naturalnym sposobem rzeczy, Krystian, ty głosowałeś na Zenona Chojnackiego, Emilia natomiast na Monikę Kosińską. Tym razem zaczynamy od radnej Wasilewskiej.
4: Tak, to prawda, radna Monika Kosińska została przewodniczącą Rady Miasta Konina. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z takiego obrotu spraw, biorąc pod uwagę, że po rezygnacji przewodniczącego Wiesława Sztańkę, jakby całą organizację rady, zwołanie posiedzenia i te wszystkie tematy, które w międzyczasie się odbywały, rzeczywiście musiałam prowadzić ja.
1: Byłaś pełniącą obowiązki przewodniczącej, nie dodałem tego. Przez dobry miesiąc.
4: Trudno nazywać to pełniącą obowiązki, bo jakby byłam wiceprzewodnicząca nadal jestem wiceprzewodniczącą i wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego na czas jego nieobecności.
1: To oczywiste, tak.
4: Więc jakby rzeczywiście bardzo się cieszę z tego wyboru, bardzo się cieszę, że udało nam się wybrać kobietę 30 lat później, więc mam nadzieję, że może w kolejnych wyborach samorządowych prezydentką zostanie kobieta, albo przynajmniej ten skład prezydencki w naszym mieście też zostanie trochę bardziej sfeminizowany, bo też pamiętajmy, że połowa społeczeństwa to jednak kobiety, a jednak do władzy troszeczkę rzadziej sięgamy i po tą władzę i po te stanowiska wyższe rzeczywiście rzadziej sięgamy. Także bardzo się cieszę, że została przewodniczącą, tym samym teraz ona przejęła te wszystkie organizacyjne rzeczy i teraz rządzi przewodnicząca.
1: Krystian, co sądzisz? Może o swoim kandydacie najpierw.
2: Naszym kandydatem był Zenon Chojnacki. Głosowałem na niego, tak jak cały nasz klub, to jest oczywiste. Zenek, cenię go przez ostatnich wielu, wielu, wielu lat, jest radnym, jednym chyba z najdłużej zasiadających w Radzie Miasta Konina, pamiętającym niejednego prezydenta, niejednego radnego, niejednego przewodniczącego. No, oczywiście jesteśmy klubem opozycyjnym, można było się domyśleć, że przegramy to głosowanie.
1: No tak, do końca chyba wszyscy, znaczy wiele osób pewnych nie było, tak rozmawiając z tymi, którzy obserwowali obrady rady, no to pewnie wygra Monika, ale zobaczymy.
2: No są tacy radni, którzy wiadomo jak zagłosują, a tacy, którzy nie wiadomo, to i tak zawsze głosują tak jak powinni. I zawsze głosowania odbywają się w tych ważnych sprawach personalnych, ale też budżetowych, no po myśli koalicji rządzącej miastem i taka jest demokracja, taka jest natura rzeczy. Tak się po prostu dzieje i nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Mamy nadzieję, że będą nam jako klubom opozycyjnym pewne prawa przyznane, pewna możliwość swobody wypowiedzi i sprawiedliwość w wypowiadaniu pewnych kwestii i opinii, bo kto obserwuje przebiegi Rady Miasta, ten wie, że czasami jest bardzo nerwowo, czasami jest trudno zapanować nad salą, ale uważam, że pewna sprawiedliwość w przyznawaniu głosu, w wsłuchiwaniu się w krytyczne opinie opozycji i pewna wrażliwość też na prawa tej mniejszości w Radzie jest bardzo ważna i osobiście liczę na to, że pani przewodnicząca będzie szanowała te prawa klubów nie będących siłami rządzącymi naszym miastem.
1: Monika Kosińska powiedziała w takim bardzo szybkim wywiadzie tuż po wyborze do mikrofonów konińskich mediów, że po pierwsze nie będzie polityki mieszała jako prowadząca obrady do obrad właśnie i w odróżnieniu od swojego poprzednika nie będzie wygłaszała tak często swoich prywatnych opinii.
2: To byłaby zmiana na plus oczywiście. Właśnie między innymi o tym mówiłem. O tym, że pewna równość w dostępie do mikrofonu ze strony radnych jest bardzo ważna podczas przebiegu dyskusji. To nie jest tak, że przewodniczący jest najważniejszym radnym. On jest trochę pierwszym wśród równych właśnie. I ta funkcja jest wielką odpowiedzialnością i pani wiceprzewodnicząca doświadczyła, ile ogromu pracy organizacyjnej pochłania to stanowisko, ale pod względem prowadzenia obrad, pod względem właśnie pewnego dostępu do tego mikrofonu powinniśmy przyjąć zasadę, że traktujemy się tutaj wszyscy sprawiedliwie. I to jest bardzo ważne, bo wielu radnych na sali sesyjnej często czuje się pokrzywdzonych. Inna sprawa, że niektórzy radni mają rozwiązły język i czasami pewne argumenty potrafią powtarzać po kilkanaście razy, ale...
1: Ad vocem.
2: Ale nie zmienia to faktu, że mają też do tego prawo i być może tego oczekują od nich ich wyborcy. Każdy realizuje ten mandat tak, jak uważa za słuszne. Jednak bardzo ważne i ja to uczulam panią przewodniczącą na przyszłość, aby te prawa mniejszości, prawa opozycyjne były w naszym mieście szanowane, bo na tym, na końcu drogi zyskamy wszyscy, bo ta wymiana się swobodna poglądów między, bo często do tych wymian dochodzi, jest bardzo ważna. Tylko w takim zwarciu pewnych idei, pewnych pomysłów, pewnych krytyk to miasto może zyskać, a nigdy nie straci.
4: Jedno można powiedzieć o Monice, to, że zawsze stoi po stronie demokracji, więc na pewno ten głos opozycji będzie wybrzmiewał.
1: I mniejszości też.
4: I mniejszości również, tym bardziej, że można też powiedzieć, że mniejszość właśnie dostała władzę, czyli mniejszość kobieca teraz jest na stanowisku, więc ta demokracja u nas robi się coraz bardziej równa. I rzeczywiście mogę powiedzieć z doświadczenia, że trudno zapanować nad niektórymi radnymi i ich słowotokiem, wypowiedziami, niekoniecznie wypowiedziami merytorycznymi. Ale znając Monikę, znając jej doświadczenie, znając styl jej pracy, wierzę, że na pewno ta demokracja będzie miała się jeszcze lepiej.
1: Przechodzimy teraz do tych dwóch zajawionych przeze mnie kwestii. Nie wiem, czy zdołamy obie omówić. Zacznijmy zatem od problemu z domem seniora, który w Koninie funkcjonował i funkcjonuje cały czas bez wpisu do rejestru wojewody, a więc po prostu nielegalnie. Ujawniona ta sprawa w reportażu portalu lm.pl. Oglądaliście ten reportaż. Co sądzicie na ten temat? I chciałbym, abyśmy tak spojrzeli na problem szerzej, bo skoro są osoby zdecydowane na to, aby umieszczać tam swoich seniorów, to chyba wynika to z tego, że po prostu takich miejsc w tych legalnych placówkach, nawet tych płatnych, a są to duże pieniądze, jak wiemy, po prostu w naszym mieście, pewnie też w całej Polsce, mocno brakuje.
2: Od kilku lat mówi się o tym, że Polska nie jest przygotowana na proces starzenia się społeczeństwa. No i prędzej czy później, niestety prędzej niż nam się wydawało, pojawiły się w związku z tym problemy. Konin jest modelowym przykładem szybkiego starzenia się miasta i jednoczesnego braku infrastruktury, aby się starszymi osobami opiekować. I jakbym nie był krytyczny wobec pana prezydenta Konina, to miasto sobie z tym problemem nie poradzi, bo my mówimy o ogromnych nakładach finansowych, o ogromnych potrzebach finansowych i o przemodelowaniu w ogóle modelu państwa.
1: To u nas w Koninie są już tysiące ludzi,
2: które potrzebują pomocy, a jednocześnie Polska doświadcza bardzo intensywnego zmiany modelu społecznego. Rozpadają się rodziny, ludzie żyją w sposób bardzo indywidualny, nastawieni na własną korzyść, na własną karierę. Nie istnieje taka instytucja rodziny znana jeszcze z lat 90., gdzie rodziny wielopokoleniowe opiekowały się sobą nawzajem. Tego modelu już nie ma. I wielu starszych ludzi wpadło w pustkę. Pustkę samotności, pustkę zamkniętych domów na ostatnich piętrach wieżowców na Zatorzu. No i pojawia się alternatywa. bywa. Rodzina, która często skupiona jest na pracy, często w dużych miastach, bo to jest też perspektywa mieszkańców Konina, o której ja tutaj nawet u pana redaktora często mówię. Życie i spanie w Koninie, ale praca w dużym mieście. No i nie ma tego czasu na opiekę się nad starszą osobą. No więc przychodzą z pomocą nielegalne ośrodki. I to jest bardzo zła alternatywa, ale to się wydaje jedyna alternatywa dla wielu rodzin. I teraz tak, po pierwsze jest to problem samorządu, ale po drugie jest to problem rządu i ja tutaj apeluję do lokalnych parlamentarzystów, na Boga, spójrzcie na ten problem poważnie, bo państwo, a samorząd w szczególności potrzebuje ogromnego wsparcia, aby przygotować się na wielki krach starzenia się społeczeństwa, bo ten problem będzie z szybkością kuli śnieżnej narastał i tych roczników starzejących się, tych baby boomers jest w Polsce bardzo wiele. Mówimy o naprawdę setkach, tysiącach osób, które będą potrzebowały wsparcia dziennego, ale też często wsparcia całodobowego. My potrzebujemy pielęgniarek, my potrzebujemy terapeutów zajęciowych, my potrzebujemy animatorów czasu wolnego, potrzebujemy infrastruktury, potrzebujemy transportu publicznego dostępnego dla osób starszych i tutaj to jest wielopoziomowy, skomplikowany problem, na którym będzie potrzeba wydać miliardy złotych i Konin sobie z tym nie poradzi. Jestem przekonany.
1: Bardzo proszę, radna Wasilewska.
4: Najważniejsze jest to, że nie radzą sobie rodziny. Miasta zapewniają tą dostępność. Uważam, że miasto Konin akurat jest modelowym miastem, które zapewnia dostępność publicznego transportu seniorom. Natomiast bardzo ważne jest to, że tego typu placówki są w nadzorze wojewody, nie miasta Konina, nie prezydenta. I to jest bardzo istotne, bo my jako miasto, władza miasta nie może zamknąć prywatnej placówki. Nawet jeżeli ona funkcjonuje nielegalnie.
1: Ewentualnie może otworzyć swoją jedną taką dom pomocy społecznej.
4: I dobrze wiemy, i dobrze
1: południowej.
4: Wszystko się zgadza, ale bardzo dobrze wiemy, jakie to są olbrzymie koszty, jak dużo osób czeka tak naprawdę na to miejsce, bo profesjonalna opieka nad osobą starszą, która ma choroby przewlekłe, która ma demencję, która nie rozpoznaje siebie, nie rozpoznaje swojej rodziny, nie jest łatwa. I zdecydowanie oczywiście łatwiej jest opiekować się niemowlakiem, ale tego też jesteśmy uczeni, że młodzi rodzice też są uczeni opieki nad małym dzieckiem, ale my jako dorośli nie jesteśmy uczeni i nasze rodziny nie jesteśmy uczeni, jak opiekować się starszą osobą z demencją, z Alzheimerem, która nie rozpoznaje sama siebie. I teraz mając taką osobę w domu, bardzo często rodziny po prostu już nie są wydolne dalej opiekować się. Jeżeli ktoś z państwa miał kiedyś okazję założyć pampersa babci 80-letniej, opiekować się i opatrywać jej odleżyny, do toalety sama nie jest w stanie przejść, albo nawet pomóc osobie starszej, która się przewróciła, bezwładnej, która waży naprawdę zdecydowanie więcej, nie uczą nas ani w szkole, nasze rodziny też nie są uczone takich opieki. Dlatego potem rodziny poszukują takich miejsc. Jeżeli nie ma miejsc w placówkach publicznych, które też tanie nie są, szukają jakiejkolwiek alternatywy. I zamknięcie takiego ośrodka nie jest też rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest jakby tworzenie całej systemowej opieki, bo wiele z tych osób mogłoby funkcjonować dalej w swoim własnym środowisku. Ale jeżeli z drugiej strony mieszka ktoś na czwartym piętrze w bloku bez windy, z poturbowanym biodrem, nie jest w stanie przejść, wyjść do apteki, nie wychodzi z tego domu i tylko ta sytuacja zdrowotna się pogarsza.
1: No i podziękuję już teraz, bo nasz czas dobiega końca. Problem związany z narkotykami i z tym, co dzieje się w związku z tym właśnie na Konińskim SOR-ze. Do niego oczywiście wrócimy na naszej antenie, bo on jest pilny i ważny. To była audycja Posesja. Bardzo dziękuję konińskim radnym. Emilia Wasilewska, Klub Radnych Wspólny Konin.
4: Dziękuję bardzo.
1: A także Krystian Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
2: Dziękuję państwu.
1: I ja również dziękuję. Mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Retroprasówka. Jak zawsze o tej porze w Meloradiu w Koninie Bartosz z Konieczny, portal lm.pl.
5: I właśnie Mateusz Krzeszyński, Meloradio.
1: Tak, zgadza się. I będziemy dzisiaj czytali przeglądy konińskie z 1983 roku i z 1996.
5: No to spory rozstrzał, 13 lat. To zupełnie inne rzeczywistości.
1: Ale zarazem obie daty dość odległe, 30 i 43 lata.
5: Tak jest, no to ciekawe, co tam wtedy się działo, a wiemy, że czasem potrafiło się dziać.
1: I najpierw 83 rok, zaglądamy do odkrywki. W tych latach właśnie taka rubryczka była, gdzie z przymrużeniem oka Mir tutaj pisał, więc sądzimy, że to Mirosław Jurgielewicz, o różnych wydarzeniach mniej lub bardziej ważnych, a na pewno barwnych, które dotarły do redakcji, być może gdzieś były zasłyszane, być może gdzieś przekazywane z ust do ust. No i tak zaczynamy od nowych zwyczajów PKS-u.
5: Kierowca autobusu PKS kursującego na trasie z Kłodawy do Konina, odjazd z koła o 5.55, nie pozwalał siadać na dwóch pierwszych miejscach pasażerom siadającym w kole. Jak się można było zorientować, miejsca te były niezajęte od Kłodawy. Kierowca niegrzecznym pasażerom tłumaczył, że są to miejsca służbowe. Aż do przystanku w Brzeźnie były zajęte przez kierowcy marynarkę i teczkę. Marynarka i teczka miały wygląd służbowy.
1: No, można. A czasem też się tak zdarza, że wchodzi się do autobusu i siedzi pani, a obok tej pani siedzą wygodniej zakupy na przykład.
5: Tak, a człowiek musi stać na przykład.
1: Tak, nie? Dwa miejsca są zajęte.
5: No wiesz, no, zakupy muszą być przewożone w odpowiedni sposób, bezpieczne, jakieś jajka, jogurty się potłuką, będzie maraz. No, a ty masz dwie nogi, to możesz stać, no.
1: Przecież mój kolega kiedyś opowiadał, że jechał autobusem, nie pamiętam, czy chyba MZK i nagle pan był, który miał reklamówkę i ta reklamówka mu się przewróciła i wyleciało kilka martwych gołębi.
5: O, no to przecież była tak niedawno sprawa, że całkiem niedawno, że tam jakiś gościu łabędzia złapał ją z kubeł chyba, nie? W Koninie.
1: To, wiem, to kiedyś kojarzysz. To Struś był.
5: A Struś to tak, to słynna historia, tak, ale to takie,
1: sprzed lat.
5: Nie wiem, czy jakiś naśladowca, to w wakacje chyba było, że właśnie.
1: A, to nie kojarzę.
5: Tak,
1: nie
5: czy na wiosnę, już nie pamiętam, ale było właśnie, że znaleźli u niego łabędzia oskubanego.
1: To dziczyzna, można tak powiedzieć, że...
5: No, ja wiem, czy to... Ja bym nie próbował jednak.
1: Ja też nie. Nie polecamy. Następny tekścik. Chlebem go chlebem. W co się bawić? Pytał przed laty Wojciech Młynarski. Spieszymy donieść, że piekarze z gosławickiej piekarni wymyślili nowy rodzaj sportu, nie sportu. Pewnej popołudniowej zmiany zamienili piekarnię w boisko sportowe. Piłką były bochenki chleba. Pierwsze ustalenia pozwoliły stwierdzić, że zawodnicy używali wysokoprocentowych środków dopingujących. Zużyli przy tym kilkaset piłek. Mamy nadzieję, że kompetentne czynniki, którym podlega gosławicka piekarnia, zechcą w jak najkrótszym czasie zająć w tej sprawie stanowisko.
5: No ale bochenki chleba to tak bardziej pod jakieś, nie wiem, rugby by się nadawały, a nie do kopania. Jak to kopać taki podłużny?
1: No tak, nawet
5: te
1: okrągłe. Chyba, żeby zlepić dwa takie okrągłe.
5: No, to może by się zrobiła taka piłka.
1: Tymi płaskimi stronami to może by było, ale to i tak nie byłaby kula taka.
5: No, to ewidentnie coś tam musieli zażyć wcześniej, że nie poczaili, że to tak nieporęcznie.
1: No i w ogóle tak z chlebem. W naszej kulturze to nieładnie tak się z chlebem obchodzić. Lecimy dalej. Tutaj kronika sportowa. Myślę, że warto powiedzieć i odnotować, jak to wyglądało przed laty, bo w tym roku zmarł Grzegorz Pinkowski, bardzo utytułowany windsurfer z Konina. No i oto właśnie między innymi w 1983 roku odnosił sukcesy. Napisano to na łamach jednego z numerów przeglądu konińskiego z września tego roku.
5: Kolejny piękny sukces zanotował na swoim koncie Grzegorz Szpinkowski, wywalczając Trzebieży na Zalewie Szczecińskim w bardzo trudnych warunkach, na wysokiej fali, tytuł wicemistrza Polski w windsurfingu. Tuż po zawodach reprezentant KWB Konin wyjechał z kadrą na dwutygodniowy obóz na Węgry, tym samym rozmowę z czołowym przedstawicielem tej dyscypliny sportu w kraju, kandydatem na igrzyska w Los Angeles. Przekażemy w terminie późniejszym. Proszę bardzo, nie wiedziałem, że się właśnie starał o wyjazd na igrzyska.
1: Ciekawe, jak to dalej poszło, tego nie sprawdziłem, ale sprawdziłem.
5: No nie, chyba nie wyjechał, bo... Nie,
1: a, bo
5: no,
1: tak, bo tam, były zbojkotowane.
5: Aha, no to raz.
1: Przez blok
5: no
1: wschodni właśnie, to Los Angeles było zbojkotowane.
5: Tak, choć, no tak.
1: Po Moskwie chyba tak.
5: Znaczy na pewno nie pojechał, no bo przy jak kojarzę, bo ty na pewno no też tak. Olimpijczyków z Kolina tak, i to... nie było tam Grzegorza Pinkowskiego.
6: To z drugiej strony patrząc.
5: A to ciekawa historia. Tak,
6: ale był zbojkotowany było tak. Los Angeles.
5: A czy rzeczywiście tam kwestie polityczne ten wyjazd mu uniemożliwiły, czy jednak sportowa forma, bo jak polityczne to szkoda, bo byśmy mieli jeszcze Olimpijczyka jednego.
6: No tak, to prawda. To tyle, jeśli chodzi o sport i wspomnienie Grzegorza Pinkowskiego. A teraz dział sprzedaż. Zobaczmy, co też sprzedawano. Samochody między innymi w 83 roku.
5: No i no, w pierwszym ogłoszeniu Fiat 125P ulicy Armii.
6: 6 tu jest. Może
5: 6? O, przepraszam. No.
6: Czyli maluch.
5: Czyli maluch z ulicy Armii Czerwonej. Dzisiaj to jest 3 maja.
6: Tak, chyba. Zgadza się. Syrenę 105, rok produkcji 73, po remoncie kapitalnym w 82.
5: Jest również samochód ciężarowy. Sprzeda lub zamieni jego właściciel na Nysę Żuka z Turku, pan albo pani.
6: No i pojawia się także właśnie Fiat 125P, czyli duży Fiat, rotnik 80, czyli praktycznie prawie że nówka sztuka.
5: Tak. A jest też niżej akordeon. Nie wiem, czy czytać nazwę, może jeszcze produkowana. Ta firma produkuje cały czas akordeony.
6: Możliwe.
5: Tak, ale jest też na sprzedaż.
6: I boksery z rodowodem.
5: Z ulicy Powstańców Wielkopolskich.
6: Tak.
5: Puszczykowo. A to nie od nas.
6: To nie od nas, ale pan się ogłaszał się w Koninie. Najwidoczniej.
5: Tak, jest też działka budowlana o powierzchni 700 m kwadratowych na osiedlu Buczka
6: w Koninie.
5: Oferty do relacji można składać przy placu PZPR 5.
6: Tak, czyli to jest tutaj, gdzie teraz się znajdujemy w tym momencie.
5: Tak.
6: Tylko, że to już się nazywa Plac Niepodległości.
5: Tak. Osiedla Boczka też już nie ma, chociaż tak niektórzy jeszcze mówią.
6: Okej, to teraz sprawdzamy, jak czy łatwo, czy niełatwo, ile trudu trzeba było sobie zadać, żeby skompletować szkolną wyprawkę w 83 roku. I najpierw może pani Stanisława.
5: Przez cały okres wakacji kompletowaliśmy wyposażenie do szkoły i dlatego moje dzieci mają prawie wszystko. Nie było kłopotów ze szytami. Grube, cienkie, w linię i w kratkę można było kupić ile się chciało. Nawet dzisiaj w Uniwersalu są jeszcze zeszyty. Nie zdołaliśmy kupić tylko farb plakatowych. Znajomi mówili, że kupili. Widać, ja nie trafiłam na dostawę. Dzisiaj jeszcze pytałam o farby, ale nie ma. Pędzli zresztą też nie ma. To, co kupiliśmy, powinno starczyć co najmniej na pół roku.
6: I tak było w Kole, a jak było w Turku, pani Teresa powiedziała, że są braki i to duże. Jedynie pod dostatkiem było zeszytów i w tym asortymencie w porównaniu do ubiegłego roku nastąpiła widoczna poprawa. Mówiłam o kłopotach, ale jeżeli pochodzi się po sklepach, można kupić dla dzieci do szkoły właściwie wszystko, poza dresami, strojami sportowymi, trampkami i tenisówkami, których nie ma w ogóle. I jeszcze pani Jarosława z Konina.
5: Zaopatrzenie w końskich sklepach w przybory szkolne uważam raczej za dobre. Jednak by wszystko bez problemu dostać, trochę się nabiegałam. Przezornie gromadziłam przez całe wakacje takie artykuły jak zeszyty, wkłady do długopisów, okładki na zeszyty i książki. Z zakupów jestem zadowolona. Do tej pory mam jedynie kłopot z nabyciem kredek ołówkowych, których na konińskim rynku brak.
6: No i tak to było, że dzieci szły do szkoły bez kredek.
5: Ciężko.
6: Bo kredek nie było w 83.
5: Może kolega pożyczy.
6: Roku. No i odkrywka kolejna. Zaczynamy od tym razem nie PKS-u, a MZK. Ja, tak? Czy ty?
5: No teraz twoja kolejka.
6: Teraz moja, tak. Pogubiłem się trochę. Zdarza się, że kierowcy autobusów MZK kończący pracę na określonym odcinku wywieszają tablicę z napisem zjazd do zajezdni i pędzą pustymi samochodami do bazy. Takie pojazdy widma można spotkać na trasie z Wieruszewa i wielu innych, równie odległych podmiejskich miejscowości, choć w tym ostatnim kursie mogłyby zabierać pasażerów. Tak bywa w innych miastach. Dlaczego nie w Koninie?
5: I taka to łamigłówka, i też łamigłówka to jest tytuł kolejnego artykułu. MZK zafundowały swoim pasażerom rozkłady jazdy rebusy, na rozwikłanie których, czyli minutowych przyjazdów autobusów i uniwersyteckiej głowy za mało. Złośliwcy twierdzą, że a stanowią ich głównie ci, co godzinami wystają na przystankach, że znając punktualność miejskiej komunikacji, w tym szaleństwie jest metoda.
6: Ciekawe, na czym polegały te rozkłady rebusy.
5: Nie wiem, no, to też już nie moje czasy.
6: Tak jest. Anarchia w kinie. Bardzo często o rzeczach wielkich decydują drobiazgi. Takim drobiazgiem, który 28 sierpnia spowodował w kinie Górnik w Koninie rozprzężenie młodocianych widzów, był brak ponumerowanych biletów. Już przy wejściu na widownię rozpoczął się szturm o lepsze miejsca, a później przez cały czas trwania seansu dzieciaki łaziły po sali w poszukiwaniu lepszej widoczności. Przy ogólnie panującym rozgardiaszu, szuraniu nogami, rozmowach po trącaniu krzeseł, warunków do oglądania filmu nie było. Wszyscy wychowujemy młodzież, uczymy porządku i dyscypliny, o co w tego typu miejscach publicznych nie powinno być trudno, chyba że eksperymentujemy.
5: No ciekawe, że tak to było, że każdy mógł sobie siadać gdzie chce.
6: Tak, i w kinie Górnik w Starym Koninie. I podpisane LG, więc chyba tym razem odkrywkę redagował Lech Gołyński. Tak domyślać się możemy po inicjałach. Przerzucamy dalej. A i tutaj taka ciekawa historia, trochę jak z filmów Barei, czy z Nie lubię poniedziałku na przykład.
5: Tytuł artykułu: najpierw myśleć, potem działać. 19 sierpnia w Super Samie przy Alei 1 Maja w Koninie, około godziny 11, robiąc zakupy, włożyłam do koszyczka m.in. serek homogenizowany i 4 bułki. W siatce miałam ze sobą, była to przejrzysta reklamówka, miałam już jeden serek i bułki, które kupiłam wcześniej przy ulicy Kolejowej. Po dojściu do kasy i zapłaceniu za to, co miałam w koszyczku, poczułam, że ktoś szarpie za moją siatkę. Odwróciłam się i zobaczyłam przy sobie kierowniczkę tego sklepu.
6: Pani ta na oczach wszystkich klientów powiedziała, że nie zapłaciłam za ten serek, co mam w siatce, że go ukradłam. Tłumaczyłam, że ten serek kupiłam wcześniej w sklepie przy ulicy Kolejowej. Kierowniczka nie chciała słuchać, tylko wyrywała mi z ręki siatkę i powiedziała, że musi mnie sprawdzić. Poszłam więc z nią na zaplecze sklepu. Chcąc sprawdzić moją prawdomówność, zadzwoniła do sklepu przy ulicy Kolejowej, żeby dowiedzieć się, czy mają taki towar i z jaką datą. Ekspedientka sklepu na ulicy Kolejowej potwierdziła, że taki towar jest w ich sklepie. Pani kierowniczka dopiero wtedy zaczęła inaczej ze mną rozmawiać. Przepraszała mnie, że się pomyliła i tłumaczyła, że oni mają prawo sprawdzać klientów, że kradną różni ludzie, nawet wykształceni i dobrze sytuowani. Mnie jednak nie interesuje, kto kradnie w ich sklepach. Dla mnie najważniejszy jest mój honor. W oczach wielu ludzi, a może i znajomych, którzy byli tego dnia w sklepie, zostałam po prostu złodziejką. Czy personel sklepu nie mógł jakoś bardziej dyskretnie załatwić ze mną tego problemu? Przecież nie złapano mnie za rękę. Proszę o wyjaśnienie, czy pani ta miała prawa tak się ze mną obejść? No tak, i tak się to wydaje, że to odległe czasy i że Bareja i tak dalej, ale ja opowiem, że mój teściu całkiem niedawno, to było na początku pandemii, czyli no, czasy nam współczesne. No,
5: 6 lat temu.
6: 6 lat temu, ale czasy współczesne. Został bardzo podobnie potraktowany w markecie, gdzie tam taki owad widnieje. Nagle zatrzymała go ochrona, gdy wychodził i został przy wszystkich właśnie pomówiony o to, że otwierał i wyżerał żelki na stanowisku. Naprawdę była taka akcja.
5: Teraz chociaż jak wiesz, no jak wżerasz żelki, to może potwierdzenia nie masz, nie? Ale jak już pójdziesz, kupisz w kasie, to chociaż masz jakiś paragon.
6: Ale on niby miał na tym stoisku pootwierać i ponapoczynać i sobie pojeść, czego oczywiście nie robił, jak znam mojego teścia.
5: Kto wie, jakie mroczne sekrety skrywa, może lubi wyżerać żelki.
6: W markecie. W każdym razie no był oburzony i powiedziałem, że zajmę się jako dziennikarz tą sprawą, taka trochę prywata. Napisałem, próbowałem się skontaktować ze służbami prasowymi tego marketu, ale market mnie totalnie olał.
5: Także. No tak to jest właśnie z dużymi koncernami. Kiedyś widzisz, była pani kierowniczka, to można było ją pociągnąć do odpowiedzialności, a teraz to tam się przebija przez te wszystkie infolinie, gdzieś tam maile wysyła, jakieś reklamacje zgłasza i to zanim tam coś uzyskasz, to...
6: Fakt, że wybuchła potem pandemia, bo to było dosłownie jakoś tuż przed i no jakby pewnie inne sprawy były istotniejsze i ważniejsze, no ale nigdy odpowiedzi nie uzyskałem, a no takie przykre wspomnienie mój teściu z tego sklepu.
5: Ale też trzeba powiedzieć, że żelkowym skrytożercom mówimy stanowcze nie.
6: Stanowcze, tak. No zwłaszcza, że za dużo też żelków jeść nie można, bo mają w sobie dużo cukru.
5: No tak, mogą zaszkodzić.
6: I żelatyny też.
5: Z żelatyną też była jakaś historia. Pamiętasz, w latach 90. jak była ta choroba wściekłych krów?
6: Tak, było.
5: Tak się działo, że tam właśnie bano się jeść żelatynę przez to.
6: I wszystko, co od krowy pochodziło. To jest retroprasówka w Meloradiu w Koninie. Powracamy po przerwie. Zostańcie z nami.
3: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
6: Powracamy do retroprasówki w Meloradiu. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
5: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
6: Dzisiaj cały czas czytamy przeglądy konińskie z 1983 roku. Później przejdziemy do roku 96. I kolejna odkrywka. Kto jadł?
5: W sklepie spożywczym w Koninie z kwaśnego mleka, którego nie udało się sprzedać, personel wytwarzał twaróg. Produkcja twarogu odbywała się w ubikacji. Trwa ustalanie, czy twaróg spożywały ekspedientki, czy też kierowany był on nielegalnie do obrotu. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że w jednym i drugim wypadku, choć obrzydliwe, byłoby to opłacalne.
7: No proszę.
5: No, trzeba było sobie radzić, no,
7: z jednej strony to dobrze, że tego kwaśnego mleka nie wylewano, nie marnowano, tylko jeszcze coś z niego robiono.
5: Tylko może nie w ubikacji koniecznie.
7: Może nie w ubikacji. Tym bardziej, że pamiętamy, jak ubikacje wyglądały w czasach PRL-u, jeszcze w latach 90. Dość tragicznie.
5: No, chociaż nawet dzisiaj bym nie chciał chyba jeść zaraz ubikacji.
7: No w sumie nie.
6: W jednym z konińskich PGR-ów przyjęto niedawno do pracy nowego traktorzystę. Pierwszego dnia pracy miał siać rzepak. Zaczepił przygotowany siewnik do ciągnika i pojechał w pole. Jeździł po nim równiutko i sumiennie parę godzin. Zaniepokojeni, że nie przyjeżdża po nowe porcje nasion, współtowarzysze pracy ściągnęli nowicjusza wreszcie z pola i ze zgrozą stwierdzili, że siewnik jest nadal pełen nasion. Coś ty zmajstrował, baranie, wykrzyknął któryś. Przysięgam, że niczego przy siewniku nie dotykałem, odpowiedział nowy. Rzecz w tym, że aby siać, winien był przełożyć dwie dźwignie, no czyli w sumie dotknąć. Czynność tak prosta, że nikt nie pokwapił się mu o tym powiedzieć.
5: No czasem takie oczywiste rzeczy są właśnie, mogą być zaskakujące, jak ktoś zaczyna pracę.
7: Ale sumienny był.
5: No, jeździł twardo tam.
7: Kilka godzin jeździł. Po polu. Okej, rekord teraz.
5: Słynny brytyjski Guinness notuje różne rekordy. Zapewne tego nie przyjmie, ale warto odnotować go dla naszych regionalnych statystyk. Otóż kartka pocztowa z Pogorzelicy nad morzem dotarła do adresata w Koninie już po jednym dniu. Natomiast podobna przesyłka ze Szczecina potrzebowała aż 8 dni. Jest rekord? Jest.
7: No proszę. Jak to dzisiaj z pocztą? Czy szybciej działa? Nie wiem, czy korzystasz jeszcze?
5: Ja już kartę, którą nie pamiętam, chyba jak byłem dzieckiem jeszcze, może wysłałem jakąś, jak byłem na jakimś obozie do rodziców, ale potem już nie.
7: Potem już nie.
5: Teraz jak chyba jakieś dokumenty trzeba przesłać, to tylko się korzysta.
7: Z poczty, czy też z kuriera się korzysta w sumie, nie?
5: No, akurat z poczty, bo bliżej.
7: Okej. Okay. No dobrze, to teraz kolejne tutaj... O, tu fajny tekścik taki, blisko Konina, bo w Golinie, z Goliny pani pisze. Dlaczego od dłuższego czasu zamknięte jest Rożno przy dworcu PKS w Golinie?
5: Rożno?
7: Rożno, tak. No Rożno, na którym można było, były pewnie kurczaki pieczone i...
5: A nie Rożen?
7: Rożen, Rożno? Rożno czy Rożen?
5: Ten Rożen jest chyba na tym Rożnie.
7: No tak.
5: A może się mylę, nie wiem.
7: To szybko to sprawdzamy i faktycznie miałeś rację, Rożen, nie Rożno.
5: No, może to był taki nowy wyraz wtedy.
7: Może tak.
5: Może jeszcze tak nie znamy go dobrze.
6: W każdym razie właścicielka codziennie przejeżdża przez Golinę, ale tylko po to, żeby dojechać do punktu skupu ziemniaków, gdzie pracuje. Ma Rożna nie otwiera. Mąż, który właściwie prowadził Rożno, Rożen, zajmuje się dowożeniem żony do pracy i z pracy. W ubiegłym roku było to samo. Jeżeli prowadzenie Rożna się nie opłaca, to lepiej zamknąć je w ogóle. Niech ludziom nie psuje nerwów tabliczka zamknięte, przepraszamy. Przy tegorocznych upałach przydałby się koło dworca punkt z napojami chłodzącymi.
5: To może to nie był Rożen, tylko może to coś innego znaczyło, to Rożno, skoro napoje chłodzące. Ja wiem, że tam też sprzedawano zazwyczaj, nie? Przynajmniej te
7: żeby
5: Rożny,
7: popić.
5: Które ja kojarzę, no taki kurczak, to ten picie też było, nie? Ale ciekawe.
7: No ciekawa.
5: Jakieś było dużo tych właśnie Rożnów, Rożen,
7: tak.
5: Rożenów. No, jadło się te kurczaki, dobre były.
7: I one były wtedy takie w dość atrakcyjnych cenach. Ja pamiętam, że kiedyś mój tata mówił, że to w sumie takie najtańsze żarcie na mieście.
5: Tak, no.
7: Żeby kupić kurczaka.
5: No, kurczak,
7: z tego co wiem, to już teraz chyba te ceny są...
5: No i w ogóle nie kojarzę, mało takich punktów, nie kojarzę w ogóle.
7: No są, no nie powiem gdzie, bo będzie krypciocha, kryptoreklama, nie
5: to
7: mogę powiedzieć,
5: po audycji,
7: ale to ci powiem, no,
5: kupię,
7: no. To sobie kupisz, bo na pewno wiem, gdzie jeden taki punkt działa. W każdym razie, no masz rację, że kiedyś ich było zdecydowanie więcej. No i tutaj konińskie w latach 83-85, mieszkania, proszę bardzo, ambitne cele, które były realizowane w tamtych latach.
5: 6590 mieszkań planuje się od oddać do eksploatacji w latach 1983-85. Jak przewiduje plan społeczno-ekonomiczny województwa, w omawianych latach budownictwo mieszkaniowe uspołecznione wybuduje 3537 mieszkań. W ramach budownictwa komunalnego przewiduje się zrealizowanie 139 mieszkań w Kłoninie, Kole, Turku, Słupcy, Podoje, Przedczu Dobrej i Wilczynie. 1316 mieszkań otrzymają lokatorzy z budownictwa zakładowego.
7: No i proszę, można było budować dla ludzi mieszkania i one faktycznie były budowane.
5: Tak, i do dzisiaj stoją.
7: Bo do dzisiaj stoją. A dzisiaj tylko deweloperzy mogą to robić w takich cenach, że nikogo na to nie stać, a już na pewno młodych ludzi zakładających rodziny. No i potem pytanie, dlaczego nie ma rodzin, nie ma dzieci. No może właśnie dlatego.
5: Tak, ale co ciekawe, tu też dalej jest, że było też realizowane budownictwo jednorodzinne. Czyli nie to, że sam budowałeś chatę, tylko tobie budowali, mogłeś kupić, co najwyżej, jak no rozumiem. Tak. Albo dostać przydział.
7: Albo dostać właśnie przydział. I można było wtedy rodzinę zakładać. Co prawda, no wiadomo, że te warunki były gorsze niż dzisiaj w tych komercyjnych. No ale było to M jednak. Jednak to M było. No dobrze, to tyle, jeżeli chodzi o rok 1983. Teraz przenosimy się do września 1996. To czasy, które ja już pamiętałem. Miałem 10 lat i ty też już chyba zacząłeś coś tam rejestrować, nie?
5: 3 lata miałem, więc jakieś tam przebłyski, no ale coś tam się pojawiało. Może jeszcze nie z życia politycznego, ale coś tam człowiek już jarzył.
7: Derby konińskie, kabaretowe, które wspominamy dzisiaj z takim rozrzewnieniem, że były takie fajne i świetne i super, no w latach 90. już do końca, chociaż jeszcze wtedy były, nie zawsze można było je ocenić wyłącznie pozytywnie, bo mamy tutaj taki artykuł pod tytułem Średnie derby kabaretowe.
5: Tradycją większości końskich derbów był padający w ich trakcie deszcz. Tym razem tradycji nie stało się zadość, szkoda tylko, że poziom nie był najwyższy.
7: Derby konińskie dla najlepszych artystów kabaretowych to okazja na zaprezentowanie swych nowych programów i natychmiastową ich weryfikację przed publiczność. Niestety okazało się, że większość artystów robi niewiele, jako że żarty niektórych były mocno odgrzewane.
5: Publiczność najlepiej bawiła się przy Krzysztofie Dałkrzewiczu, który w swoim stylu, subtelnym, politycznym dowcipem pokazał, że rozbawianie publiczności nie musi się odbywać poprzez obrażanie polityków. Pod tym względem niezły był jedynie Jerzy Kryżak. Podobno podobał się również kabaret Otto, bazujący obecnie raczej na chwytliwych piosenkach i osobliwym, nie do wszystkich trafiającym poczuciem humoru.
7: Publiczność konińska jest wymagająca. Przekonał się o tym duet Paweł Dużewski i Cezary Pazura oraz Barbara Wrzesińska. Przy ich występach na widowni pojawiły się gwizdy. Całkiem nieźle wypadł za to mniej znany kabaret Koń Polski. Niektórzy doszli być może do wniosku, że przyszedł czas na nowe.
5: Impreza wypadła średnio. Organizatorzy nie spisali się chyba najlepiej, skoro upewniono, że Jerzy Kryszak musi wracać do domu, bo nie zapewniono mu noclegu. Zgrzytem było również wpuszczanie publiczności do amfiteatru. Początkowo czyniono to jedną bramką, przez co utworzył się gigantyczny korek. Dopiero po karczemnej awanturze otwarto pozostałe wejścia.
7: Kto nie poszedł na derby, chyba nie miał czego żałować. W drugim programie TVP o północy rozpoczęła się noc kabaretowa. Jej poziom był ponoć rewelacyjny.
5: Lubisz te kabarety? Oglądałeś kiedyś?
7: Te, które teraz w telewizji pojawiają się?
5: Nie, te, które się teraz tutaj w artykule pojawiły.
7: Chyba jakoś tam specjalnie, czy Dałkrzewicza, to tak, to lubiłem, póki jeszcze występował do tej afery całej, która była w szkle kontaktowym, nie wiem, czy pamiętasz
5: tak,
7: tam.
5: Tak, tak.
7: To jak najbardziej. Kryszak tak średnio, chyba Koń Polski może nie zupełnie, nie bardzo. Pazura też chyba już dawno.
5: To było jeszcze przed tą taką nową falą kabaretów, gdzieś tam, jeszcze to była taka chyba ta stara część, gdzie trochę PRL-owska, taka bazująca na starszych panach, a potem dopiero weszły te takie bardziej młoda fala takich studenckich.
7: No tak, ale w latach 90. już chociażby był kabaret Potem z Asią Kołaczkowską, także który wspominamy, myślę, że z rozrzewnieniem.
5: Może jeszcze się tak nie wybił, żeby na końskich derbach występować.
7: Był to dobry, albo był za ambitny na taką tego typu imprezę.
5: Może.
7: Na taką rewię kabaretową, to tak też mogło być. Tak, okej, no to lecimy dalej. Big Ben, koniński Big Ben pojawił się właśnie wtedy we wrześniu 96 roku. W centrum Konina stanął ten taki zegar, który już nie stoi.
5: Tak, a szkoda. Teraz jak na niego patrzę, to tak wtedy wydawał się jakby demontowany, taki stary, taki trochę już nie dzisiejszy, a dzisiaj trochę wróciła moda na takie to retro i dzisiaj taki odrestaurowany, to by fajnie się prezentował, myślę, całkiem.
7: Mhm. Ja mam z nim takie wspomnienie, ponieważ on należał do znajomych moich rodziców i ja pamiętam, jak on się ciągle psuł, w sensie, że on się miał kręcić dookoła, ta część reklamowa, tak, tak, i bez przerwy się psuł i się nie kręcił, i kiedyś tam pracował prawnika moich rodziców wysłali, żeby w środku to naprawił, ten cały mechanizm, i pamiętam, że strasznie klął, bo jeszcze było lato, tam było strasznie gorąco i strasznie się umęczył i cały się pobrudził w tych smarach i w końcu nie wiem, czy naprawił, chyba nie, ale pamiętam, że strasznie narzekał na tę pracę.
8: Nie dziwię się.
7: Jakie mam wspomnienia z tym naszym konińskim Big Benem. O, David Hasselhoff się pojawił. Proszę bardzo. Tak,
8: zawsze były półnagie panie, to teraz półnagi pan jest.
7: Tak, jako niezawodny ratownik. Oczywiście wtedy szał na punkcie słonecznego patrolu. Panowie spoglądali w kierunku Pameli Anderson. Panie pewnie w kierunku Davida Hasselhoffa. A tutaj zdjęcie takie z konińskiej apteki. I to jest apteka z lat 90., ponieważ jest ta szyba taka, która dzisiaj też jest między aptekarzem a kupującym, a której nie było przed pandemią. Natomiast w latach 90. ona jeszcze była. Ale na co ja tutaj zwróciłem uwagę, to na ten sprzęt, który tutaj stoi. To jest drukarki. W aptekach były drukarki igłowe.
8: Aha.
7: I jak się dawało tą papierową wtedy jeszcze receptę, to pani aptekarka, zanim wydała lek, to wkładała tą receptę do tej drukarki igłowej i coś drukowała na jej odwrocie i dopiero odkładała tą receptę gdzieś. W każdym razie te drukarki igłowe, one były strasznie głośne. I to jest moje wspomnienie z dzieciństwa, że w aptekach było głośno po prostu, bo cały czas pracowały te drukarki.
8: No trzeba było pewnie jakoś tam potwierdzić przyjęcie recepty i realizację, żeby nie robić tego po 5 razy. I pewnie jakiś taki system był.
7: Taki bardzo głośny. To takie moje wspomnienie z tym zdjęciem związane. A tutaj w 13 mamy nowy taniec margaryna.
8: Rzeczywiście nazywa się Macarena. Tyle, że dowcipni Polacy nadali jej własną nazwę. Ale rzeczywiście taniec jest nowiutki. Wymyślono go dla weteranów poprzedniej inwazji breakdance, ale zapisywany trochę inaczej.
7: Z błędem, tak. Bo nie ma E na końcu, tak. Tylko jest break dance.
8: Tak. Weteranów poprzedniej inwazji breakdance, którzy do dziś nie mogą się doliczyć kręgów szyjnych i stron świata.
7: Ten ma figury proste, można powiedzieć rehabilitacyjne. Przypominają się ruchy pajacyka na sznurku skrzyżowanego z przydrożnym świątkiem frasobliwym. W Ameryce zatańczyło go 4000 ludzi naraz, w Polsce ma niebawem zatańczyć 5000. Już Wyspiański w Weselu zauważył, że w tańcu jesteśmy nie do pobicia. Za rok lub dwa podrygi makareny uznamy za idiotyczne i nie zatańczy ich żaden szanujący się imprezowicz, podobnie jak twista czy kaczuszek. Ostatecznie tylko walc nie przemija, ale na niego pracowały pokolenia Strausów. No i tutaj autor się mylił.
8: Tak, i kaczuszki, i makareny są.
7: Bo makarena jest tańczona do dzisiaj, minęło 30 lat i nadal ten taniec żyje jak nowiuteńki, czyli jak w 96 roku na imprezach.
8: Tak, a tu śmiem powiedzieć, że walc, no nie wiem, czy przemija, ale raczej nie jest wielce popularny do tańca. Więc przynajmniej na takich imprezach.
7: Ktoś to
8: masowych.
7: Tutaj pisał, niekoniecznie się popisał przewidywaniami. No a tutaj tekst w dziale sportowym. Aluminium wyparło węgiel. Jak myślisz, o co chodzi?
8: Strzelam, że zmiana nazwy klubu, który tak wcześniej był Górnikiem, a potem się z powodu nowego sponsora stał się Aluminium, został przemianowany na Aluminium.
7: 27 sierpnia 1996 roku zniknął na sportowej mapie polski klub sportowy Górnik Konin i zmienił się sponsor i zmieniła się nazwa na Aluminium i ta nazwa obowiązywała przez kolejnych 11 lat.
8: Tak.
7: Do 2007 roku, kiedy na walnym zgromadzeniu, zebraniu członków klubu przywrócono nazwę Górnik, a ta przez prawie już 20 lat z powrotem obowiązuje do dziś. To wszystko w tym wydaniu Retro Prasówki. Bardzo wam dziękujemy. Bartek Skonieczny, portal LMPL.
8: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
7: Słyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia.
3: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Reklama.
1: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
2: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
0: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 000 zł netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał do

0: wracamy do naszej sztandarowej, można powiedzieć, audycji, która trwa już od ponad 10 lat na naszej antenie. Po przerwie wakacyjnej, jak zawsze, przy mnie jest pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński Historyk. Witam.
1: Dzień dobry.
0: W tym roku szkolnym, radiowym rozpoczniemy od historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. To dlatego, że w tym roku obchodzi ona swoje 200-lecie. Z tego, co tutaj spoglądam w pana notatki, to wszystko zaczyna się jeszcze w XVIII wieku.
1: No jest.
0: Taką datę widzę tutaj, 1793.
1: Tutaj tak, no, tutaj mam jakieś na tego, ale no, także do pokazania pewną rzecz. No nie, faktem jest, że no, w tym roku przypada 200. rocznica powstania tej parafii, czyli właściwie ostatecznego ukształtowania się pewnych struktur, aczkolwiek tak naprawdę przyjmuje się, że możemy uznać, że parafia powstała w 1826 roku. Właściwie można by przyjąć, że to był czerwiec tego roku, a związane to jest z pewnym dokumentem, o którym być może będzie okazja powiedzieć. Natomiast takie ostatecznie już zamknięcie tego procesu tworzenia parafii nastąpiło rok później, też latem, w lipcu, właściwie w końcu lipca 1827 roku, kiedy to oficjalnie jak gdyby wprowadzono w urząd, tak, superintendent diecezji ewangelickiej w Kaliszu wprowadził na urząd pierwszego księdza pastora, tak, tej konińskiej parafii, Jana Augusta Keglera, który zresztą już, jak wszystko wskazuje, od roku był w Koninie. No ale powstanie tej parafii oczywiście miało swoje także różne zawirowania, jak to bywa, o czym być może będzie okazja powiedzieć. Natomiast no właśnie przypomniał pan koniec XVIII wieku. Oczywiście, żeby powstała parafia, najpierw muszą być no, wyznawcy, tak? Czyli tak jak ich kiedyś określano, protestanci, tak, ewangelicy, często mieszając różne porządki, czy to ewangelicki augsburski, ewangelicki reformowane, no, bo woli prawdy historycznej, tuż pod miastem, przy niedużej odległości, znajdowała się i znajduje właściwie najstarsza parafia ewangelicko reformowana w Polsce, rozumiana jako parafia, która nadal funkcjonuje, zachowała pewną ciągłość, bo sięga ona czasów reformacji. Natomiast...
0: Mówimy o Żychlinie teraz, tak?
1: Tak, w Żychlinie. Natomiast oczywiście parafie ewangelicko-augsburskie, czyli tego nurtu luterańskiego, to zupełnie późniejsza historia, bo ewangelicko-reformowane to oczywiście nurt kalwiński, tak? Tego protestantyzmu według tych dwóch jak gdyby pewnych zasad funkcjonowania blisko do siebie z wielu względów w różnym czasie jak gdyby się łączących, ale no, dzisiaj też są to dwa odrębne kościoły. Co do samego miasta, to ewangelików pierwotnie w nim właściwie nie było. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy jeszcze czasy odległe i dzieje reformacji, tak, to możemy powiedzieć, tak, że nawet koniński proboszcz w swoim czasie jak gdyby był zwolennikiem no, pewnej reformy w kościele i tego nurtu protestanckiego, ale to oczywiście już no, z czasem był zamknięty pewien rozdział, aczkolwiek no, gdzieś się to przywołuje jako pewien element no, zupełnie no, historii, jak gdyby.
0: Z tego, co pamiętam, to chyba jakaś kara go za to spotkała, tak?
1: No, tak, to postać już nie chcę tutaj w tym momencie wracać. Postać jest powszechnie znana. Natomiast oczywiście tak z historycznego punktu widzenia, no to oczywiście jest kwestia ustalenia, ilu tak naprawdę i w jakim czasie, znaczy ilu było i w jakim czasie pojawili się ewangelicy, bo tak ich ogólnie określano, czasami właśnie też ci protestanci, bo tego terminu też używano. Po

0: drugim rozbiorze, kiedy koni polskie, kiedy koni znalazł się w zaborze, pod zaborem pruskim, tak, Prusacy w 1793 roku przeprowadzili we wszystkich miastach taki spis, indagandę, tak, chcąc się zorientować, co właśnie zagrabili. No i o stanie, jak gdyby, różnych rzeczy, także jak gdyby o stanie liczby ludności, tak? To z tej indagandy wiem, bo tak ona się nazywała, że w mieście wówczas mieszkało 780 osób, w tym było 203 Żydów, natomiast doliczono się protestantów, bo tam takie określenie padło, zaledwie 5 osób. Więc w zasadzie społeczność co najmniej symboliczna, ale w ciągu następnych kilkunastu lat sytuacja uległa diametralnej zmianie. Po pierwsze, no, Prusacy pojawili się urzędnicy w mieście pruscy, pojawił się garnizon, ale także zachęcano do osiedlania się, tak? Więc to był taki pierwszy etap, no, pewnego rodzaju germanizacji tych terenów zajętych przez Prusy. No i a ponieważ no, Prusy generalnie były krajem protestanckim, tak, i to tego nurtu ewangelicko-augsburskiego, no to w większości byli to także jak gdyby osoby, które osiedlały się w mieście tegoż wyznania. Jest pewien problem polegający na tym, co do ustalenia, jak ten proces, jaką miał dynamikę, ile tych osób wyznania ewangelickiego było w mieście, ponieważ no, dysponujemy takimi źródłami, jak dysponujemy. Istnieje kilka różnego rodzaju przekazów z przeszłości, ale tu się kładły już no, pewne zasady statystyki. Podawano w różnych opracowaniach ówczesnych liczbę ludności miasta i że ona wzrastała, tak, bo to jest okres także wzrostu dynamicznego wzrostu liczby w ogóle ludności w mieście, bo od tych niespełna 800, tak, po 10 latach było to już ponad 1500, a w 1820 roku, do którego to roku jeszcze wrócę, no, doliczono się w mieście, jak to zapisano, 2503 głowy. No więc wzrost był faktycznie w ciągu tych stosunkowo krótkiego okresu czasu wzrost liczby ludności. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli zamieszczano jakąś informację o strukturze wyznaniowej tej ludności, to najczęściej to był taki podział Żydzi i chrześcijanie. Cokolwiek, no, czy chrześcijanie, czyli nie dokonywano już jak gdyby pewnej bliższej, bliższego podziału, no, już był no, taki pewien nurt ówczesnej statystyki, a przynajmniej także no, zachowane źródło, bo w ogóle z tego okresu pruskiego, zaboru pruskiego z tych latach 1793-1806 zachowało się relatywnie niewiele materiałów archiwalnych, no, także dotyczyło to miasta Konina, czy też praktycznie jakieś parę tylko jednostek archiwalnych mamy i dotyczących różnych w istocie rzeczy takich trochę drugorzędnych zagadnień. Co do tej właśnie liczby ludności, no to takim trochę pewnym źródłem jest tak zwany sporządzony, pochodzący z 1820 roku, taki oficjalny dokument, który nazywano opis historyczny i topograficzny, statystyczny miasta Konina. czerwca dokładnie 1820 roku. To, ten dokument jest pokłosiem pewnej akcji, bo w okresie królestwa no, postanowiono gromadzić pewne informacje statystyczne, no i właśnie także te topograficzne także, czyli pewną wiedzę jak gdyby o wszystkich miastach i zarządzono w całym Królestwie Polskim z panem kongresowym przeprowadzenie takich, takiej akcji, tak, że wszyscy burmistrzowie mieli wypełnić taką ankietę. Ta niska ankieta uchodziła przez pewien okres czasu za zaginioną, ponieważ w zbiorze znajdującym się w archiwum głównym akt dawnych w Warszawie po prostu były te ankiety później tam połączono w pewne tomy, tak? No i to było najpierw takie pierwsze źródło ich poszukiwania, no i różne miasta były, Konina nie ma. Ale udało mi się sporo już lat temu odnaleźć kopię jak gdyby. To dość ciekawa historia, bo to się wiązała z całą biurokracją ówczesnego czasu, a ta biurokracja była, że wszystko wędrowało od dołu do góry i z góry na dół. I w aktach Komisji Województwa i Województwa Galickiego okazało się, że taka jak gdyby egzemplarz, tam kopia pozostała. W tym opisie, jak już mówiłem, doliczono się wówczas, czy tak podano, że w mieście było 2503 głowy. W tym, no i tutaj też nastąpiła dość ciekawa rozbicie tej wartości. W tym chrześcijan 1558, Żydów 675, innych wyznań 270. Oczywiście można to racjonalnie tylko w jeden sposób tłumaczyć, bo stąd wzięły się tych innych wyznań nie będących chrześcijańskimi w mieście. 270 aż osób, tak? No, czyli spora populacja, no to rzędu 10, no, ponad nieco procent. Otóż wszystko wskazuje na to, że no, tak sobie wtedy ówczesny burmistrz poradził, że chrześcijan zinterpretował jako katolików, a ewangelików włączył w grupę właśnie innych wyznań. Oczywiście jest pewną tajemnicą, być może nierozstrzygalną, czy w tych 270 faktycznie byli przedstawiciele jakichś innych wyznań, ale nawet jeżeli tak było, to musiały to być tylko pojedyncze przypadki. Prawosławnych wtedy praktycznie nie było, zresztą jeszcze długie dziesięciolecia później praktycznie tutaj i w mieście, i na naszym terenie prawosławnych praktycznie nie było. Natomiast oczywiście, no, nawet jeżeli mówili, że to grupa ewangelików, bo tak to jak gdyby, no, możemy, że innych wyznań ewangelików, oczywiście mogło być powiedzmy kilku reformowanych, czyli ewangelików tego nurtu reformowanego, ale raczej też niewiele, więc generalnie możemy przyjąć, że no, ponad 250 co najmniej osób, czyli kilkadziesiąt rodzin było mieszkających wówczas w Toninie, była wyznania ewangelickiego.
1: No i tutaj musimy się zatrzymać, do tematu powrócimy za tydzień. O dziejach parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie rozmawiamy, bo obchodzi swoje 200-lecie właśnie w tym roku. Pan Piotr Rybczyński-Koniński, historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Bardzo panu dziękuję za dziś.
0: Dziękuję. Do widzenia.
1: A była to audycja Historia Konina, także mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Skarby Muzeum. Dzisiaj w niej zaproszenie na wystawę Skarby Regionu Konińskiego. I na ten temat z kuratorem wystawy Mateuszem Sikorą rozmawiała Monika Marciniak z muzeum. Posłuchajmy.
3: Spotykamy się dzisiaj w Muzeum Okręgowym w Koninie po przerwie wakacyjnej z Mateuszem Sikorą, który zajmuje się w naszym muzeum gabinetem numizmatycznym i przygotowuje nową wystawę, która jest jednocześnie wystawą jubileuszową, zaprojektowaną specjalnie na obchody 60-lecia naszego muzeum. Wystawa nie byle jaka, bo o skarbach, co może być bardziej fascynującego niż skarby. I skarby z naszego regionu, z okolic Konina, jeśli dobrze rozumiem.
4: Skarby Regionu Konińskiego, tak, dzień dobry, to jest tytuł wystawy. Na wystawie prezentowane są depozyty gromadne, bo tak to można też ładnie określić, z obszaru, którego centrum jest Konin. No, ograniczyliśmy się administracyjnie do dawnego województwa konińskiego.
3: Czym się różnią takie eksponaty na twoich wystawach, których już pokazałeś tutaj u nas wiele, które są właśnie nazywane skarbami, od innych obiektów, które nie funkcjonują właśnie pod tą nazwą skarbu? Czy to jest to, co my sobie wyobrażamy z dzieciństwa, czyli odnalezione w jakimś niespodziewanym miejscu skrzynie pełne złota, szlachetnych kamieni i biżuterii?
4: Też, tak. To tak, skarby zawsze budzą dużo emocji, bo ta nazwa zawsze kryje za tą nazwą, oczekujemy jakiegoś ukrytego, wielkiego majątku. No, często są rzeczy, które w danym momencie były cenne dla osoby, która to ukrywała. Wszystkie depozyty, które tu prezentujemy, łączy to, że zawierają monety, więc jakby tutaj to jest taki główny wyznacznik, bo oczywiście zanim człowiek wymyślił monety, to też mamy depozyty przedmiotów brązowych, ale tutaj tych depozytów nie prezentujemy. Prezentujemy depozyty monetarne. Najstarszy depozyt jest z okresu rzymskiego, co też jest zastanawiające, bo na ziemiach polskich znajdujemy dużo znalezisk pojedynczych. Znajdujemy też duże, czyli tu mówimy często kilkukilogramowe skarby monet, denarów rzymskich. No i tutaj taka zagadka, czy ludność, która mieszkała, czy posługiwała się pieniądzem jako tym uniwersalnym elementem wymiany handlowej, czy traktowała to po prostu jako zapas srebra. No tu możemy powoli podejrzewać, że używano tego pieniądza rzymskiego właśnie przy jakichś transakcjach i ono tutaj pewnie napływało z Cesarstwa Rzymskiego jako element formy kontaktów wręcz politycznych, tak? Także tu jakieś kontakty takie większe, nie tylko szlak bursztynowy, ale też jakieś łupy, próby przekupstwa na zasadzie zaproponowania wspólnego sojuszu, też pewnie coś takiego funkcjonowało.
3: Czy wiemy, kto odkrył ten skarb? Czy to były badania specjalistyczne, czy może przypadkowo?
4: Tak, na wystawie, jeśli pokazujemy często konteksty, jeżeli możemy, samego ukrycia i często tych osób, no oczywiście nie znamy, możemy się domyślać, czasem no, widzimy skąd te monety pochodzą, przede wszystkim tutaj staramy się wydatować, po którym roku depozyt mógł być zdeponowany, jeżeli tu mówimy o składzie monetarnym, gdzie możemy te monety datować. Skład monet czasem nam może podpowiadać, dlaczego były zbierane. No tu mamy takie okresy, że na przykład pieniądz w XV wieku nagle po wojnach krzyżackich otwierają nam się rynki północne i widzimy takie depozyty, które chyba są depozytami kupców albo osób, które przygotowują się na jakieś transakcje handlowe, żeby właśnie na tych nowo otwartych rynkach, czy na terenie Litwy, czy państwa zakonnego ten handel w okresie pokoju już prowadzić. Mamy dwa takie depozyty tutaj prezentowane, tu w Koninie są znane, czyli depozyt z ulicy Westerplatte z Konina, gdzie faktycznie z imienia i nazwiska znamy osobę, która ten depozyt ukrywała. To udało się tutaj muzealnikom konińskim ustalić w momencie prezentacji tego skarbu. Rodzina, czy wręcz syn właściciela tego majątku zgłosił się i tutaj kontaktował. Także to z imienia zyska tę osobę znamy. I tu też była wyjątkowa sytuacja, bo na przedmiotach były inicjały rodziny. Także tu była stosunkowo już potem prosta identyfikacja. No i drugi skarb z Puszczy Bieniszewskiej, gdzie archeolog Krzysztof Gorczyca razem z grupą, która poszukiwała śladów powstańczych, natrafił trafił na depozyt też z okresu II wojny światowej. Tu wiemy kto, ale nie wiemy dokładnie, kiedy ten depozyt został ukryty. Te dwa skarby też właśnie zawierają nie tylko przedmioty, które mają jakąś określoną wartość przeliczaną na kruszec, no to tak najczęściej te skarby są skarbami monet kruszcowych, choć nie tylko, to mają też przedmioty o wartości sentymentalnej, czyli nawet kolekcje monet, bo to nie były monety, to były monety, które były w obiegu w tym momencie, zapinki, pierścionki, często symbolikę też narodową, którą pewnie osoby ukrywające bały się, że przez te przedmioty mogą im spotkać pewne, mówiąc tutaj łagodnie, nieprzyjemności w okresie okupacji. Tu właściciel skarbu z ulicy Westerplatte, w momencie, kiedy ten skarb został odkryty, no chciał, żeby zwrócić mu tylko krzyż harcerski, który też został złożony. Niestety on akurat się nie zachował, także nie było po nim śladu, więc tej prośby muzeum spełnić nie mogło. No to też procesy podepozycyjne, to tak ładnie się nazywa, prawdopodobnie chemikalia, które w tej fabryce były wylewane, czy przenikały do gruntu, spowodowały, że część przedmiotów uległa zniszczeniu i nie udało się ich uratować.
3: Jakie jeszcze skarby znajdują się na tej wystawie, ponieważ nie tylko obiekty właśnie, które są własnością Muzeum Okręgowego w Koninie się tutaj znalazły, ale też do współpracy dołączyły inne muzea.
4: Tak, bo tutaj nie wszystkie skarby z regionu są w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie. Wręcz bym powiedział, że mniejszość tych depozytów. No to one pochodzą z różnych czasów, jeszcze sprzed czasów II wojny światowej, sprzed I wojny światowej odkrycia. I one zostały złożone w różnych muzeach. Tutaj warto podziękować Muzeum Archeologicznemu i Etnograficznemu w Łodzi, które wspomogło tutaj grupą skarbu tą ekspozycję, ale mamy też depozyty z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Także staraliśmy się ten przekrój z różnych okresów te depozyty zaprezentować. Oczywiście zaczyna to skarb rzymski, monet rzymskich z Jeziorka. No jego historia też jest typowa dla takich wczesnych znalezisk skarbów. On zachowany jest tylko w części. Ta część, która została zachowana, została jeszcze dodatkowo wmakietowana, wmontowana w srebrną bransoletkę. No i w takiej formie te monety do czasów dzisiejszych w postaci ozdób srebrnych się zachowały. Skarb został odkryty na terenie, który został mocno przekształcony. Obecnie jest tam, czy była, działała tam odkrywka Adamów i ta miejscowość już w takiej formie nie funkcjonuje jak w momencie odkrycia. Także to też takie źródło, które może teraz już by nie można było tego skarbu pozyskać. Potem mamy grupę skarbów wczesno-średniowiecznych. Te skarby są o tyle interesujące i charakterystyczne, że po pierwsze znajdują się wokół grodu konickiego wczesno-średniowiecznego Konina, który kontrolował brud na Warcie. No i tutaj ten powód pewnie wzmożonego ruchu, tak można powiedzieć, powodował, że te skarby były w okolicy grodu ukrywane. I tu są skarby też archiwalne, tak zwane, czyli skarby, które częściowo znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, częściowo w Muzeum w Warszawie. Ta część poznańska z Konina Grójca, on przez chwilę funkcjonował w literaturze jako Konin Gosławica, ale tutaj to należy sprostować, to był skarb znaleziony na terenie dzisiejszego dzielnicy czy części Konina Grójec, ale też pretekstem do powstania tej wystawy było odkrycie skarbu Starnowej z gminy Tuliszków. Odkrycia dokonała grupa z Wykrywaczem przez Życie i archeolog Eryk Szelner. Tutaj mamy tę pewność, że ten skarb został w całości, na tyle można było pewnie to miejsce przebadać, podjęty. Skarb został rozproszony poprzez późniejszą orkę. Po raz pierwszy zaprezentowany ma on formę przede wszystkim monetarną, monet denarów wczesno-średniowiecznych, które częściowo są pocięte i niewielką ilość ozdób srebrnych i tak zwanych placków srebrnych, czyli srebra, które było przetapiane i w połowie XI wieku już naprawdę nie kierowane do mennic czy pracowni złotniczych, gdzie wyrabiano z nich biżuterię lub właśnie przebijano to srebro na monety. Skarb został odkryty w takiej przestrzeni pomiędzy Koninem a Kaliszem i to jest chyba ślad takiej drogi handlowej, która we wczesnym średniowieczu funkcjonowała, łączyła nie tylko te dwa grody, ale miała taki charakter ponadregionalny i wydaje się, że ponad też tutaj wychodzący poza państwo piastowskie, czyli ważna droga handlowa i tutaj też duża grupa skarbów, o których pewnie część z Państwa słyszała, odkrytych niedaleko Kalisza, to właśnie ten skarb z Tarnowej pewnie jest takim skarbem z tej grupy skarbów pomiędzy właśnie Koninem a Kaliszem. Śladem tej drogi handlowej jest symbol, jeden z symboli konińskich, czyli słup drogowy.
3: A czy w przypadku tego skarbu z Tarnowej lub innego skarbu udało się odkryć tego pierwszego właściciela, czy to jednak już jest niemożliwe do stwierdzenia, biorąc pod uwagę fakt, że te skarby rzeczywiście mają taki charakter anonimowy dosyć?
4: Tak, niestety możemy się jedynie domyślać. Tutaj generalnie też jest taka trochę zagadka, dlaczego te duże skarby, bo te największe skarby właśnie wokół Kalisza, skarb ze Słuszkowa chociażby, one są ukryte w takiej przestrzeni, gdzie nie ma dużego osadnictwa, gdzie moglibyśmy doszukiwać się w ogóle jakiegoś właściciela tych terenów, który mógłby tą przestrzeń zarządzać, który by mógł ten taki majątek zebrać i ukrywać. Także bardzo rzadko dla skarbów średniowiecznych, nowożytnych, jeśli tam nie mamy przedmiotów, które faktycznie można by bezpośrednio zidentyfikować z właścicielem, to jest jednak duży problem, żeby zidentyfikować, kto był właścicielem majątku. Niekiedy staramy się powiązać moment ukrycia z jakimś wydarzeniem politycznym, najczęściej są to konflikty, ale to...
3: To wspominałeś na początku, tak, że możliwe jest ukrycie na czas konfliktu też w przypadku osób zajmujących się handlem, tak?
4: My mamy te skarby, do których nie udało się podjąć. I to jest to, że my nie mamy tych skarbów, które ktoś ukrył i potem podjął i wprowadził już ponownie do obiegu. Czyli tu mamy pewną statystyczną niepełen obraz. Mogło też tak wyglądać, że część kupców, bojąc się, przejeżdżając przez jakąś przestrzeń, ukrywała depozyty w założeniu, że wracając będą je podejmować. Tutaj mówimy powiedzmy z naciskiem na skarby wczesno-średniowieczne, chociaż tutaj też jest troszeczkę być może jakaś rodzaj wierzeń magicznych też powodował, że te depozyty były składane. One niekiedy mają taką formę kruszcu bardzo mocno posiekanego, który w momencie, gdyby go stopić, przetopić na nowe obiekty, łatwiej można było wprowadzić w obieg niż tak mocno pokawałkowane srebro. I tu mamy podejrzenie, że część tych depozytów wczesnośredniowiecznych ma charakter po prostu śladów jakichś wierzeń magicznych, czy może zwyczajów, jak ktoś inny może określił, składania takiej ofiary bóstwom, jako ślad takich wierzeń pogańskich. Później to zakładamy, że te depozyty były depozytami, które mogły być na bieżąco też gromadzonymi. One mogły mieć taką formę portfeli, gdzie ktoś deponował środki, których na co dzień nie chciał wykorzystać, nie były mu potrzebne. Musimy pamiętać, że długo funkcjonowała ta wymiana towar za towar. Czasem ten pieniądz niekoniecznie przy wymianie musiał uczestniczyć. Szczególnie im mniejsze jednostki, mówimy o wsiach, to ten pieniądz wykorzystywany był później. I w mniejszym stopniu, ale niektóre depozyty można łączyć właśnie z wojnami jako element ukrycia majątku, czy przedmiotów, za które mogłaby grozić jakaś kara.
1: To była Monika Marciniak i Mateusz Sikora z Konińskiego Muzeum. Wystawa Skarby Regionu Konińskiego będzie otwarta w najbliższy piątek, 18 września o godzinie 15 i będzie można ją oglądać do 30 maja przyszłego roku. Dziękuję za uwagę. To była audycja Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Sportowy Konin w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Sportowy Konin. Dzisiaj zaczynamy od piłki nożnej w wydaniu halowym, bo startują nam sezony sportów halowych na jesieni, to zazwyczaj końcówka września albo pierwsza połowa października. Tak też będzie w przypadku Konińskiego Klubu Futsalu. Jakie plany na ten sezon? Między innymi o to zapytałem Błażeja Kupczyka z zarządu KKF-u. Błażej Kupczyk, Koniński Klub Futsalu. Jak nazwa będzie w tym roku brzmiała dalej, bo to często uzależnione od sponsora, czy już wiemy?
5: No, nieraz jest faktycznie tak, że nazwa jest uzależniona od sponsora głównego, strategicznego, jak zwał, tak zwał, ale takiego głównego. Na dzisiaj nazywamy się Koniński Klub Futsalu.
1: O,
5: i nadal prostu jesteśmy stowarzyszeniem sportowym zarejestrowanym przy prezydencie miasta w Koninie.
1: Ale w związku z tym żadnych problemów z finansowaniem klubu nie ma, no bo nie ma tego tytularnego sponsora.
5: Pracujemy nad tym intensywnie i jakby jesteśmy cały czas w okresie takim przygotowawczym, nie tylko jeżeli chodzi o zawodników, ale również o działaczy. Także myślę, że niebawem jakaś informacja w eter. Mateusz, będziesz pierwszy.
1: Okej, okay, pójdzie. Fajnie. A no właśnie, startujemy, rozumiem, w kolejny sezon.
5: Tak, startujemy kolejny sezon. To w sumie 11 rok już w wykonaniu Końskiego Klubu Wcal, bo przypomnę, że powstaliśmy 16 września w 2016 roku. Po, no nie ma co ukrywać, nieudanym sezonie 25-26 w drugiej lidze po spadku z pierwszej ligi. Próbujemy jakoś to się zorganizować, odnaleźć i z nadziejami na to, że w tym sezonie pójdzie nam lepiej i będziemy walczyć o jak najwyższe lokaty w tabeli. Z tego co wiemy, to grupa nasza będzie składała się tak jak w zeszłym sezonie z 8 drużyn. Dwie drużyny nowe dochodzą, bo dwie spadły. Także łącznie 14 meczów, 7 wyjazdowych i 7 meczów.
1: Obie formy poprawne są.
5: To bardzo ci dziękuję, bo się wahałem mocno przez samo H.
1: To też się zgadza.
5: Tak. 7 w Koninie, 7 na wyjeździe. Miejmy nadzieję, że uda nam się tak to zorganizować, że każdy mecz rozegramy na razie w jedynej hali dostępnej w Koninie, czyli w hali Mosir w Morzysławiu.
1: Czyli gramy w Koninie, nie?
5: Tak. Będziemy robić wszystko, żeby grać w Koninie. I tak będziemy układać harmonogram gier, żeby grać tutaj w Koninie, żeby móc też jakby zaprosić sympatyków futsalu i sympatyków naszego stowarzyszenia. Nie znamy jeszcze terminu ruszenia. Nie znamy jeszcze par, ale myślę, że to jakaś taka 2 tygodnie do końca września powinny się już takie informacje pojawić, gdyż w tamten sezon zaczęliśmy w połowie października, skończyliśmy w połowie marca następnego roku. Oczekujemy też z niecierpliwością na informacje z Polskiego Związku Piłki Nożnej w temacie licencji naszego stowarzyszenia, naszego klubu. Dostarczyliśmy wszystkie dokumenty.
1: No z tym nigdy problemów nie było.
5: No z tym nie mieliśmy nigdy problemów, ale to też jest taki właśnie okres, że gdzieś ten e-mail powinien przyjść z dokumentem załączonym, że jesteśmy dopuszczeni do gry.
1: No dobrze, to w takim razie o skład zapytam, z jakim przystąpimy do nowego sezonu, czym on będzie się różnił od tego, co oglądaliśmy w poprzedniej edycji rozgrywek. Też słyszałem o tym, że zmienia się sztab szkoleniowy, główny trener.
5: Tak, zaczniemy od głównego trenera. Trener w tym roku faktycznie to Patryk Choły, który jest futsalowcem z krwi i kości, bo grał przez ładnych parę lat w futsal. Generalnie całe życie reprezentował, albo większość swojego życia reprezentował ekstraklasowy klub Red Dragons Pniewy, który do dzisiaj kolejny rok rywalizuje w tej klasie rozgrywkowej. No chłopak z kilkaset rozegranych spotkań w ekstraklasie, był reprezentant Polski, któremu też udało się strzelić kilka bramek na Mistrzostwach Europy. Także chłopak z futsalu, mający doświadczenie futsalowe, jak również wszystkie, że tak powiem, najważniejsze dokumenty, które pozwalają mu na to, żeby taką drużynę drugoligową prowadzić. Tak, Patryk to bardzo ważna osoba, przede wszystkim też nie grający trener. Patryk będzie tylko i wyłącznie trenerem.
1: I będzie obserwował z ławki.
5: Tak, będzie obserwował
1: lepszy
5: z ławki.
1: Przegląd będzie
5: lepszy miał. Przegląd sytuacji. Myślę, że to jest bardzo ważne. Przywozi też ze sobą kilku chłopaków, którzy chcą u nas grać. Na dzisiaj wiem, że 2 lub 3. Na pewno bramkarz, który też będzie trenerem bramkarzy. Chłopak, który trenował z Pniewami. Młody człowiek. I dołączy do nas jeszcze chłopak, który jest związany z SMS-em Widzew Łódź. Też chyba dzisiaj nawet będzie na pierwszym treningu. To tyle o trenerze. Jeżeli chodzi o skład, no to tak jak zawsze, wszyscy chłopacy, że tak powiem, stara gwardia.
6: Kto ze starej gwardii będzie na pewno?
5: Praktycznie wszyscy będą, okay. Których znasz. Nie chcę tu kogoś pominąć, więc mówię wszyscy.
6: Takie chłopaki w moim wieku, niewiele młodsi.
5: No, tak by na to
6: ale
5: wyglądało.
6: Ale bramki strzelają cały czas.
5: Tak, ale bramki strzelają. Chce im się i szacun duży za to. Dochodzi też, mamy też kilka powrotów. Czyli chłopaków, którzy nie grali z nami w zeszłym sezonie i nie grali też w ostatnim sezonie w pierwszej lidze. Także ten...
6: Kto na przykład?
5: No na przykład Nikodem Lipiński, okay. wraca do gry Wiktor Karaś, zwany Karasiem, który teraz też gra w Wilczynie. No większość chłopaków oczywiście to piłkarze, którzy łączą rozgrywki trawiaste z rozgrywkami futsalowymi, halowymi. Także no fajnie to wygląda. Zaczęliśmy gdzieś tam z końcówką sierpnia, jesteśmy już po kilku treningach. Ten tydzień wygląda tak, że w środę od godziny 20 do 22 odbywają się treningi w Listu Wielkim na hali sportowej, a w piątki od 20.30 do 22 w hali w Morzysławiu, hali Mosirowskiej. Przy okazji zapraszam również wszystkich chętnych, którzy chcieliby spróbować sił futsalu i czują się na siłach. Zapraszamy, no... Być może też spróbujecie sił, może pokażecie, co umiecie i przydacie się naszej drużynie w tym sezonie.
6: Okej, okay, stara gwardia, o tym powiedzieliśmy, a co ze świeżą, młodą krwią?
5: No z tą świeżą, młodą krwią, taką młodą, powiedzmy, że mamy delikatny kłopot, no będzie kilku chłopaków takich młodszych, ale nie będzie tam nastolatków, będzie przyjeżdżał z no właśnie, bardzo ważna rzecz, część składu ze Zgierza, która z nami rywalizowała, niestety nie zdecydowała się na jakby granie w tym sezonie z różnych względów, i rodzinnych, i sportowych, i zawodowych, i tak dalej, ale zostaje jeden chłopak, Norbi, który przywozi ze sobą też 17-latka, o ile się nie mylę, który no fajnie się prezentuje.
6: Okej, to co wiemy jeszcze o lidze? Jacy rywale? Kto będzie pretendował?
5: 6 rywali, to my jesteśmy też w tej szóstce, ale Kościan, potem drużyny z Pomorza, dwie. Także ta ekipa się nie zmienia. Nie pamiętam teraz, kto do nas dobije do ligi. Ale, no, ale będzie tych drużyn 8, bo taką informację dostałem z Polskiego Związku Piłki Nożnej.
6: Czyli nie wiadomo jeszcze, z kim będą największe boje, gdy przy założeniu,
5: no,
6: że będziemy
5: w zeszłym sezonie Futsal Gniew, w zeszłym sezonie Kłodzian, to były kapele, które rywalizowały naprawdę na wysokim poziomie. Także myślę, że tu, no nie wiem, jak tam też jakieś składy chłopaków, jak tam się wzmacniają, bo trochę tego na razie w internecie gdzieś tam nie widać, albo może inaczej nie podglądamy. To skupiamy się tu na sobie, także treningi środa, piątek, Morzysław i Lisiec Wielki, a w ten piątek mamy sparing w Koninie od godziny 20, także jak ktoś będzie chciał podejrzeć, to
6: z kim gramy?
5: To zapraszamy. Gramy z taką drużyną, którą reprezentuje nasz były trener Arek Błaszczyk. Mhm. Przyjeżdżałem gdzieś tam spod Łodzi, oni są z innego okręgu, awansowali do drugiej ligi i też chcą się sprawdzić i będziemy z nimi się, że tak powiem, testować.
6: Dzięki wielkie za rozmowę, powodzenia życzę, będziemy na bieżąco oczywiście relacjonowali.
5: Tak, będziemy na bieżąco, dziękuję i zapraszam na wszystkie nasze mecze w Koninie.
6: Błażej Kupczyk, Koniński Klub Futsal.
5: Do usłyszenia, pozdrawiam serdecznie.
6: To był Błażej Kupczyk z zarządu Konińskiego Klubu Futsalu, a teraz przenosimy się do hali Rondo, nieczynnej od dłuższego czasu, jak się okazuje, hali, która będzie nieczynna dłużej niż to przewidywano. I na ten temat powiedział więcej dyrektor Konińskiego Mosiru Mariusz Zaborowski.
7: Przedstawił nam wykonawca teraz koszty wykonania dokumentacji projektowej, a związane jest to z ekspertyzą, którą zrobiliśmy po zdjęciu lastryka ze schodów zewnętrznych, ewakuacyjnych. I na dzień dzisiejszy mamy koszty wykonania dokumentacji projektowej, która musi być zrobiona, żeby wykonać schody zewnętrzne z jednej i z drugiej strony, i to jest główną przyczyną przedłużenia się terminu zakończenia w terminie do końca października. Musimy ten termin wydłużyć, dlatego że te schody po zdjęciu lastryka okazuje się, że muszą być wybudowane od początku, bo nie da się do nich, na nie zamontować obecnie tego pokrycia, które było zaplanowane. I to jest jakby główna przyczyna wydłużenia terminu. Jednak jest to obiekt bardzo stary, prace bardzo idą, można to zobaczyć, widać, jesteśmy przykryty, mamy cały dach, kończone jest malowanie lukarn, przy basenie zostały już zakończone, odebrane, duża część pozostałej części na hali też, więc będzie zaraz połączenie między dachem basenu i hali, a lukarnami, więc to są bardzo zaawansowane prace. Uważam, że tam 90% wykonania całego dachu jest zrobione, więc robimy wszystko i myślę, że tutaj nas nic nie jest w stanie już zaskoczyć, żeby zamknąć ten obiekt, jeśli chodzi o dach przed zimą. Natomiast, tak jak wspomniałem, są to rzeczy, które wychodzą w związku z pracami, które są wykonywane. No tego nie można było tego przewidzieć bez rozebrania lastryka, bez zdjęcia tych pokryć, które były. Dopiero widać, że ten beton się zaczął kruszyć. Musiała być ekspertyza zrobiona i widzimy to teraz, że muszą być po prostu wylane jeszcze raz. To jest to takie, jak ze starych czasów pamiętamy, w szkołach na przykład posadzki były. Taki, to nie jest granit, ale to jest taki kamień, płyta taka. Obecnie bardzo również przez wielu modna i kładzona. My z racji tego, że ona tam była, to też chcemy, żeby po prostu nadal to było. Tak było ustalone w projekcie. Zresztą ten projekt był zatwierdzany.
6: Do kiedy przedłuży się remont?
7: Trudno mi jest powiedzieć, ale jest to na pewno wiosna przyszłego roku. Nie ma jeszcze miesiąca podanego. Mamy przedstawione kosztorysy dokumentacji projektowej. Za chwileczkę, pewnie w miesiącu październiku, a prosiliśmy, żeby były podane też koszty tych prac, czyli wybudowania schodów plus belka, do której te schody są przymocowane, to jest jedna rzecz. I tak zwane żygacze, czyli te elementy, które widać od strony ronda, to są też takie elementy, są one cztery od strony tej elewacji, które tam wodę zrzucają na dół. One też nie nadają się do naprawy, muszą być rozebrane, muszą być zrobione. Również musi być zrobiony tego projekt. Nie jest oczywiście tak skomplikowany jak schodów, ale to musi być też zaprojektowane, wyliczone. Więc w miesiącu październiku będzie przygotowany aneks przedłużający termin i który już na bazie tych dokumentów i projektów pokaże, ale również jaki będzie koszt wykonania schodów, belki i żygaczy jako rzeczy, które nie były zaplanowane w pierwotnej umowie.
6: Główną częścią tego dużego remontu jest wymiana dachu, ale także sporo rzeczy zmieni się w środku, w hali. Co takiego dokładnie?
7: Znaczy, ja uważam, że hala przede wszystkim będzie wyglądała zupełnie inaczej, bo będzie cała wymalowana, będzie nowy sufit, będą usunięte barierki na górze, a będą szklane barierki, więc wizualnie ta sala na pewno nabierze nowego efektu, będzie dużo ładniejsza, więc myślę, że ten efekt będzie. Na basenie nie zmieniamy płytek, tam nie są elementy, będzie sufit oczywiście nowy, wymieniony, będzie całe oświetlenie nowe na basenie, więc no też będzie efekt taki, że tak powiem, ładniej będzie dużo. W tym miesiącu będzie już widać, bo za chwileczkę będzie cała stolarka wymieniona, wejścia do głównego, do budynku. Teraz obecnie już jest wypiaskowane całe zadaszenie i zaraz będzie zabudowywane, więc jak zabudujemy zadaszenie nad wejściem głównym, to będzie montowane cała ta stolarka wejściowa, bo już jest przywieziona, jest na budowie, jest ona nowa i będzie założona. I też w tym miesiącu już będzie montowana winda zewnętrzna, której wcześniej nie było, czyli na piętro, żeby można było wjeżdżać. Także też we wrześniu ma być już zamontowana. To będą takie elementy widoczne, że te prace cały czas postępują.
6: To był Mariusz Zaborowski, dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Koninie. I to wszystko w tym wydaniu magazynu Sportowy Konin w Meloradiu na 99.6. Bardzo dziękuję za uwagę i kłaniam się. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Sportowy Konin w Meloradiu na 99.6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Żywoty nieświętych w Meloradiu na 99.6.
6: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na pierwsze wydanie po wakacjach w nowym sezonie 26-27 audycji Żywoty nieświętych. No i po przerwie wakacyjnej w naszym studio pojawia się dyrektor Konińskiej Biblioteki Damian Kruczkowski. Cześć.
8: Cześć, witam ciebie, witam państwa.
6: Odbijemy się troszeczkę od tego, co wydarzyło się ostatnio w okolicach biblioteki. Pojawiły się tam ławeczki wyjątkowe, bo granie granit, to jest tak? Dobrze
8: tak,
6: widzę?
8: Tak, tak, dokładnie.
6: Bo widzę na zdjęciach, na żywo jeszcze nie widziałem. I na tych ławeczkach są 4 sztuki, imiona, nazwiska, także daty urodzenia i śmierci 4 osób. Aniela Milewska, Janina Peratoner-Weneda, Zygmunt Kowalczykiewicz i Jan Schneider. Co to za pomysł, co to za projekt jest?
8: Projekt to jest program Green City, który zakłada realizację zielonych terenów, jakby odnawianie, zakładanie zielonych terenów, nasadzanie roślin, krzewów rodzimych, bo takie są wymogi programu, więc nie żadne egzotyczne rośliny, a tylko te, które faktycznie u nas mogą występować albo występują.
6: Czyli póki co palm nie będzie koło.
8: Nie będzie palm, nie będzie sukulentów żadnej maści ani wielkości, więc będzie natomiast na pewno głuk, będą faktycznie rodzime gatunki. Nasz projekt to nosi nazwę Ogród Słów i Korzeni, ponieważ słowa, czyli to, co się znajduje w książkach, co znajduje się w literaturze, a korzenie, bo sięgamy właśnie chociażby przez te nazwiska do korzeni naszej rodzimej konińskiej literatury, ale nie tylko literatury. Od razu musimy też sobie powiedzieć, że ławeczki te nie są tylko ławkami i nie są stricte ławkami, ponieważ są kamienne i one mają być taką pamiątką po ludziach, którzy w Koninie albo w okolicy Konina kiedyś żyli, tworzyli, a po ich dorobku został mniejszy lub większy ślad, bo zależy, jak daleko sięgniemy i jak długo w pamięci te osoby żyją, ponieważ tak jak wielu dziwi się, kim była Aniela Milewska.
6: Bo tak, tutaj najdalsza perspektywa czasowa, tak?
8: Tak,
6: żyjąca
8: tak.
6: To jest
8: XIX wiek. Mhm. Urodziła się i zmarła w XIX wieku. Można powiedzieć, że była rówieśnicą Zofii Urbanowskiej i w tym samym czasie tworzyła. To była powieściopisarka okresu pozytywizmu, orędowniczka pracy u podstaw, więc to też przebija się w jej twórczości. Była też pewnego rodzaju emancypantką i feministką, tak? O niej pisała jako o feministce doktor Elwira Jeglińska w swoim opracowaniu, ale też to wybrzmiewa w jej powieści pod tytułem Studentka z końca XIX wieku. Więc zresztą też wiele osób twierdzi, że również taką emancypantką trochę i feministką była Zofia Urbanowska. Kobiety w tym czasie budziły się ogólnie też właściwie z takiego letargu, w który je wtłoczono przez wieki uprzedmiotowiania i...
6: Zofia Urbanowska nigdy nie wyszła za mąż, co nie było takie oczywiste w tamtych czasach.
8: Na przykład, chociażby z tego powodu i wielu mówi o tym, że być może dlatego, że nie miała majątku, ja podejrzewam, że mogła mieć też po prostu swoje zdanie na ten temat i nie chcieć być uwiązaną do jednego mężczyzny przez całe życie i być mu poddaną, więc trochę też tak było z Anielą Milewską. To też była osoba, która nigdy nie wyszła za mąż, poświęciła się pisarstwu w czasach powstania styczniowego we dworze w Mikorzynie, w którym się urodziła, pielęgnowała rannych, bo to też jest taka historia, w ogóle właśnie od tego trzeba zacząć, że Aniela Milewska urodziła się w Mikorzynie, była córką Józefa Milewskiego, ówczesnego właściciela majątku Mikorzyn. Jej brat Celestyn, ledwie 20-letni, zginął podczas jednej z potyczek powstania styczniowego, a sama Aniela była zaangażowana właśnie w powstanie jako sanitariuszka i ta, która opatrywała rannych. Ponad 10 powieści, dramaty, inne opowiadania, więc jak na tamten czas i na autorkę w ogóle, to jest dorobek całkiem spory. Dziś, tak jak wielu innych, trochę zapomniany, tym bardziej, że umówmy się, epoka pozytywizmu już dawno za nami i to o tej pracy u podstaw może niekoniecznie dzisiaj chcemy czytać i też ta literatura nie jest jakoś szczególnie porywająca, w związku z czym o Anieli Milewskiej się nie mówi, ale właśnie chociażby dlatego chcieliśmy upamiętnić ją w ten sposób, bo było to, jest dla nas też oczywiste, że pochodząca z terenu powiatu Tematu Konińskiego, autorka, pisarka, powinna też jeszcze gdzieś w tej świadomości lokalnej zaistnieć. Jest też, jak wiemy, ławeczka poświęcona Janowi Sznajdrowi. Ktoś mógłby powiedzieć, no ale przecież to był artysta. I owszem, był artystą, ale był artystą wielkiego formatu. To był człowiek, który nie tylko malował, nie tylko rzeźbił, nie tylko kolekcjonował, ale też pisał. Bo przecież też był autorem kilku książek, które, no zwłaszcza Szkło Bolesne, można powiedzieć, jest taką książką, która nie jest łatwą lekturą i nie czyta jej się do poduszki po to, żeby lekko zasnąć i przeżyć jakąś przygodę, ale faktycznie jest to literatura faktu i jest to literatura wspomnieniowa trudna, bo opowiadająca o jego mrocznych doświadczeniach z czasów komunistycznego więzienia, więc no, należy ją też czytać ostrożnie i z uwagą. Ale znowu też to właśnie, więc znowu mamy to słowo i mamy te korzenie też, bo Janek swoją twórczością, swoją obecnością przecież mocno był wrośnięty w Konin, w okolice, łączył poprzez swoje pochodzenie, przez mamę zwłaszcza, która też pracowała w pewnym momencie całe swoje życie z młodzieżą, z dziećmi, ale łączył nas z Lądkiem, więc znowu teren, wychodzimy w teren dawnego województwa konińskiego, a obecnie powiatu słupeckiego. Kolejną z takich osób jest Zygmunt Kowalczykiewicz, którego na pewno wielu mieszkańców i wiele mieszkanek Konina doskonale znają. Zygmunt, regionalista, pracownik kopalni, z pasji i zamiłowania podróżnik, niezwykły gawędziarz, umiejętnie władający słowem i budujący napięcie, opowiadający fantastyczne historie i anegdoty, tym bardziej, że był rodowitym konianinem. Rodzina Kowalczykiewiczów w Koninie żyje od pokoleń, więc tym bardziej należało mu się choćby takie skromne upamiętnienie. Oczywiście ja uważam, że tych upamiętnień i form upamiętnień nigdy nie jest za wiele, więc można je mnożyć i można je mnożyć umiejętnie.
5: Kiedyś jako dzieciaki jeszcze w harcerstwie, jak działaliśmy, to zaprosiliśmy pana Zygmunta Kowalczykiewicza na zbiórkę po to, żeby nam poopowiadał właśnie co nieco o regionie. Pamiętam, że to było jedno z zadań do wykonania, żeby pojechać na rajd Arsenał i myśmy to nagrywali jeszcze taką starą kamerą na taśmie VHS, chyba gdzieś to jest. Tak teraz mi się przypomniało.
8: No, bo był taką osobą, która dziś z perspektywy możemy powiedzieć był pewnego rodzaju skarbnicą. Skarbnicą wiedzy o starym Koninie, ale też skarbnicą wiedzy o nowym Koninie, bo przecież jako pracownik kopalni, ten, który był świadkiem powstawania wielu odkrywek i nadzorował też pracę przy tym, więc doskonale też orientował się w historii samej kopalni, także historia Konina, ale historia kopalni. A tak jak powiedziałem, do tego
5: jego
8: autor...
5: Jego mundur można oglądać.
8: Jego mundur można oglądać, tak, w Muzeum Okręgowym w Koninie, a sam Zygmunt też był autorem znowu wielu książek dotyczących regionu, ale taka książka jak Gadułki Konińskie, w której zawarł wiele anegdot o koninianach i koniniankach, ale też wiele specyficznych sformułowań, zwrotów i słówek, które według niego były charakterystyczne dla naszego miasta. No i w końcu ostatnia z postaci to Janina Peratoner-Weneda, nauczycielka i w pewnym momencie swojego życia też pisarka. Pisarka, autorka chyba najsławniejszej swojej powieści i najciekawszej moim zdaniem, Słowiana, która to powieść opowiada o początkach Konina i ja ją naprawdę polecam każdemu, bo o ile bardzo często jest tak, że powieści z różnych epok, czy książki z różnych epok się starzeją i niestety za jakiś czas już trącą myszką i wydają się może mało ciekawe, ciekawe, tak Słowiana jest napisana takim językiem i w taki sposób, że można ją czytać właściwie, można ją było czytać te 40 lat temu, 30 lat temu, ale można ją będzie pewnie czytać za kolejnych 20 i 30, bo opowiada o czasach bardzo dawnych, o początkach naszego miasta i póki będzie miasto istniało i póki będzie ktoś się interesował jego historią, to myślę, że warto będzie zaglądać do tej lektury, bo nawet jeżeli ona mija się w wielu miejscach z prawdą i z faktami, to jednak Janina Weneda odrobiła lekcję i przygotowywała się długo do napisania tej powieści, ponieważ mamy zeszyty z rękopisem tej powieści i wiem, jak wyglądała praca nad tą powieścią, także nie wymyślała sobie, a faktycznie starała się opierać na źródłach.
6: Okej, i zostało nam dosłownie troszeczkę czasu, zatem rusza nowy rok, sezon kulturalny, 2 lata, w zasadzie przełom lat 26-27. Co ciekawego w bibliotece będzie się działo? Na co przede wszystkim warto zwrócić uwagę?
8: Przede wszystkim warto zwrócić uwagę, że my w ten rok kulturalny akurat wchodzimy troszkę wyhamowani, dlatego że w tym roku postawiliśmy na jednak modernizację i ułatwienie dostępu mieszkańcom do biblioteki, także za moment wielkie kucie i remonty, ponieważ pojawi się winda, która usprawni poruszanie się po bibliotece, wejście na piętro już nie będzie problemem, mamy już to tu-pointy, które informują osoby niedowidzące, gdzie się znajdują, jak poruszać się po bibliotece, niedługo pojawią się taflografiki i też ścieżki naprowadzające, więc biblioteka stanie się już niemalże w 100% budynkiem dostępnym, a jest budynkiem pięknym, ale trudnym, więc to wszystko usprawni działania. Ruszy też niebawem projekt Wzajemnia, na który otrzymaliśmy dofinansowanie ponad 100 tysięcy, a będzie on skierowany właśnie do seniorów. Ma tworzyć miejsca spotkań w oparciu o bibliotekę, w których seniorzy będą mogli realizować własne pomysły, własne zadania. Cały czas nieustannie zachęcamy do uczestnictwa w życiu bibliotecznym, bo staramy się nadążać z zakupem nowości wydawniczych, a już 16 września spotkanie z Magdaleną Grzebałkowską, na które serdecznie Państwa zapraszam, bo myślę, że jest to nazwisko warte pojawienia się w tym dniu w bibliotece, bo też z kolei sama Grzebałkowska pisze niezwykle ciekawie i nie boi się tematów trudnych. Cały czas realizujemy projekt Laboratorium Dojrzałości 60+, i od września już też z impetem znowu po wakacyjnych działaniach i po krótkiej wakacyjnej przerwie działanie podejmuje wypożyczalnia dla dzieci i młodzieży, która na pewno nie odmówi współpracy ze szkołą, przedszkolem, tak jak co roku zresztą, które bardzo licznie i tłumnie pojawiają się u nas w bibliotece po to, żeby doświadczyć tego, czym jest lekcja biblioteczna, a myślę, że one są coraz ciekawsze.
6: Damian Kluczkowski, dyrektor Konińskiej Biblioteki.
8: Dziękuję Tobie, dziękuję Państwu.
6: To były Żywoty Nieświętych, także dziękuję, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Żywoty Nieświętych w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
2: Dobra, zdradź sekret.
1: Jaki sekret?
2: No, ten twój patent na zakupy.
1: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
2: Tylko w Modivo?
1: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
2: I co z tym cashbackiem?
1: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
2: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły. Rodzice do pracy. A ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dilera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
4: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Niektórzy zabalowali wczoraj w czasie Dobrego Melo z Meloradiem, tym bardziej cieszę się, że jesteście i będziecie mieć pewnego rodzaju fory, bo już teraz zdradzam, że po 12 podejmij wyzwanie. Będę miał dla was skiety z naszej limitowanej edycji. Ale teraz sobie trochę pogramy. Rumors i Thomas Gray.

Whatever turns you on, Axwell i Bon. To jest jeden z najgorętszych bangerów na naszej antenie. Sięgajcie po naszą muzykę również do naszych kanałów muzycznych i na playermeloradio.pl. Za chwilę coś świeżego od DJ-a Fresh. Rita Ora śpiewać będzie Hot Right Now. Takie numery wspierać możecie również w 30 Meloradio na w każdy piątek na antenie, ale głosujecie nieustannie. To od was zależy, jak dobrze sobie poradzą w kolejnym zestawieniu wasi ulubieni artyści. Playermeloradio.pl. Tam wszystko.

0: tym gościem nie ma nudy, take it slow. To taki posmak, bym powiedział, tego, co działo się wczoraj w nocy. Dzisiaj w nocy, minionej nocy. Bo Robin Schulz to przecież jedna z naszych gwiazd. Gwiazd dobrego Melo. Magic Symphony i Bull już za chwilę pojawi się u nas w weekendowym Melo. Fajnie, że jesteście. Dajcie znać, co u was. WhatsApp na meloradio.pl.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto. Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
4: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
5: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
7: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
8: Elektryk? Pewnie drogi.
7: W najmie dla firm tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
8: Co? Z serwisem i gwarancją?
7: I tylko 10% opłaty wstępnej.
8: Tylko gdzie jest haczyk?
7: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
8: Czekaj, 30 tysięcy?
7: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
9: Marian, a po całym tygodniu pracy...
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabat.

Ciekawe, ile stopni pokazują termometry w waszych domach. Wiem, dzięki tej muzyce robi się tam naprawdę gorąco, ale nie ma co ukrywać, że noce są już coraz chłodniejsze. Trzeba wymieniać lekkie letnie kołderki na pierzynki. Dajcie znać, czy kochacie jesień, czy nie. No, ta Polska złota może być naprawdę piękna. A w których miejscach, waszym zdaniem, Polski jesień jest najcudowniejsza? Dajcie znać, może wyślijcie zdjęcia. Czekam na was na naszym WhatsAppie. Niezmiennie znajdziecie go, wbijając meloradio.pl na waszych smartfonach. Chase the Feeling, Timmy Trumpet, to jest nówka, którą gramy wam w Meloradiu. Dosłownie przed momentem wypłynęła i niech płynie na szerokie wody, ale Farben razem z nim.

0: Guetta i Zara Larsson. Pasuje ten duecik do siebie, musicie przyznać. This one's for you. Tuż przed godziną 11 spoglądam sobie na te piękne zdjęcia, które wysyłacie w naszej cudownej polskiej jesieni. Nawet grzyba na zdjęciu dostrzegłem. Podobno nie ma ich tak dużo jeszcze.
1: A już o 11 zagramy.
0: A u nas to jak prawdziwków po deszczu. Marlon Hofstadt. Tych muzycznych grzybków, rzecz jasna, zbierajcie żniwo. I like punktualnie o 11 w weekendowym Melo.

0: Reklama.
1: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
2: Słuchaj, Marian.
3: No?
2: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść.
3: Aha.
2: A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
3: Ta.
2: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
3: No i co, Barbara, i co?
2: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
3: Ta Mariolka to jest naprawdę...
4: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
5: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
0: Po reklamie.
6: Siemano, Marlon Hofstadt. Jak powiedziałem, tak zrobię i zagram. Numer zatytułowany I Like. Niech dobra energia poleci w waszą stronę, bo to weekendowe Melo w Melo Radio. Poka, cześć.

Chyba jestem jednym z największych fanów Liwki, tak, uwielbiam ją. Uwielbiam jej muzykę, uwielbiam Poza Tobą Nic. Przepiękny numer w Melo Radio, to weekendowe Melo. Pozdrawiamy wszystkich, którzy są z nami teraz i tych, którzy niestety muszą pracować. No ale cóż, zbyt wielu niedziel handlowych w tym roku nie ma, więc to dobra informacja dla tych, którzy w handlu pracują, bo przynajmniej w niedzielę możecie trochę dłużej pospać. No chyba, że zrobicie teraz głośno, to już spania nie będzie u sąsiadów. The Logical Song, Scooter. It's

Wiem, że przy tym numerze ciężko ustać, ale nie wolno wychodzić z samochodu, nawet jak świeci się czerwone światło, nie wolno tańczyć na ulicy. Nie, w samochodzie możecie podrygiwać. Pozdrawiamy tych, którzy są w drodze teraz, wracają do domów, albo może dopiero na weekend wyjeżdżają. W końcu niedziela, to przecież też weekend. Jeszcze nawet południe nie wybiło. Neptunika, What If w Melo przed momentem.

Not giving up on love. Armin van Buuren, Sophie Alice Baxter. Ależ on sobie potrafi dobierać te wokalistki, które po prostu czarują swoimi głosami w jego numerach. A ja chciałbym zaczarować rzeczywistość. Jeśli troszkę brakuje na koncie, a na przykład potrzebujecie odświeżyć sobie klimatyzację w samochodzie, to chętnie pomożemy. Mamy dla was szybką kasę i już jutro w poniedziałek ruszamy z kolejną rundą naszej zabawy. Pytamy, na co potrzebujecie pieniędzy i rozdajemy. Wbijajcie na meloradio.pl, tam szczegóły szybkiej kasy. A teraz szybko lecimy do numeru Gipsa PZ zatytułowanego Karnawał. Teraz w weekendowym Melo.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Felix Jan, Close Your Eyes w Melo Radio, to weekendowe Melo, w którym, no właśnie, w weekendy już tak mamy, że lubimy rzucać wam wyzwanka, więc wkrótce to się wydarzy. Bądźcie czujni, kto jest z nami od samego rana, ten wie, że właśnie na południe to dzisiaj zaplanowałem, a do zgarnięcia małe co nieco z naszej szafy Melo Merchu. Ale najpierw to troszkę pogramy.
1: A już o 12 zagramy.
0: Na początek Bibi Rexha, David Guetta, Sad Girls. Zaraz wracam.

0: autopromocja. Pan Deszczyk popaduje.
1: Odsłał po Rzeszów leje.
0: Czy to już czas na pumpkin spice latte i siedzenie pod kocykiem? No, zdecydowanie nie. Ale na weekendowe melo? Jak najbardziej. Zagram i do tańca, i do weekendowych powrotów z City Breaków. No i będę miał też prezenty. Wchodzicie w to? No to umówieni. Konrad Traczyk, zapraszam w niedzielę od 15. Autopromocja. Reklama.
2: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz kuki za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
3: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
5: Po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Oto Moto.
6: Siemanko, wyzwanie już przygotowane. Jeśli chcesz je podjąć, no to dzwoń do studia. 321-321-777. Meloskiety z naszej limitowanej edycji czekają na Ciebie. A gramy już za chwilę. Set Girls, Bibi Rexa, David Guetta dla Was. Teraz opoka, siema.

0: Kygo, Take Me Back w Melo Radio.
1: Podej mi wyzwanie.
0: Michał razem ze mną, siemano.
2: Cześć.
0: Michał, po głosie wnioskuję, że szkołę masz już dawno za sobą.
2: No już to parę lat minęło.
0: Dobra, a pamiętasz swój najbardziej taki znienawidzony przedmiot?
2: No nie miałem chyba takiego bardzo nienawidzonego.
0: A, czyli
2: biologia, historia?
0: Wzorowym uczniem, dobrze, biologia, historia. To ja chciałbym cię zaprosić do wyzwania matematycznego. Masz coś przeciwko?
2: Nie.
0: Dobrze, jesteś gotowy?
2: Tak.
0: No to zaczynamy, 2 plus 2?
2: 4.
0: Zawsze, chociaż są tacy, którzy mówią, że nie. 4 do potęgi drugiej?
2: 16.
0: 16 odjąć 7?
2: 9.
0: I pierwiastek z 9 to?
2: 3.
0: Brawo, a 3 odjąć 1 to 2 i dokładnie tyle skarpet leci do ciebie na lewą i prawą nogę. No stary, poszło ci po prostu znakomicie. Gratuluję serdecznie, możesz być wzorem do naśladowania. Pozdrawiasz kogoś?
2: Pozdrawiam Dawida z Lubonia.
0: Pozdrawiamy.
2: Problemy z nosem ostatnio.
0: Pozdrawiamy, chłopaki, bawcie się dobrze. Pakujemy skiety, wysyłamy do ciebie. No a kolejne podejmij wyzwanie wkrótce na naszej antenie. Bądźcie czujni.

0: ostatnie dwa lata były dla niego przełomowe. Miliony wyświetleń w socialach, mnóstwo sprzedanych singli, no i zainteresowanie ze strony największych światowych wytwórni. Gnarly, szwedzki DJ i producent u nas z nóweczką, która dosłownie paręnaście dni temu pojawiła się na naszej antenie. Gnarly, Wasted, przed momentem, zapamiętajcie ten pseudonim. A za chwilę ten, którego znacie, Calvin Harris.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
1: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
0: No dobrze, a taki fajny prezent...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
1: Na mediaexpert.pl.
2: Włączamy niskie ceny.
0: Po reklamie.

ważymy takie plany, slipy. Chwilę muszę łapać, bo tu w końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo, moc

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, że taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, wsitko ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam 3 grow up. Główne danie nie przegryz,

ten kawałek do reklamy. Melo Radio.

Be My Lover, High Patton i David Guetta w Melo Radio. Gorący numer. Czytam, że Morze Śródziemne nagrzewa się z jakąś wzmożoną prędkością, pół stopnia na dekadę. No i różne perturbacje może to powodować, a w Bałtyku stabilnie, bez zmian, cały czas. Także aż człowiekowi nie chce się wchodzić. Gdzie byliście w tym roku na wakacjach? Dajcie znać, które morze wybraliście i czy w ogóle to było morze. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Tam przekierowanie do komunikatora. Tobi Romeo, Fly High, proszę.

0: Dzięki Switch Disco i Eli Henderson. Ten klasyk, muzyczny antyk, można by powiedzieć, został nieco odświeżony. React ze znanym wam samplem z numeru Children. Prawie 13, a my sobie lecimy przez to niedzielne popołudnie. Ciekawe, co tam w nadchodzącym tygodniu przed wami. Jak macie ochotę pochwalić się planami, proszę bardzo. Ja sobie wrócę do waszych wiadomości po 13.
1: A już o 13 zagramy
0: Self-Aware Lumix.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
0: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
1: Mamy niskie ceny.
0: Po reklamie.
5: Siemanko, 13 na zegarkach. Przed nami Lumix z numerem Self-Aware. To jest mocny numer. Mam nadzieję, że wyrwie was z butów. Dobrej zabawy. Opoka, siema.

0: Tak a to mój numer Skizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. W lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Silva Bumpa On Tonight w weekendowym Melo. Tu Melo Radio, jak się bawicie, jak się macie po południu w niedzielę, gotowi na nowy tydzień? No to pochwalcie się, jakie największe wyzwania przed wami w nadchodzących dniach. Ja mogę zdradzić, że w nadchodzącym tygodniu czeka mnie wymiana opon. Uwaga, jeszcze nie na zimowe, a na letnie, bo są już w takim stanie, że po prostu jeździć się na nich nie da. No money, no właśnie, to też wydatek, jakby nie patrzeć. Jeśli brakuje wam kasy, to za chwilę będę miał na to radę. Galantis teraz. Sorry, yeah.

Heaven, Thomas Gray w Melo Radio. Dobry numer. Zabieramy was wysoko, wysoko nad ziemię, żebyście mogli z innej perspektywy spojrzeć na świat, tej, która no chyba daje takie poczucie wolności. Mam nadzieję, że tak dzisiaj z nami się czujecie. Za chwilę wracamy z numerem One Love Takes Over.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
8: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
9: Nowy sezon, ta sama energia. Zadbaj o wygodę podczas jesiennych wędrówek z Decathlon. Postaw na przyczepność i ochronę w każdym terenie i na każdą pogodę. Buty turystyczne dla dorosłych już od 69,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
10: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
11: Dobra droga warta jest doskonałej kawy. W Wild Bean Cafe na stacjach BP znajdziesz kawę z wyjątkowej selekcji ziaren arabiki, podaną z ulubionym mlekiem i przygotowaną przez baristę specjalnie dla Ciebie. Wystarczy jeden łyk, żeby podróż smakowała lepiej. Teraz kupując kawę z aktywnym kuponem w aplikacji BP Me, otrzymasz cookie za 1 grosz. Korzystaj do 3 listopada. Szczegóły na bp.pl. Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: W Media Expert rewelacja na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: Bo w MediaExpert taniej masz.
14: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni Twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.

One with the Wolves, Robin Schulz to gwiazda dobrego melo, grał w nocy z soboty na niedzielę w ramach setów największych, najgrubszych, najmocniejszych nazwisk światowej sceny EDM, bo właśnie w dobrym melo tylko po takich DJ-ów sięgamy. A jeśli wy chcielibyście sięgnąć po bonusową kaskę, no to jutro ruszamy z kolejną rundą szybkiej kasy. Tak, zbliża się sezon wymiany opon, to też kosztuje. Jeśli potrzebujecie na wymianę albo nowe kółka, przynajmniej na jednego kapcia, to dajcie znać, meloradio.pl, tam przyjmujemy wasze zgłoszenia. Pytamy o to, na co potrzebujecie pieniędzy, a my z szybką kasą wracamy do was już jutro w nowym tygodniu. Fate, Alan Walker i Ava Max teraz w Melo.

0: In the Name of Love, Martin Garrix, Bibi Rexa. Czekamy na nowy album Martina z niecierpliwością. Jesień tego roku, późna jesień, to ma być właśnie ten czas. Na albumie mają pojawić się oprócz niego Madonna, U2 czy choćby Ed Sheeran. Więc warto czekać. Czekamy też na kolejną godzinę weekendowego Melo. To już za chwilę.
1: A już o 14 zagramy
0: Save My Love, Kygo i Khalid.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy...
2: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
3: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
4: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam, serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
1: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
6: Włączamy niskie ceny.
7: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
0: Po reklamie.
8: Siemanko, dzień dobry, wjeżdżamy do Was z kolejną porcją gorącej muzy na niedzielne popołudnie. Save My Love i Khalid, już teraz Kygo, razem z nim rzecz jasna, tu Opoka w studiu Meloradia. Fajnie, że jesteście.

Josh Baker, Popik, Bascomp, My Place. Wśród informacji, które można powtarzać na okrągło, są oczywiście te, które powodują, że no, chce nam się wstawać, że chce nam się patrzeć w przód, że chce nam się na coś czekać. Mam nadzieję, że czekacie na tegoroczne Boże Narodzenie. Wiem, jeszcze za wcześnie, żeby zacząć to wielkie odliczanie, ale na zegarze Szlachetnej Paczki to odliczanie już się zaczęło, bo Szlachetna Paczka szuka wolontariuszy, więc jak macie dobre serducha i trochę czasu i chcecie pomóc, to może warto byłoby się zainteresować. A tegoroczne święta Bożego Narodzenia będą bardzo długie, bo Wigilia w czwartek, wolny piątek, sobotę i za tę sobotę jeszcze można odebrać dzień wolny, więc mam nadzieję, że poszalejecie w tym roku w grudniu. A teraz szalejcie przy kolejnej muzycznej propozycji od Meloradia.

Lost Frequencies, Mary Froh z numerem Paraiso w Melu Radio. To weekendowe Melo. Proszę o meldunek, gdzie jesteście i co porabiacie. Czekam przy WhatsAppie, znajdziecie go na meloradio.pl. Wystarczy stukać na smartfonach. Na dole komunikator.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 zł w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl.

0: Reklama. Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RSO 0%.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
11: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
12: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
13: Raz, dwa, trzy.
12: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
10: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
7: Na mediaexpert.pl.
9: Włączamy niskie ceny.
14: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
0: O reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

Kermi, Lumix, Kaszmir, Karra w Melo Radio. Gorących numerów więcej w 30 Melo Radio na w piątki o 18 na naszej antenie, ale głosujecie cały czas. Więc bijajcie na player meloradio.pl i sprawdźcie, który numer jest waszym numerem uno w nadchodzącym wydaniu. Zerknijcie również do propozycji, bo mamy ciekawe numery do notowania, które jeszcze w nim nie są, ale mam nadzieję, że przynajmniej kilka z nich wkrótce się tam pojawi. W notowaniu było Everlasting, Armin van Buuren, już nawet na topie. Jeśli się podoba, to zróbcie głośniej. Teraz dla was śpiewa Sasza.

Call My Name i Shaus. To numer, którym macham do was. Dzięki za ten weekend. No i co? Do następnego. Za chwilę zmiana za sterami. Bawcie się dobrze z Konradem. Opoka, cześć.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
6: Nowy sezon, nowe układy i decyzje, które poruszą całe polskie pole. Zaraz wracam. Serial pełen urzędowych intryg i lokalnych perypetii. Oglądaj już dziś o 16 w TVP1.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
8: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci, elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.

0: Meloradio Konin. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Śniadanie do łóżka, później spacer. No mam nadzieję, że wy też dobrze zaczęliście niedzielę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam na wspólne popołudnie. Karnawał na początek tej godziny.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Actually Bonnie, whatever turns you on. No mnie na przykład kręci to powiadomienie w telefonie, kiedy przychodzi wypłata albo w ogóle dodatkowe pieniądze na moim koncie. Coś czuję, że wy też macie podobnie, a jeżeli właśnie kasa was kręci, no to mam dobrą wiadomość, bo już jutro będziecie mieli szansę na zgarnięcie 200 w Meloradiu. W szybkiej kasie, na to tylko potrzebujecie, na randkę, na wyjazd, na jakąś fajną kolację albo może na nowe felgi do samochodów. Chodźcie na meloradio.pl już teraz i zgłaszajcie się do zabawy.

0: Offenbach i Four to the Floor. To już 27 minut po 15, to Melo Radio w niedzielę, a ja, słuchajcie, przeglądam internet i uwaga, wczoraj ktoś zgarnął 44 794 855 zł. Ponad 44 bańki. Co wy byście zrobili z taką kasą? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radio. No jestem ciekaw, jakie byście mieli pomysły. No jak to mówią, za marzenia nie karają. Chemistry już za chwilę u nas, podkręcamy tempo.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę.

18. Pychu, zapraszam. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Sprawdzamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama. Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: Od poniedziałku do środy polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. Tak, polska papryka czerwona, kilogram tylko 5,99. A winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Zgadza się, winogrona ciemne, jedynie 5,99 za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Jakie buty i torebki na jesień? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który odmieni twoją jesienną stylizację. Sprawdź na stronie, w aplikacji i w sklepach stacjonarnych eobuwie.
0: Po reklamie. Meloradio Konin na 99,6 FM.

Ten numer chyba nigdy mi się nie znudził. Anioły i demony u nas 18 minut do 16. 44 bańki. Czajcie, że ktoś tyle wczoraj wygrał. Mordeczko, jak słuchasz, to pożycz chociaż jedną. Pytałem, na co wy byście wydali taki hajs. Karolina napisała na WhatsAppie, że kupiłaby za to fabrykę czekolady, bo może jeść ją kilogramami. No zupełnie się nie dziwię. Irek kupiłby sobie samolot, żeby co tydzień latać na wakacje. O, się rozmarzyłem. Z kolei Wiktoria, uwaga, wydałaby ten hajs na prawników, bo odchodząc z roboty wygarnęłaby wszystko szefowi.

0: Move Your Body, no tytuł przy niedzieli, myślę, że jak najbardziej pasujący. Tak podkręcamy tempo w Melo jeszcze przed 16:00. No a biorąc pod uwagę, że dzisiaj pewnie u niektórych rosoły, schabowe i inne, no to warto się poruszać. Po 16:00 też to zrobimy.
1: A już o 16:00 zagramy
0: Dracula. Punktualnie o 16:00, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Reklama.
1: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
2: Poznaj hybrydowe i elektryczne samochody BYD z 6-letnią gwarancją na auto oraz 8-letnią gwarancją na baterie. Sprawdź kompaktowego hybrydowego SUV-a BYD ATTO 2 z zasięgiem do 1000 km i ratą już od 960 zł netto miesięcznie. Umów jazdę testową na bydm-garcarek.pl lub odwiedź nasze salony w Ociążu lub Koninie. Do zobaczenia w BYD Garcarek.
3: Marian, a po całym tygodniu pracy...
4: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
5: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
6: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
7: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
8: Dźgnął ją kilkanaście razy.
9: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
6: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
10: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
6: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
11: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
12: Pani Barbaro, wszystkiego najtańszego z przeceń na urodziny w Media Expert.
13: I piątego produktu za złotówkę na multirabatach, panie Pascal.
12: O, dziękuję, dziękuję. Kuchnię remontuję i to się przyda akurat.
14: Przeceny na urodziny. A do tego multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
15: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
16: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
17: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
18: Skoda.

0: 96 FM.
1: Do Halloween jeszcze moment, ale u nas się zrobi tak trochę wampirycznie. Dracula otwiera nam 16. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Ile ja uchwila winiam w Melo, to jest weekendowe Melo. W niedzielę już nie tylko wiele osób jest singlami, ale i uwaga, nie organizujemy ślubów. Takie staty mi się rzuciły w oczy w internetach. W zeszłym roku zawarliśmy najmniej małżeństw od czasów wojny, ale za to rekordowo rośnie liczba intercyz, czyli tej opcji, że każdy sam odpowiada za swój hajs. No ciekawe w takim razie, kto płaci, jak żona zarysuje furkę albo za nowe torebki? Coś czuję, że nie chcę wtedy sama. Calvin Harris, Thinking About You, to już teraz przed nami. Za chwilę też m.in. Candy Night. Oj, podkręcamy tempo w Melo.

0: Robin Schulz i Take It Slow, to Meloradio, to 26 minut po 16, a za chwilę będę miał dla was fajną opcję na to, żeby całkowicie za darmo popodróżować sobie i w Polsce, i w Niemczech. Zagra nam też Sam Say.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
2: Praca,
1: szkoła,
2: korki.
1: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
3: Od rana dużo pozytywnej energii.
1: I jeszcze fajniejszą muzę.
3: Świeże trendy prosto z sieci.
1: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
3: Od poniedziałku do piątku.
1: Już od 6:30.
3: Podkręcamy tempo.
1: Waldek Darłak.
3: Marcin Sikora.
1: I codziennie zrobimy ci kawę. Autopromocja. Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić
7: mam? Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
10: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
11: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
12: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
13: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
14: Ty, ale akcja!
13: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
14: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
13: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
15: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
16: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
17: Pani Barbaro, niech pani posłucha!
7: O, ale że to tak dla mnie?
17: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
18: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
8: Mamy niskie ceny.
2: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
19: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
2: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
20: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 46% taniej. To tylko 6,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A polskie jaja z wolnego wybiegu. Wesoły kurnik L. 10 sztuk. Teraz tylko 9,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 13,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
21: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
22: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
23: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
22: Od poniedziałku do środy ćwiartka z polskiego kurczaka 4,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 3 kilo na osobę. A 10 jaj z chowu ściółkowego jedynie 7,49. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
24: O reklamie.

Wiktor Jakida i Księga Żywiołów w Melo. Co byście powiedzieli na podróż całkowicie za free? No to teraz jest taka opcja, bo powstało coś takiego jak polsko-niemiecki bilet przyjaźni. No i jeżeli macie od 18 do 27 lat, no to możecie go sobie ogarnąć. Wystarczy tam wejść, słuchajcie, na stronę, wypełnić jakiś formularz, no i cyk, macie bilet, z którym możecie za darmożkę pojechać do Niemiec, pojeździć sobie, pozwiedzać, pojeść, wrócić do Polski. No wiadomo, że to nie będzie all inclusive w Hiszpanii albo w Grecji, ale za darmo, no to kto by nie chciał. A to David Guetta i Hypaton.

0: Tiesto, Kashmir i Secrets. Tylko z Meloradiem. Jeszcze przed 17 możecie poczuć się jak na dobrym melo, chociaż z drugiej strony podejrzewam, że niektórzy nawet jeszcze przed tą 17 mogą kontynuować imprezę, którą zaczęli wczoraj i wcale się nie dziwię.
1: A już o 17 zagramy
0: Fate. Tak mocno uderzymy punktualnie o 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.
1: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM. Reklama.
2: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoqui Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda.
4: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj. To tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
8: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
7: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
8: W końcu będę miał kieszonkowe.
7: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
9: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
10: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pko.com.pl.
11: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
11: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Kręci Cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
16: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
17: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
16: Mhm, dokładkę rabatu.
15: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Marian, a po całym tygodniu pracy...
18: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
19: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w Media Expert.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy Twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
1: O reklamie.

0: Radio Kolin. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
1: Alan Walker i Ava Max, tak mocno zaczniemy 17, ale za chwilę też m.in. Justin Bieber i Nicki Minaj. Będzie też polski akcent Smola z tej trips. Konrad Traczek, witajcie i zapraszam.

To już kwadrans po 17. Happiness is so sad, to Melo Radio. A kiedy ostatnio udało się wam coś utargować, nie licząc tej stronki do zamawiania ubrań, żeby jakiś taki tam rabacik sobie ogarnąć? Bo trafiłem, słuchajcie, właśnie na nagłówek w internetach. Koreańczycy poszli nad morskie oko, próbowali negocjować cenę z góralami. No, większego fopa w górach już chyba popełnić nie można. Obawiałbym się wręcz, że za targowanie to można dostać podwójną stawkę dudków. Na szczęście w Melogramy całkowicie za darmo. Galantis i Roxette to już teraz przed nami. Za chwilę też Topic i Becky G. Podkręcamy tempo w niedzielne popołudnie.

0: Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Thomas Gray, Heaven, 26 minut po 17. Dzisiaj, słuchajcie, ogólnopolski dzień przedszkolaka w kalendarzu. No chyba każdy z nas pamięta te czasy. Niektórzy też trochę tęsknią za tymi czasami. No właśnie, co wy byście chętnie zrobili teraz? Co mogliście robić jako przedszkolaki? Za czym najbardziej tęsknicie? Dajcie znać w głosówce na WhatsAppie Meloradia albo w wiadomości. Odnośnik do WhatsAppa macie na meloradio.pl. Za czym najbardziej tęsknicie z czasów dzieciństwa? Ja na przykład najbardziej za legalnymi drzemkami w ciągu dnia. No, w sumie kto mi zabroni? September za chwilę, a ja idę na drzemkę.
1: Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.

0: Reklama.
1: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
2: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
1: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a Ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć Ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
2: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Marian, a po całym tygodniu pracy...
5: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w MediaExpert. No przecież.
6: Do poniedziałku. Weekend kodów rabatowych w MediaExpert.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
13: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
14: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
15: Elektryk? Pewnie drogi.
14: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
15: Co? Z serwisem i gwarancją?
14: I tylko 10% opłaty wstępnej.
15: Tylko gdzie jest haczyk?
14: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
15: Czekaj, 30 tysięcy?
14: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
16: Po reklamie.
17: Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

0: Anima i Ellie Goulding, tak podkręcamy tempo w Melon na 19 minut przed 18. Dzisiaj ogólnopolski dzień przedszkolaka. Ja pytałem was, za czym wy najbardziej tęsknicie z tych czasów, kiedy było się przedszkolakiem? No i Wiktoria się nagrała na WhatsAppie, Melo.
1: Za czym tęsknię? Za brakami sprawdzianów i za drzemkami.
0: O tak, to było totalnie najlepsze. Człowiek nienawidził zawsze tych drzemek w przedszkolu, ale teraz to by dużo dało. No i za brak sprawdzianów to myślę, że też Karo też się nagrała.
2: A najbardziej tęsknię za tym, że ktoś mnie wtedy utrzymywał w 100% i nie byłam odpowiedzialna za żadne wydatki, jeżeli chodzi o ubrania, jedzenie czy koszty utrzymania mieszkania. Myślę, że to był największy atut bycia przedszkolakiem. Pozdrawiam, Karo.
0: Totalnie, też pozdrawiam, ale na to też jest rozwiązanie, słuchajcie. To znają wszyscy ci, którzy są studentami i jadą do domu rodzinnego. Jedziecie, bierzecie dużą walizkę, a później tam wpychacie wszystko, co jest w chacie i wtedy człowiek trochę zaoszczędzi zawsze, nie?

0: Jeszcze przed 18 w Melo Fragma, tak podkręcamy tempo w niedzieli. A żebyście nie przegapili żadnego dźwięku, to pamiętajcie, że warto pobrać naszą apkę Melo Radia. No i wtedy możecie nas słuchać w każdym miejscu Polski, a nawet świata.
1: A już o 18 zagramy
0: Just the way you are. Nie tylko na świecie, ale i w kosmosie. Punktualnie 18 zagramy, bo kiedy inni gadają, my podkręcamy tempo.
1: Meloradio Konin na 99,6 FM.

0: Reklama.
1: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
2: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
3: Dźgnął ją kilkanaście razy.
4: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
1: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
5: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
1: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
6: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
7: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
6: No dobrze, a taki fajny prezent?
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, żeby wszystko było tanio.
7: Na mediaexpert.pl.
8: Włączamy niskie ceny.
9: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
10: Ty, ale akcja.
9: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
10: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
11: Wow! W Aldi obniżyliśmy ceny regularne ponad 300 produktów. To jeszcze tańsze zakupy i to każdego dnia. Na przykład Persil, proszek do prania. Teraz w nowej cenie regularnej. 21,99 za 1,1 kg. Najniższa cena z 30 dni 33,99. Szukaj specjalnie oznaczonych produktów w Twoim Aldi. Tej jesieni kupuj taniej w Aldi. Również bez promocji. Aldi. Wybieram jakość. Uwierz. Uwielbiam super ceny. Lista artykułów dostępna w sklepach i na aldi.pl / ceny w dół.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm, dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
15: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
8: Włączamy niskie ceny.
16: Uwaga, uwaga! Serdecznie zapraszamy do nowo otwartego sklepu Outlet Store z odzieżą nową na wagę, który znajduje się przy Odzieży Świata na ulicy Kolejowej 1C w Koninie. Zapraszamy od godziny 9 stałych klientów Odzieży Świata i zachęcamy nowych do odwiedzin.
0: O reklamie. Autopromocja.
17: Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
0: Idę w melo.

Niezależnie, czy jesteście teraz na ploteczkach z Bestii, czy może sami siedzicie i jedziecie w furce, dla każdego coś miłego. Milki i David Guetta na początek. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

Gibbs, Pezzetti, Foreman i Karnawał. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. 14 minut już po 18. Ja, słuchajcie, przeglądam internety. No i okazuje się, że nie wystarczy spać 8 godzin, żeby się wysypiać. No bo żeby być wypoczętym, a nie zmęczonym, no to trzeba jeszcze według tych wszystkich badaczy mądrych zasypiać regularnie o tej samej porze, także w weekendy, i wstawać też o tej samej porze. No to powodzenia. To ja już chyba jednak wolę poimprezować, a wyspać się na starość.

Oh yeah, ale to dobry numer. Majomaj, to Melo Radio, to 26 minut po 18. Co można zrobić dla miłości? No okazuje się, że można przejść ponad 4000 kilometrów. O tym powiem wam za chwilę. Zagra nam też Magic System, Magic in the Air. To za moment.

0: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
4: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
5: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która Ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
8: Skoda.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
1: Mamy niskie ceny!
0: Po reklamie.

To Tiesto, to Laylow i to Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, 19 minut przed 19. Słuchajcie, ile można pokonać kilometrów, żeby znaleźć wymarzoną kobietę? No, jeżeli się jest takim zwierzątkiem, likaonem pstrym, no to 4000 kilometrów ponad ostatnio takie trzy zwierzaki w poszukiwaniu swoich partnerek pokonały, no i pobiły wszelkie rekordy. Także dziewczyny, jeżeli wasz facet powie, że ma za daleko, żeby pójść do piwnicy po ogórki, no to powiedzcie mu o tej historii. A to świeżynka w naszej playce, Timmy Trumpet, Ale Farben i Chase the Feeling.

0: się nam klimatycznie zrobiło jeszcze przed 19. Robin Schulz, James Blunt. To taki idealny numer do tego, żeby gdzieś tam na przykład drugą połówkę złapać za rękę w samochodzie, albo za coś innego na przykład. No w każdym razie po 19 też zagramy.
1: A już o 19 zagramy
0: Tobiego Romeo. Flyaway u nas punktualnie o 19, bo kiedy inni gadają, my gramy. Oczywiście jeśli chodzi o to tam łapanie, to coś innego niż za rękę, to miałem na myśli na przykład za ramię albo gdzieś tam po głowie pogłaskać na przykład. No, o to chodziło.

0: i Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
3: Nowy sezon, ta sama energia. Postaw na pełen komfort i wsparcie dla młodego piłkarza. Zadbaj o ciepło, suchość i 100% skupienia na grze. Termoaktywną bieliznę dla dzieci znajdziesz w Decathlon już od 39,99. Sprawdź ofertę w sklepach i na decathlon.pl.
4: O, pyszne.pl podwaja pyszności. Drugie danie masz gratis. Zamawiasz na pyszne.pl jedno danie z restauracji takich jak Pasibus, Domino's czy Koku Sushi, a drugie takie samo dostajesz zupełnie za darmo.
5: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
6: Słuchaj, Marian. No? Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać? Ta. W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
7: No i co, Barbara, i co?
6: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
7: Ta Mariolka to jest...

0: Te nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
1: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
0: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
1: W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
7: O reklamie. Melo Radio Konin na 99,6 FM.
8: To wiadomo na początek, za chwilę też Lorin, ale będzie też John Summit i The Chainsmokers. To wszystko w przygotowanej przeze mnie playce. To co, gotowi? Zaczynamy. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

Alok i Jennifer Lopez. Tak podkręcamy tempo, to już kwadrans po 19:00, to Melo Radio. Bardzo chętnie też podkręcimy stan waszych kont, waszych portfeli. No bo wiecie, jesień to różne wydatki, jakieś tam pumpkin spice i inne. No więc wystarczy, że już teraz wejdziecie na meloradio.pl, a jutro szansa na 200 w szybkiej kasie w Melo Radio. Na co tylko potrzebujecie, piszcie na meloradio.pl, a my jutro z wielką chęcią pomożemy.

Wasted w Melo Radio, tak podkręcamy tempo. Już za chwilę u nas Avicii i Rita Ora, jeszcze przed 20 też Axwell i Bon. No jednym słowem, będzie można się poruszać podczas tych ostatnich godzin niedzieli.

0: autopromocja.
1: Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
4: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: 0%. Jak tak, to Allegro.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
2: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
2: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
6: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
7: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności. Niezależnie od pogody.
6: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
8: Po reklamie. Meloradio Konin. Słuchaj na 99,6 FM.

To Jax Jones i Where Did You Go? To Mel Radio, to 19 minut do 20. My jak zawsze podkręcamy tempo, a tymczasem internet zapłonął za sprawą nowych fotek Maćka Musiała, które zrobili paparazzi. Maciek, słuchajcie, spotkał się z koleżanką najprawdopodobniej. No i czytam nagłówek: Maciej Musiał gaworzy w modnej kawiarni i okłada oko lodem ze szklanki. Czyżby za nim ciężka noc? No, albo ciężka noc, albo jeden z tych patentów z TikToka pokroju wsadzania stóp do wody z octem, bananem i proszkiem do prania, żeby być wiecznie młodym.

na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

Ależ to świetnie gra. No, życzę wam, żeby ten przyszły tydzień też wam tak świetnie grał jak Sigala na antenie Meloradia jeszcze przed 20. No i w ogóle dobrego tygodnia. Ja wracam w sobotę po 15. Także powodzonka, bądźcie niegrzeczni. Hej!

0: informacja. Szczypta szaleństwa. Dużo nowej muzy i hot ploteczki. Sezon może i nowy, ale rozkład jazdy jest znany. Jazda z... to znaczy...
1: Idę w melo.

0: 18. Pychu, zapraszam. Autopromocja. Reklama.
1: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
5: Mamy niskie ceny.
0: O reklamie. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Kulturalny tygodnik w Meloradiu na 99,6.
6: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Kulturalny Tygodnik. Dzisiaj rozmowa z członkami grupy kabaretowej Nigdy Więcej. To ekipa młodych ludzi wywodzących się z drugiego ELO w Koninie. To w zasadzie świeży absolwenci tej szkoły. No i na początku występowali razem właśnie w szkole, a po zakończeniu szkoły nadal trzymają się razem. Będzie można ich obejrzeć w najbliższym czasie 25 września w piątek od godziny 18 w Konińskim Oskardzie ze specjalnym programem kabaretowym. Więcej na ten temat w rozmowie, która przed nami.
7: Jesteście dzisiaj tutaj w naszym studio, dlatego że stanowicie grupę artystyczną zajmującą się od jakiegoś czasu kabaretem. Niebawem będzie można zobaczyć was na dużej scenie przed dużą publicznością w Koninie i za chwilę powiemy, gdzie, dokładnie kiedy, znaczy gdzie też, no dokładnie kiedy i z jakiego powodu, z czym wystąpicie przed mieszkańcami naszego miasta. Najpierw chciałbym jednak poznać historię, waszą historię, waszej grupy. Jesteście wszyscy absolwentami drugiego LO. Domyślam się, że tam to wszystko się zaczęło, tak?
8: Tak.
9: Historia z pozoru może wydawać się dosyć banalna, Szymon Machwicki, ponieważ w 2022 roku chciałem po prostu zaangażować się jakoś szkolnie artystycznie i nasza polonistka w drugim liceum ogólnokształcącym organizuje co roku program artystyczny. One nazywają się te programy Festiwale Kultury i zaproponowała zaangażowanie w naszej klasie. No i stwierdziłem, że a czemu nie, można się jakoś tam zaangażować. Zaproponowałem, żebyśmy ja razem z Julianem i Kamilem oraz Natalią zaprezentowali sketch kabaretowy. Wtedy to była chyba Antygona kabaretu Potem.
10: Podczas naszego pierwszego występu graliśmy sketch kabaretu Potem, Kochane pieniądze. Była to prosta piosenka, Kamil Niedźwiedziński, w której moja i Szymona rola się zamykała jakby na mówieniu u la la la la la. Był to nasz pierwszy bardzo ikoniczny występ, natomiast Julian wtedy grał solo. Julian wtedy grał skąpca Harpagona.
7: Okej, z jakim to odzewem się spotkało w liceum? Bo rozumiem, że w liceum, tak? Tak powiedziałeś.
10: Tak, to było w liceum. Odzew był, no myślę, że bardzo pozytywny. Przede wszystkim nigdy wcześniej w szkole coś takiego się nie wydarzyło i no, uczniowie byli zaskoczeni widokiem po prostu jakiejś durnej pioseneczki i dwóch chłystków, którzy stali po prostu na baczność i modlili się tylko, żeby nie zacząć się śmiać, bo musieliśmy to zagrać z kamiennymi twarzami.
7: No, o to chodzi w dużej mierze. No dobrze, i co potoczyło się dalej? Polecieliście na tej fali sukcesu, tak? Jeżeli to zostało dobrze przyjęte, to was to zmotywowało do przygotowywania dalszych występów tego typu?
10: Nie, mnie nie. Szymon wyszedł z propozycjami kolejnych występów, natomiast ja byłem niesamowicie sceptyczny, mówiłem wtedy nawet, że mój talent aktorski się wypalił. Ale w kolejnym roku zdarzyła się kolejna okazja, kolejny występ w ramach bodajże Dnia Edukacji Narodowej. No i dalej się po prostu już potoczyło. Kolejny festiwal kultury, potem kolejny, jeszcze jakieś występy. Po prostu nasze portfolio się poszerzało, jakieś nowe skecze, nowe jakieś wydarzenia.
7: Co odgrywaliście? Jakie skecze? To nadal były, no, nazwałbym to w cudzysłowie covery, czyli takie skecze, które zostały wcześniej kiedyś przedstawione przez kogoś, tak jak Kabaret potem wspomniany, czy też zaczęliście tworzyć coś swojego?
10: Praktycznie zawsze były to skecze czyjeś, głównie Kabaretu potem. Zdarzały się też skecze Kabaretu starszych panów. Natomiast zaprezentowaliśmy jeden skecz autorski podczas naszego recitalu w 2024, który no również chyba się spotkał z pozytywnym odbiorem ludzi.
7: Kiedy się dziewczyny pojawiły?
8: No ja byłam od początku właśnie, tak jak panowie powiedzieli wcześniej.
7: A od początku, w tym pierwszym też byłaś.
8: W tym pierwszym byłam, w Kochanych Pieniądzach
7: słuchałem.
8: Już byłam. Mhm. Natalia Radke, tam właśnie śpiewałam i było to dla mnie fajne przeżycie, bo nie musiałam zaprezentować po prostu wyżyn swoich umiejętności wokalnych. Mogłam po prostu bardziej się bawić tą piosenką. Potem na chwilę miałam swój przestój przez powiedzmy jeden semestr i wtedy właśnie pojawiła się Wiktoria.
11: To prawda, Wiktoria Wielińska. Pojawiłam się później, to było tak, że dostałam chyba propozycję od Szymona, który napisał do mnie: cześć, pani Godyń cię poleciła, może chciałabyś zagrać z nami? A ja mówię: spoko.
7: Czyli nie znaliście się wcześniej tak osobiście?
11: Kojarzyliśmy się z tego festiwalu kultury, na którym występowaliśmy pierwszy raz. Ja w ogóle w zupełnie innej roli, ale też tam miałam jakiś swój udział. No i mówię, no dobra, no to zgodziłam się, mówię, zobaczymy, co zrobimy razem i tak dalej. No i wystąpiliśmy, w sumie fajnie nam się razem grało, no i już później tak, nie wiem, zostałam i już grałam z nimi, no i tak do dzisiaj.
7: I tak do końca szkoły się pojawialiście raz po raz.
11: Tak. Tak.
12: No, ja się pojawiłam w Kabarecie w 2023 roku, Michalina Imbiorowicz, gdy właśnie przed Festiwalem Kultury Natalia do mnie napisała, czy nie chciałabym podegrać na pianinie kilku piosenek w Kabarecie, bo nie było jeszcze wtedy etatowego pianisty i zazwyczaj była to jakaś osoba, która po prostu miała grać i w tym momencie miała chwilę, no a że ja miałam wtedy chwilę i umiejętności, to powiedziałam, że czemu by nie? No i od tamtej pory już zostałam i mam swoją stałą rolę pianistki.
7: I od tamtej pory już przy akompaniamencie, tak? Gracie, śpiewacie.
12: Znaczy akompaniament był do tej pory zazwyczaj
7: z głośników,
12: każdym skeczu.
7: Tak?
12: Nie, był grany, tylko po prostu przez różne osoby, które
7: okej, od początku.
12: Obecnie były chętne na ten jeden raz.

0: klasykę, po coś, co jest bardziej wymagające i dla pewnie nieco bardziej wymagającej publiczności. Tutaj wspomniany kabaret Potem, tak? To takie trochę wspomnienia z mojego dzieciństwa, lata 90. Młoda Asia Kołaczkowska. No i kabaret starszych panów, no to już w ogóle absolutnie klasyka. Dlaczego akurat repertuar, skecze tych konkretnych grup kabaretowych?
1: Skecze tych konkretnych grup, ponieważ Szymon je wybrał, mówiąc krótko, ale ja osobiście nie znałem w ogóle tego kabaretu, dopóki Szymon mi nie podesłał linku, pokazując, co mam zagrać. Nie wiem jak reszta, ale mi się tak po prostu wydaje, że Szymon się wychował też na płytach DVD chyba, z tymi skeczami, tam kurde kołysankę miał po prostu, czy to była jego dobranocka, te skecze. A później po prostu nie za bardzo mieliśmy wpływ na to, co gramy, po prostu Szymon nam podsyłał. No gramy to i to, więc tak musiało być.
0: Szymon, skąd to u ciebie się wzięło? Czy to wpływ rodziców? Takie moje pierwsza moja myśl. No, bo ktoś te płyty DVD w zamierzchłych czasach, gdy je używano, musiał kupić i w domu składować.
2: Tak, poniekąd to, co powiedział Kamil, jest prawdą, chociaż też nie do końca, bo taką zajawkę na kabarety to ma przede wszystkim nadal mój tata. Mama jakoś stroni od tego typu rozrywki, ale na szczęście tacie udało się tam przemycać właśnie mi te treści i no je bardzo mocno chłonąłem. Jakoś zawsze mi się ten rodzaj humoru podobał, takiego trochę literackiego. Więc przede wszystkim właśnie najpierw był kabaret Potem, gdzieś się tam też przewijał kabaret Hrabi, Dudek, Starszanowie. No i potem od jakby samego takiego chłonięcia biernego sam zacząłem się tematem interesować, zacząłem tam wiadomo jakąś literaturę, samemu też próbowałem coś pisać, ale to takie było bardzo nieśmiałe. No i właśnie w szkole, można powiedzieć, nadarzyła się okazja. Oczywiście tego zupełnie jakoś tam nie planowałem, bo nigdy nie miałem takich zajawek bardzo mocno scenicznych, ale tak wyszło i no, można powiedzieć, czysty przypadek.
0: Kolega was zaraził tymi starymi, nazwijmy to, kabaretami?
3: Znaczy tak, jak gdybym miała powiedzieć coś, nie powołując się na Szymona, może bardziej czemu zostaliśmy przy tym repertuarze, no to powiedziałabym, że dosyć szybko okazało się, że naprawdę, skromnie mówiąc, każdy z nas jeden tutaj jest bardzo zdolny aktorsko. I wydaje nam się, że kabaret Potem i skeczem to jest pole, w którym można to pokazać i w którym można się trochę tym aktorstwem pobawić, a to nam przychodziło z dużą łatwością, więc tak naprawdę nam się to chyba spodobało, bo jeśli chodzi o takie współczesne kabarety, które no, widujemy zwykle w telewizji czy na jakichś nocach kabaretowych i tak dalej, no to, no nie wiem, no to wydaje się dosyć taka prymitywna rozrywka, a jednak sięgając do tych starszych grup, czy jak kabaret Potem, czy Hrabi nawet już z tych trochę świeższych, czy kabaret starszych panów, no to jednak to jest taka rozrywka, powiedziałabym, deluxe. Jeśli chodzi o nawet nasze położenie i granie tego, to jest tylko przyjemność, a nie jakiś taki przymus i no nic ciekawego. To nas po prostu jakoś tak bawi i ten humor jest bardzo ponadczasowy, więc stwierdziliśmy, że to jest chyba fajny kierunek, w którym chcielibyśmy się poruszać.
0: Jak fajnie rozmawiać z kimś, kto ma takie poglądy odnośnie kabaretu. No dobrze, teraz powiemy o tym, dlaczego się spotykamy akurat w tym konkretnym terminie. To będzie 25 września, godzina 18, Oskard Koniński. Pojawicie się tam na tej dużej scenie w sali widowiskowej i to będzie program, który z jednej strony, ja to tak odbieram, bo oczywiście pojawię się tam, będzie śmieszny, bo to w końcu kabaret. Z drugiej strony jednak bardzo wzruszający. Oddacie w pewien sposób hołd zmarłej w minionym roku Joannie Kołaczkowskiej, gwieździe właśnie wspomnianego kabaretu. Potem następnie kabaretu Hrabi. Powiem od razu wprost, dla mnie osobiście to była kabaretowa osoba numer jeden w naszym kraju. Prześmieszna, przeartystyczna, przewspaniała kobieta, której śmierć bardzo mocno przeżyłem. Nigdy mi się nie zdarzyło tak przeżyć śmierci osoby publicznej. To tak tytułem wstępu, że też jestem mocno zaangażowany w Joannę Kołaczkowską i w jej twórczość. czego możemy się spodziewać po tym, co pokażecie, bo tak naprawdę postawiliście przed sobą niezwykle trudne

0: zadanie.
1: To ja może na początku wspomnę, że dla nas to jest pod wieloma względami wzruszające wydarzenie, bo nie tylko wspominamy, a może nawet trochę żegnamy, ale z uśmiechem naszą wielką inspirację, bo kilkoro z nas wiązało jakąś swoją przyszłość z teatrem. Asia Joanna Kołaczkowska była naszą, powiedzmy, idolką, tak mówiąc młodzieżowo trochę. Była wielką inspiracją. Czerpaliśmy po prostu wszystko z jej warsztatu, z jej możliwości. Staraliśmy się jak najbardziej nie tyle odzwierciedlać to, co ona zrobiła, tyle po prostu, że kierować się jej drogą. Ale z drugiej strony jest to dla nas też na tyle ciekawe, wzruszające, że no, my już skończyliśmy liceum. Tak właściwie myśleliśmy, że po zakończeniu liceum nasze drogi się rozejdą. My nie będziemy już tym samym zespołem, którym byliśmy. Tym samym kabaretem, który spotykał się na każdej 20-minutowej przerwie, żeby robić próby, żeby ćwiczyć. A jednak my jesteśmy teraz 2 lata po zakończeniu liceum. Dziewczyny są rok po zakończeniu liceum. Nadal jesteśmy w stanie znaleźć ten czas, żeby się spotkać w tym samym gronie, żeby odtwarzać wielkie numery wielkich zespołów kabaretowych i mieć z tego, czerpać z tego nadal satysfakcję, mieć z tego przyjemność.
0: Będziecie starali się wiernie odtwarzać Asię, czy też będzie jakieś pole do waszej interpretacji tego materiału?
1: Dla mnie, jak to powiedziała Asia właśnie w kabarecie Egzamin, to jest impretacja, to jest impretacja, to nie jest wierne nigdy odzwierciedlenie, to nawet zwykle nie jest wiernie oddany tekst, ten sam słowo w słowo, bo wtedy nie miałoby to takiego naszego ducha, takiej naszej jakiejś radości, trochę młodzieńczej, powiedziałabym.
2: Do rozmowy z członkami grupy kabaretowej Nigdy Więcej powrócimy po krótkiej przerwie. Zostańcie z nami.
3: Kulturalny tygodnik w Melo Radio na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Melo Radia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, powracamy do audycji Kulturalny Tygodnik w Melo Radio i powracamy do rozmowy z grupą kabaretową Nigdy Więcej. To grupa osób wywodzących się z drugiego LO w Koninie.
0: Jak wyglądają przygotowania? Jesteście w różnych... No nie, teraz w sumie jeszcze nie studiuję. No tak, no bo studia dopiero od października, bo studiujecie w różnych miastach. Czyli co, siedzicie w Koninie i trenujecie, ćwiczycie?
4: Na pewno szukamy wspólnego, wolnego czasu, żeby mimo wszystko starać się przygotować do tego wydarzenia jak najlepiej możemy, no ponieważ jest to dość duża sprawa, więc wypadałoby być dobrze przygotowanym do tego. Dlatego łapiemy każdą wolną chwilę, którą mamy wszyscy razem i w lepszych bądź trochę gorszych warunkach staramy się dopracowywać program. No i takimi drobnymi kroczkami idziemy do przodu, zaczynamy to składać powoli.
0: Jak myślicie, ten humor dzisiaj wśród młodzieży jest popularny?
4: Mamy nadzieję, że naszą działalnością rozformowaliśmy to trochę. No bo mimo wszystko, jak się myśli kabaret w dzisiejszych czasach, to jednak mamy na myśli właśnie te typowe kabarety telewizyjne, które jednak odbiegają trochę od charakteru, trochę bardzo od charakteru tego kabaretu Hrabi i Potem. Dlatego mamy nadzieję, że poprzez nasze działanie i nasze występy pokazaliśmy młodszym pokoleniom zupełnie inny rodzaj humoru i zaraziliśmy ich do tego, żeby sięgali po ten trochę bardziej inteligentny rodzaj rozrywki.
0: Czujecie się takimi propagatorami, nośnikami tego bardziej ambitniejszego humoru?
5: Tak ciężko powiedzieć właściwie, bo chyba nie czujemy się, że na tyle, żebyśmy mogli się tak nazwać, aczkolwiek no wydaje mi się, że na pewno podczas tych kilku lat, jak mieliśmy okazję występować w szkole, czy nawet już po tym, jak skończyliśmy szkołę, mamy dalej okazję się tam pojawiać, no to wydaje nam się, że na pewno młodzież ma jakiś większy kontakt z tym inteligentnym humorem i z taką dobrą sztuką kabaretu. Aczkolwiek czy to ma na nich jakiś duży wpływ? No ciężko powiedzieć. No słyszymy, że po części tak, aczkolwiek no tak też ciężko się wypowiadać za całą społeczność szkolną, bo no nie wiem.
0: Ankiety nie robiliście.
5: Ankiety nie robiliśmy, może kiedyś, ale na razie nie znamy dokładnych statystyk.
0: Okej. Czy możemy troszeczkę uchylić rąbka tajemnicy, co znajdzie się w programie? Czy będzie też to, co bardzo często zdarzało się podczas występów kabaretu Hrabia, a więc swego rodzaju interakcja z publicznością, czy angażowanie nawet publiczności w to, co na scenie dzieje się?
6: Nas nigdy zbyt wielu takich elementów interakcji nie było, natomiast mogę zdradzić, że kilka takich niewielkich się pojawi. My zawsze jakoś tak może trochę nieśmiało podchodziliśmy do tej publiczności, ale wierzymy, że mimo wszystko program się spodoba. Tak jak było wcześniej mówione, myślę, że on z jednej strony będzie bardzo taki delikatnie sentymentalny, natomiast z drugiej strony no, będzie, myślę, na pewno zabawny i...
5: Ja też tylko dodam, że wydaje mi się, że tak naprawdę cały program i cały kabaret jest taką jedną wielką interakcją z publicznością, bo wydaje nam się, że zarówno my, jak i publiczność przychodzimy w celu wspomnienia Joanny Kołaczkowskiej i oddania jej hołdu i przypomnienia sobie o jej tak naprawdę wielkości, więc wydaje nam się, że każdy śmiech, czy to nasz, czy to publiczności, no jest pewnego rodzaju interakcją, która jest chyba taka najbardziej wartościowa.
0: Okej, a chociaż jeden sketch, który zobaczymy, możemy powiedzieć, czy wszystko jest owiane tajemnicą i ma być niespodzianką?
5: No coś możemy zdradzić.
6: Ze sketchów kabaretu potem to będzie na przykład piosenka Kazimierz, będzie sketch Antygona, Orfeusz, będzie również sketch kabaretu Hrabie Egzamin.
4: Możemy powiedzieć, że będą skecze, które wystawialiśmy już i widzowie mogli je zobaczyć, ale przygotowaliśmy też swego rodzaju premiery, także pozostaje nam tylko zaprosić.
0: Okej, a jak przed tym występem na takiej dużej scenie? Z jednej strony jakie obawy, z drugiej też jakie może możliwości wam ta duża przestrzeń przed dużą publicznością da?
7: Przed występem na takiej dużej scenie naszym największym takim zmartwieniem będzie bieganie, bo jednak duża scena, trzeba będzie długo wchodzić na...
0: Trzeba kondycję potrenować.
7: Tak, trzeba potrenować kondycję. A poza tym myślę, że nie sprawia to dla nas jakichś problemów.
0: Żeby nie zapać do mikrofonu.
7: Tak, tak. Zresztą z tą sceną jesteśmy już zaznajomieni, występowaliśmy tam niejednokrotnie, więc myślę, że wrócimy tam praktycznie jak do siebie.
5: No nie zmienia to faktu, że na przykład mnie to strasznie stresuje, że tak naprawdę będziemy musieli w 6 osób zawładnąć tą sceną w całości. To znaczy dotychczas byliśmy tylko punktem programu, na przykład na festiwalach kultury, a tutaj mamy całą dużą scenę, można powiedzieć, dla siebie i musimy coś z tym zrobić przez te 1,5 godziny. Więc no to jest trochę presja i trochę stres, no jednak duża publiczność, bo ile? 400 osób w Oskardzie? Tak, no więc no to jest presja trochę i stres, ale no wydaje nam się, że nie odczujemy tego, że teraz przed występem mamy po prostu takie uczucia, ale jak już postawimy pierwszy krok na scenie, to trochę zejdzie.
0: I też trochę tak jest, że całe światło na was, a tej publiczności no tak nie do końca ich widać w ogóle, bo oni po ciemku siedzą, nie? To jest też trochę inna sytuacja niż na przykład występując na forum w drugim.
1: Ja też uważam, że nie tyle sama wielkość sceny, co wielkość osoby, którą wspominamy, będzie dla nas presją. Będziemy chcieli jak najlepiej zaprezentować tą legendę, którą pozostawiła po sobie Joanna Kołaczkowska, ale mam nadzieję, że ta legenda będzie tylko jak najlepiej na nas działać, będzie tylko, powiedzmy, pchnąć nas i po prostu, żebyśmy mieli takie flow, powiedzmy, na tej scenie, żeby nas to jakoś wzmacniało i żebyśmy byli jak najśmieszniejsi i że pomoże nam to jedynie, a nie spowoduje większego stresu.
0: A powiedzcie mi jeszcze, bo tak z technicznych rzeczy mnie to ciekawi, jak z prawami autorskimi, wy jakoś kontaktowaliście się z Hrabi, czy...
5: No na przykład mieliśmy taką zagwozdkę, bo podczas programu to chyba możemy zdradzić, że w tle na ekranie będzie wyświetlone przez cały program zdjęcie Joanny Kołaczkowskiej. No ale żeby to zrobić, no to potrzebujemy jakiejś zgody osoby, która ma prawo do jej wizerunku. No i Szymon już chciał rezygnować z tego. Mówi, no ja pisałem maila, nie odpisali. No to słuchajcie, nie możemy, nie? Ja mówię, no dobrze, a dzwoniłeś? A Szymon mówi, no nie dzwoniłem. Mówię, no to daj mi 5 minut. No i się zadzwoniło i bardzo miły pan Marcin Kołaczkowski, menadżer Hrabi, powiedział, że teoretycznie potrzebujemy zgody takiej pisemnej i takiego oświadczenia, ale że on ją udziela ustnie i powodzenia i No i że i mamy wybrać...
0: I na skecze, nagranie skeczów też, tak?
5: Tak, no właściwie sami członkowie kabaretu Hrabi poprosili nas o to, żebyśmy te skecze nagrali i koniecznie udostępnili, życzyli powodzenia. No, także chyba jest luz.
0: Jesteście w takiej interakcji z kabaretem, z męską częścią kabaretu. Jeszcze ewentualnie feedback do was wróci od nich, samych ich, o tak.
6: Tu warto wspomnieć, że to nie jest pierwszy raz, kiedy otrzymaliśmy taki feedback właśnie od członków kabaretu Hrabi, gdyż podczas naszego pierwszego takiego dużego wystąpienia poza murami szkoły, a było to w 2024 roku w klubu kawiarni Not, otrzymaliśmy film z pozdrowieniami od kabaretu Hrabi. I to też można powiedzieć był jeden z takich elementów.
0: Też z Asią, tak?
6: Tak. Był to jeden z takich ważnych dla nas momentów, myślę, dla nas wszystkich, bo nie dość, że zostaliśmy docenieni
0: Docencie.
6: Zostaliśmy docenieni przez artystów zawodowych, to jeszcze można powiedzieć, że było to takie wyzwanie, żebyśmy to kontynuowali. Asia wtedy powiedziała, żebyśmy się nie wahali, więc to też będzie jeden z takich motywów, można powiedzieć, tego programu. Nie będziemy się wahać. Na pewno.
0: I my także nie wahamy się, aby mówić o tym fajnym zjawisku, które tworzycie, na tym, co wydarzy się w Konińskim Oskardzie 25 września. To będzie piątek, godzina 18. Jeszcze wejściówki są cały czas? Można je kupować?
5: To skomplikowane.
6: Tak, podobno według jednych źródeł one rozeszły się w ciągu tygodnia, ale wierzymy, że każdy, kto będzie chciał przyjść, znajdzie sobie jakieś miejsce.
0: No dobrze, bardzo wam dziękuję. Super, że robicie takie rzeczy. Nie mogę się już doczekać tego 25. Grupa kabaretowa Nigdy Więcej to absolwenci drugiego ELO w Koninie, którzy cały czas trzymają się razem, mimo że rozjechali się w nieco inne strony Polski na studia. Cały czas tworzą, przygotowują spektakle kabaretowe i niebawem zobaczymy taki w Koninie. Jeszcze raz o tym mówię. Dzięki wam serdeczne za to spotkanie, za tę rozmowę.
6: Dziękujemy.
2: To była rozmowa z grupą kabaretową Nigdy Więcej. I to wszystko w tym wydaniu audycji Kulturalny Tygodnik w Meloradiu na 99,6 w Koninie. Teraz zmieniamy temat, udajemy się do Konińskiego Pogotowia. Rozpoczęła się budowa nowej siedziby Konińskiego Pogotowia, które teraz mieści się przy ulicy Wyszyńskiego, ale będzie przy nowym szpitalu, przy ulicy Szpitalnej po lewej stronie Warty. Robert Mazurek, kierownik do spraw medycznych Konińskiego Pogotowia.
8: Byłem na placu budowy, dokonują się prace przygotowawcze, a więc zwożone są odpowiednie zaplecze socjalne dla pracowników. Powolutku widzimy już sprzęt budowlany, który powoli zaczyna zjeżdżać na plac budowy, ale już widzimy chociażby wyznaczone miejsce pod nowy budynek. No i muszę powiedzieć, że jest imponujące. Myślimy, że w przeciągu naprawdę kilkunastu dni będzie widać ruch pracowników, ruch sprzętu budowlanego w tym miejscu. Nowa siedziba zostanie oddana do użytku w przeciągu 2 lat od momentu podpisania umowy, a umowę podpisaliśmy kilka tygodni temu, więc wierzymy, że okres letni roku 2028 będziemy powolutku przenosić się do nowej siedziby, chociaż generalny wykonawca zapewnia, że sam w sobie projekt budowlany wcale nie jest jakiś trudny do wykonania, więc być może, że nawet te prace zakończą się wiosną roku 2028.
2: Wysłuchaliśmy Roberta Mazurka, kierownika do spraw medycznych w Konińskim Pogotowiu. Zmieniamy temat. Waga do ważenia pojazdów, ciężarówek między innymi przy skrzyżowaniu ulicy Przemysłowej i Hutniczej w Koninie została zmodernizowana i więcej na ten temat mówi prezydent Konina Piotr Korytkowski.
9: Otwieramy ponownie miejsce ważenia pojazdów ciężarowych, które przejeżdżają przez miasto. To miejsce było w 2013 roku uruchomione, ale zmieniły się sposoby ważenia pojazdów na nowocześniejsze. Dlatego też jako miasto podjęliśmy to wyzwanie, aby przystosować to miejsce do ważenia pojazdów. Dlaczego to miasto robi? Otóż dlatego, że kary nałożone na przewoźników, którzy przekroczą chociażby tonaż pojazdów, czy też gabaryty pojazdów, mogą wpływać do kasy miasta. Biorąc pod uwagę, że miasto Konin utrzymuje wszystkie kategorie dróg, które są na naszym terenie, ponosimy bardzo duże koszty utrzymania. A w takim przypadku po nałożeniu kar część z tych remontów mogłaby być właśnie z nich sfinansowana. Przede wszystkim to bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego jest ważne. Natomiast również to, żeby nie ponosić kosztów nadmiernych. Niestety spotyka się Inspekcja Transportu Drogowego z tym, że samochody są przeciążone, przejeżdżające przez miasto. To jest ponad 300 tysięcy złotych, które zostały wydane przez miasto Konin, które myślę, że w kilka lat, 2-3 lata absolutnie zwrócą się.
2: A jak będzie działała waga po modernizacji? O tym mówi Tomasz Tański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego.
10: Pojazd przejeżdża bez zatrzymywania, jest ważony. Będziemy tutaj kontrolować zarówno pojazdy ciężarowe o tych największych gabarytach, jak i busy do 3,5 tony. Do tej pory poprzednia ta waga tutaj nie spełniała wymogu, więc nie mogliśmy na tych najnowszych wagach, które inspekcja użytkuje w tej chwili tutaj ważyć, robić kontroli. Jest to jedyny w całym Koninie taki punkt, w którym możemy te kontrole przeprowadzać wagowe, ponieważ jako Inspekcja Transportu Drogowego posiadamy właśnie w tej chwili już od kilku lat te wagi dynamiczne typu Meteor. Ta modernizacja była niezbędna, żebyśmy mogli te kontrole pod kątem bezpieczeństwa, ważenia i innych rodzajów kontroli tutaj przeprowadzać. Muszą pilnować obciążenia, żeby nie degradować dróg i jednocześnie też dbać o stan techniczny swoich pojazdów, bo również stan techniczny tutaj będziemy sprawdzać.
2: To był Tomasz Tański, Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Transportu Drogowego i to wszystko w tym magazynie reporterów Meloradia na 99,6. Dziękuję za uwagę i kłaniam się, Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
2: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Audycja Posesja, która w tym roku szkolno-radiowym zmieni nieco swoje oblicze, swoją strukturę i w ogóle pomysł na tę audycję, ponieważ nie będziemy już zapraszali przedstawicieli każdego z klubów radnych Konińskiej Rady Miasta, a dyskutować, rozmawiać będziemy w nieco węższym gronie. Będziemy starali się, aby byli to radni, którzy zasiadają w klubach w jakiś tam sposób opozycyjny, bądź w niektórych kwestiach różnią się zdaniem. I tak Emilia Waszelewska. Klub Radnych Wspólny Konin cały czas nie wybierasz się do Koalicji Obywatelskiej.
11: Dzień dobry, nie wybieram się.
2: Okej, okay. I do partii politycznej też?
11: Też nie.
2: Póki co? Czy w ogóle? Nigdy. To się okaże.
11: W życiu się mówi nigdy, nie mów nigdy. Dzisiaj mówię nie. Kategorycznie nie.
2: Ale nie palimy mostów. I jest Krystian Majewski, także Klub Radnych Prawa i Sprawiedliwości.
12: Dzień dobry.
2: No i pierwszy temat, właśnie, jeszcze o tym nie powiedziałem, że tematy będą takie, które były najbardziej popularne, jeżeli chodzi o wypowiedzi i dyskusje na ostatniej sesji Rady Miasta, ale także tematy będą takie, które być może na sesji się nie pojawiły, za to są istotne z punktu widzenia mieszkańców naszego miasta, więc na początek do sesji, tak jak się Państwo domyślają, wygaszenie mandatu radnej Urszuli Maciej. Ciaszek, radni zagłosowali za tym, także dwoje obecnych radnych tutaj u mnie w studio również zagłosowaliście za tym wygaszeniem. Powód, to może powtórzę tak pokrótce. Chodzi o to, że radna jest radną, decyduje o tym, jak będzie wyglądał budżet miasta Konina, głosuje za budżetem, jest także prezeską stowarzyszenia, które dostaje od miasta pieniądze na realizację różnych zadań. No a występuje również trzeci podmiot, czyli firma radnej, która później wykonuje usługi dla tego stowarzyszenia. No i pieniądze są przekazywane ze stowarzyszenia do tej firmy, czyli do radnej. To był taki powód, który wywołał tę dyskusję. Tak naprawdę problem zgłosił prezydent Konina Piotr Korytkowski. Krótki komentarz na ten temat z waszej strony. Dlaczego zagłosowaliście za? Może Krystian.
12: Dla zdrowia lokalnej demokracji, dla zdrowia życia publicznego, dla przejrzystości życia publicznego, ale też dla dobrego imienia pani radnej Urszuli Maciaszek, dobrze się stało, że Rada Miasta zachowała się tak, a nie inaczej, że zagłosowała za odwołaniem, za wygaszeniem jej mandatu, ponieważ ewentualna obrona ze strony Rady mogłaby zostać źle odczytana przez mieszkańców Konina, mogłaby zaburzyć zaufanie do instytucji publicznych, mogły pojawić się podejrzenia, że radni w jakiś nieładny sposób kryją siebie nawzajem, a gdy pojawiają się takie wątpliwości, to przestrzenią do obrony swojego dobrego imienia jest sąd, a nie Rada Miasta. Jeżeli pani radna uważa, że są jakieś wątpliwości prawne, jest teraz Wojewódzki Sąd Administracyjny, ewentualnie Naczelny Sąd Administracyjny i tam może bronić swoich racji.
0: Ale przed radą argumenty. Też broniła.
12: To prawda, broniła. Ja tych argumentów nie uznaję za słuszne. Ja się z nimi nie zgadzam. Uważam, że pieniądze publiczne, nieważne czy są w budżecie miasta, czy są na koncie stowarzyszenia, są pieniędzmi publicznymi, a takie niejasne powiązania finansowe, nie bez powodu istnieje artykuł w ustawie o samorządzie gminnym, który zabrania radnym prowadzenia działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego. To ma bronić lokalną demokrację przed powiązaniami z władzą wykonawczą. Rada Miasta ma również funkcję kontrolną wobec prezydenta, dlatego powinniśmy być w przypadkach takich niejasności bardzo stanowczy. I tu nie chodzi o to, czy ktoś jednego radnego lubi lub nie lubi, czy jest z takiej czy innej opcji politycznej. To są zarzuty, które mogą po prostu obniżyć zaufanie do instytucji publicznej, do lokalnej demokracji, a tego chyba nie chcemy wszyscy. Nieważne, czy reprezentujemy Koalicję Obywatelską, Prawo i Sprawiedliwość, Wspólny Konin, czy inne kluby w Radzie Miasta Konina.
0: Radna Emilia Wasilewska.
11: No potem, co pan redaktor powiedział i kolega radny z odmiennej opcji politycznej, tak naprawdę niewiele można dodać. Bo tak, to prawda, zagłosowałam za wygaszeniem radnej mandatu. Z prostej przyczyny. Radna oczywiście się tłumaczyła, bo na każdej możliwej, przy każdej możliwej okazji, którą jakby daliśmy jako radni wielokrotnie na Komisji Spraw Społecznych, na Komisji Rewizyjnej, na Komisji Statutowej. I bardzo dobrze, że jakby jej głos też wybrzmiał, bo ma prawo do obrony i ma prawo też do swojej własnego zdania, do swojej własnej opinii, ale tak jak Krystian powiedział, no tak naprawdę teraz tak naprawdę droga ostatecznej decyzji została otwarta, bo uważam, że nawet jeżeli my byśmy nie zagłosowali za wygaszeniem tego mandatu, to przechodzi na, że tak powiem, w decyzję wojewody. I my po prostu rozpoczęliśmy ten cały proces. I tak naprawdę uważam, że cała sprawa zakończy się ostatecznie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym. Jestem przekonana, że pani radna przejdzie przez całą ścieżkę odwoławczą i ma do tego prawo. My nie jesteśmy ani sędziami, my nie jesteśmy ani prokuratorami, ale mamy takie kompetencje w swojej radzie, jeżeli widzimy przesłanki do możliwości nagięcia prawa, bądź też mamy jakieś niejasności, to my z tych możliwości także jako radni możemy korzystać i powinniśmy korzystać. Nie zawsze jako radni bronimy swoich radnych. Można spojrzeć w przeszłość. Niektórzy radni, którzy nie mieszkali w Koninie, nadal utrzymywali swoje mandaty. I bo głosowania po prostu w ten sposób wychodziły. No tutaj większość radnych zdecydowała się zagłosować za. W tym między innymi ja.
0: Sprawa jest niezwykle skomplikowana prawnie, to prawnicy potwierdzili, w tym prawnik obecny na sesji Rady Miasta również, jaka w ogóle jest szansa, że Wojewódzki Sąd Administracyjny, no być może potem Naczelny Sąd Administracyjny faktycznie przyznają rację Radzie Miasta.
12: Moim zdaniem te szanse są bardzo duże, ponieważ każda ta sprawa jest rozważana przez sąd indywidualny ze względu na sam charakter obrotu w gospodarce pieniądza. To, czy radny ma świadomość, że dotacja pochodziła z funduszy publicznych, czy nie miał świadomości. Przecież możemy wyobrazić sobie taką sytuację, w której Rady Miasta Konina, czy radny jakiejkolwiek gminy nie ma pojęcia, że usługa, którą wykonuje, a jest ona zlecona przez jakieś stowarzyszenie, ta dotacja pochodzi z budżetu gminy i wtedy sąd rozpatruje taką sprawę indywidualnie. Ale w mojej ocenie tutaj radna miała świadomość że te pieniądze pochodziły z dotacji, pochodziły z budżetu miasta. No i sąd oczywiście to rozpatrzy, ale w mojej ocenie ta sprawa jest prawnie przesądzona.
0: Czyli już w USA, tak? Potwierdzi i będzie odwołanie do NSA?
12: Moim zdaniem NSA utrzyma ewentualny wyrok w USA. Ja oczywiście nie jestem prawnikiem, ale czytałem wyroki, które zapadały w tych sprawach i one zawsze miały taki charakter indywidualny ze względu na indywidualny charakter obrotu gospodarczego. Czy pieniądze poruszają się w gospodarce w różny sposób i to zawsze trzeba indywidualnie rozpatrzeć, dlatego tych wyroków jest dużo i one są niejednoznaczne, bo tego nie da się jednoznacznie określić, ponieważ materia gospodarcza jest skomplikowana i obrót tych pieniędzy jest skomplikowany. Ale istota i duch tego przepisu jest taki, że radny nie może wykorzystywać mienia komunalnego na cele gospodarcze i ten przepis jest bardzo ważny dla lokalnej demokracji, dla lokalnej praworządności i myślę, że tutaj wyroki będą nie na korzyść pani radnej.
13: Bardzo proszę, pani radna. Potwierdzamy znów, tak?
14: Znaczy, ja nie jestem sędzią. Rzeczywiście każda sprawa jest indywidualna, wiele jest przeróżnych przesłanek. Wszystkie wyroki, z którymi mogliśmy się zapoznać podczas naszych posiedzeń i rozmów z radną Urszulą Maciaszek, rzeczywiście wskazują na niejednoznaczność i decydują tak naprawdę niuanse. Natomiast jakby przeglądając dokumenty, które jako osoba, która jakby też zwołała posiedzenie, jakby też musiała wziąć odpowiedzialność za całą tą procedurę po rezygnacji przewodniczącego Wiesława Sztyńkę, jakby to daliśmy pani radnej możliwość obrony. Rada zagłosowała w ten, a nie w inny sposób. No i teraz tak naprawdę sąd rozstrzygnie.
0: Okej, no a to może potrwać, bo w USA ma co prawda 14 dni, tak, na określenie swojego orzeczenia, ale potem może być odwołanie do NSA i tutaj już limitu czasowego nie ma, więc może to pójść w długie miesiące i w tym czasie radna Maciaszek zachowuje mandat. 100% tak. Swoich uprawnień, obowiązków i tak dalej,
14: tak.
0: I tak dalej. Radny Popkowski na sesji zabrał dosyć długi czas głos zabierał i powiedział między innymi o tym, że to niekoniecznie były te trzy faktury, tak, na 20 tysięcy złotych, ale wcześniej również taki przepływ gotówki właśnie według tego wzoru był. Czy to ma jakieś znaczenie w ogóle dla sprawy? Co wy na to?
12: Żyjemy w państwie prawa i odnosimy się do przepisów prawa, a przepis mówi jasno, że radny nie może prowadzić działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia komunalnego, ale może prowadzić działalność non-profit, może prowadzić organizację pożytku publicznego i tego prawo nie zabrania. A co nie jest w Polsce zabronione, to jest legalne, być może jest moralnie dla niektórych wątpliwe, etyczne, wątpliwe etycznie, ale dozwolone prawem. Więc zasadniczo ta sprawa odnosi się tylko do tych trzech faktur, do których są podejrzenia nieprawidłowości, czy nawet, no w mojej ocenie są one nieprawidłowościami.
0: Czyli głębszej przeszłości już nie badamy.
14: Znaczy, jako radni nie badamy, bo nawet to nie było w przedmiotowym protokole kontroli. Jakby były kontrolowane konkretne dotacje. I jakby nie rozliczamy pani radnej z wcześniejszej działalności. Pamiętajmy, że też pani radna jakby jest bardzo zaangażowaną społeczniczką, która współpracuje z trzecim sektorem od kilkunastu lat, jak nie już kilkadziesiąt. Natomiast działalność gospodarczą ma dopiero od kilku lat. Więc to też nie jest mocno, niektórzy radni mocno wyolbrzymiają teraz to, co być może mogło się zadziać albo się nie zadziać. No na pewno jednego wiemy, że takie nieprawidłowości na pewno nie powinny się zadziać 10 lat temu, bo wtedy pani radna nie miała działalności gospodarczej. I tak, to prawda, była aktywną działaczką, jest nadal aktywną działaczką, była wiceprezeską, obecnie jest prezeską stowarzyszenia, w ramach którego pozyskuje dotacje między innymi z budżetu miasta. Natomiast rzeczywiście statut stowarzyszenia pokazuje, że stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej. Więc jakby
11: pamiętajmy o tym, że to nie jest rozliczenie kilkunastu, kilkudziesięciu lat jej działalności, tylko tej konkretnej sytuacji, dokładnie tylko i wyłącznie tych trzech faktur, gdzie pani radna pozyskała, jako prezeska stowarzyszenia, pozyskała dotację i część z tej dotacji w usługach zostały zakupione z jej własnej działalności gospodarczej. Tylko i wyłącznie ten fragment.
13: Czy jeszcze, Krystian, w tej części chciałbyś coś dodać?
12: Nic dodać, nic ująć. Pani radna ma rację.
13: To jest audycja Posesja, która wróciła po przerwie wakacyjnej w nieco zmienionej formule. Stawiamy na to, żeby więcej dyskusji było, bo chyba z tego, co widzimy, faktycznie taka szansa na to jest, gdy jest nas nieco mniej, nie przedstawiciele wszystkich klubów radnych, a prowadzący plus dwoje dzisiaj na przykład radnych, bo wcześniej bardziej oświadczeń wysłuchiwaliśmy niż dyskusji. Powracamy po przerwie, porozmawiamy na temat nowej przewodniczącej Konińskiej Rady Miasta, a także wspomnimy o dwóch problemach, które w naszym mieście pojawiły się. To nielegalnie działający dom seniora w Koninie, a także problem z narkotykami, z używkami, który dotyka w szczególności koniński SOR. Pozostańcie z nami.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.
13: Mateusz Krzesiński, powracamy do audycji Posesja w Meloradiu na 99,6 w Koninie. W naszym studio obecni konińscy radni, Emilia Wasilewska, Klub Radnych Wspólny Konin.
11: Dzień dobry.
13: Witam po przerwie, także Krystian Majewski, Klub Radnych Prawo i Sprawiedliwość.
12: Dzień dobry.
13: Zmieniamy teraz temat o ważnej zmianie w Konińskiej Radzie Miasta, która wydarzyła się. Wiesław Sztańkę, jak wiemy, zrezygnował z funkcji przewodniczącego Rady Miasta. W ogóle złożył mandat radnego. Jako przyczynę podał powody osobiste, powody rodzinne. No więc trzeba było wybrać nowego przewodniczącego bądź nową przewodniczącą. No i mamy, już wiemy, Monika Kosińska została tą nową przewodniczącą. Jeżeli dobrze sprawdziłem, to taki wybór nastąpił po raz pierwszy od 30 lat. Tutaj mam oczywiście na myśli, że wybór kobiety na to stanowisko, bo ostatnio przewodniczącą, na funkcję przewodniczącej wybrano Elżbietę Siudaj-Pogocką w 1996 roku. Tak to dawno było. Poproszę was o komentarz do tego wyboru. Może jeszcze tylko dodam, że było dwóch kandydatów, także Zenon Chojnacki z Prawa i Sprawiedliwości, Monika Kosińska, już jest Koalicja Obywatelska, tak?
11: Tak, już Koalicja
13: tutaj
11: Obywatelska.
13: Tutaj ta zmiana nastąpiła. No i takim naturalnym sposobem rzeczy, Krystian, ty głosowałeś na Zenona Chojnackiego, Emilia natomiast na Monikę Kosińską. Tym razem zaczynamy od radnej Wasilewskiej.
11: Tak, to prawda, radna Monika Kosińska została przewodniczącą Rady Miasta Konina. Nie ukrywam, że bardzo cieszę się z takiego obrotu spraw, biorąc pod uwagę, że po rezygnacji przewodniczącego Wiesława Sztańkę, jakby całą organizację Rady, zwołanie posiedzenia i te wszystkie tematy, które w międzyczasie się odbywały, rzeczywiście musiałam prowadzić ja.
13: Byłaś pełniącą obowiązki przewodniczącej, nie dodałem tego. Przez dobry miesiąc.
11: No tak, to trudno nazywać to pełniącą obowiązki, bo jakby byłam wiceprzewodnicząca nadal jestem wiceprzewodniczącą i wiceprzewodniczący zastępuje przewodniczącego na czas jego nieobecności.
13: To oczywiste, tak.
11: Więc jakby rzeczywiście bardzo się cieszę z tego wyboru, bardzo się cieszę, że udało nam się wybrać kobietę 30 lat później, więc mam nadzieję, że może w kolejnych wyborach samorządowych prezydentką zostanie kobieta, albo przynajmniej ten skład prezydencki w naszym mieście też zostanie trochę bardziej sfeminizowany, bo też pamiętajmy, że połowa społeczeństwa to jednak kobiety, a jednak do władzy troszeczkę rzadziej sięgamy i po tą władzę i po te stanowiska wyższe rzeczywiście rzadziej sięgamy. Także bardzo się cieszę, że została przewodniczącą, tym samym teraz ona przejęła te wszystkie organizacyjne rzeczy i teraz rządzi przewodnicząca.
13: Krystian, co sądzisz?
12: Naszym kandydatem...
13: No, może o swoim kandydacie najpierw.
12: Naszym kandydatem był Zenon Chojnacki. Głosowałem na niego, tak jak cały nasz klub, to jest oczywiste. Zenek, cenię go od ostatnich wielu, wielu, wielu lat, jest radnym, jednym chyba z najdłużej zasiadających w Radzie Miasta Konina, pamiętającym nie jednego prezydenta, nie jednego radnego, nie jednego przewodniczącego. No, Oczywiście jesteśmy klubem opozycyjnym. Można było się domyśleć, że przegramy to głosowanie.
13: No tak, do końca chyba wszyscy, znaczy wiele osób pewnych nie było, tak rozmawiając z tymi, którzy obserwowali obrady rady, no to pewnie wygra Monika, ale zobaczymy.
12: No są tacy radni, którzy wiadomo jak zagłosują, a tacy, którzy nie wiadomo, to i tak zawsze głosują tak jak powinni. I zawsze głosowania odbywają się w tych ważnych sprawach personalnych, ale też budżetowych, no po myśli koalicji rządzącej miastem, i taka jest demokracja, taka jest natura rzeczy. Tak się po prostu dzieje i nie ma co się obrażać na rzeczywistość. Mamy nadzieję, że będą nam jako klubom opozycyjnym pewne prawa przyznane, pewna możliwość swobody wypowiedzi i sprawiedliwość w wypowiadaniu pewnych kwestii i opinii, bo kto obserwuje przebiegi Rady Miasta, ten wie, że czasami jest bardzo nerwowo, czasami jest trudno zapanować nad salą, ale uważam, że pewna sprawiedliwość w przyznawaniu głosu, w wsłuchiwaniu się w krytyczne opinie opozycji i pewna wrażliwość też na prawa tej mniejszości w Radzie jest bardzo ważna i osobiście liczę na to, że pani przewodnicząca będzie szanowała te prawa klubów niebędących siłami rządzącymi naszym miastem.
13: Monika Kosińska powiedziała w takim bardzo szybkim wywiadzie tuż po wyborze do mikrofonów konińskich mediów, że po pierwsze nie będzie polityki mieszała jako prowadząca obrady do obrad właśnie i w odróżnieniu od swojego poprzednika nie będzie wygłaszała tak często swoich prywatnych opinii.
12: To byłaby zmiana na plus oczywiście. Właśnie między innymi o tym mówiłem. O tym, że pewna równość w dostępie do mikrofonu ze strony radnych jest bardzo ważna podczas przebiegu dyskusji. To nie jest tak, że przewodniczący jest najważniejszym radnym. On jest trochę pierwszym wśród równych właśnie. I ta funkcja jest wielką odpowiedzialnością i pani wiceprzewodnicząca doświadczyła, ile ogromu pracy organizacyjnej pochłania to stanowisko, ale pod względem prowadzenia obrad, pod względem właśnie pewnego dostępu do tego mikrofonu, powinniśmy przyjąć zasadę, że traktujemy się tutaj wszyscy sprawiedliwie. I to jest bardzo ważne, bo wielu radnych na sali sesyjnej często czuje się pokrzywdzonych. Inna sprawa, że niektórzy radni mają rozwiązły język i czasami pewne argumenty potrafią powtarzać po kilkanaście razy, ale...
13: Ad vocem.
12: Ale nie zmienia to faktu, że mają też do tego prawo i być może tego oczekują od nich ich wyborcy. Każdy realizuje ten mandat tak, jak uważa za słuszne. Jednak bardzo ważne i ja na to uczulam panią przewodniczącą na przyszłość, aby te prawa mniejszości, prawa opozycyjne były w naszym mieście szanowane, bo na tym, na końcu drogi zyskamy wszyscy, bo ta wymiana się swobodna poglądów bo często do tych wymian dochodzi, jest bardzo ważna. Tylko w takim zwarciu pewnych idei, pewnych pomysłów, pewnych krytyk to miasto może zyskać, a nigdy nie straci.
14: Jedno można powiedzieć o Monice, to, że zawsze stoi po stronie demokracji, więc na pewno ten głos opozycji będzie wybrzmiewał.
13: I mniejszości też.
14: I mniejszości również, tym bardziej, że można też powiedzieć, że mniejszość właśnie dostała władzę, czyli mniejszość kobieca teraz jest na stanowisku, więc ta demokracja u nas robi się coraz bardziej równa. I rzeczywiście mogę powiedzieć z doświadczenia, że trudno zapanować nad niektórymi radnymi i ich słowotokiem, wypowiedziami, niekoniecznie wypowiedziami merytorycznymi. Ale znając Monikę, znając jej doświadczenie, znając styl jej pracy, wierzę, że na pewno ta demokracja będzie miała się jeszcze lepiej.
13: Przechodzimy teraz do tych dwóch zajawionych przeze mnie kwestii. Nie wiem, czy zdołamy obie omówić. Zacznijmy zatem od problemu z domem seniora, który w Koninie funkcjonował i funkcjonuje cały czas bez wpisu do rejestru wojewody, a więc no po prostu nielegalnie. Ujawniona ta sprawa w reportażu portalu lm.pl. Oglądaliście ten reportaż. Co sądzicie na ten temat? I chciałbym, abyśmy tak
0: spojrzeli na problem szerzej, bo skoro są osoby zdecydowane na to, aby umieszczać tam swoich seniorów, to chyba wynika to z tego, że po prostu takich miejsc w tych legalnych placówkach, nawet tych płatnych, a są to duże pieniądze, jak wiemy, po prostu w naszym mieście, pewnie też w całej Polsce, mocno brakuje.
12: Od kilku lat mówi się o tym, że Polska nie jest przygotowana na proces starzenia się społeczeństwa. No i prędzej czy później, niestety prędzej niż nam się wydawało, pojawiły się w związku z tym problemy. Konin jest modelowym przykładem szybkiego starzenia się miasta i jednoczesnego braku infrastruktury, aby się starszymi osobami opiekować. I jakbym nie był krytyczny wobec pana prezydenta Konina, to miasto sobie z tym problemem nie poradzi, bo my mówimy o ogromnych nakładach finansowych, o ogromnych potrzebach finansowych i o przemodelowaniu w ogóle modelu państwa.
0: To u nas w Koninie będą, są już tysiące ludzi,
12: które potrzebują pomocy, a jednocześnie Polska doświadcza bardzo intensywnego modelu, zmiany modelu społecznego. Rozpadają się rodziny, ludzie żyją w sposób bardzo indywidualny, nastawieni na własną korzyść, na własną karierę. Nie istnieje taka instytucja rodziny znana jeszcze z lat 90., gdzie rodziny wielopokoleniowe opiekowały się sobą nawzajem. Tego modelu już nie ma. I wielu starszych ludzi wpadło w pustkę. Pustkę samotności, pustkę zamkniętych domów na ostatnich piętrach wieżowców na Zatorzu. No i pojawia się alternatywa. Rodzina, która często skupiona jest na pracy, często w dużych miastach, bo to jest też perspektywa mieszkańców Konina, o której ja tutaj nawet u pana redaktora często mówię, życie i spanie w Koninie, ale praca w dużym mieście. No i nie ma tego czasu na opiekę się nad starszą osobą, no więc przychodzą z pomocą nielegalne ośrodki i to jest bardzo zła alternatywa, ale to się wydaje jedyna alternatywa dla wielu rodzin. I teraz tak, po pierwsze jest to problem samorządu, ale po drugie jest to problem rządu i ja tutaj apeluję do lokalnych parlamentarzystów na Boga, spójrzcie na ten problem poważnie, bo państwo, a samorząd w szczególności potrzebuje ogromnego wsparcia, aby przygotować się na wielki krach starzenia się społeczeństwa, bo ten problem będzie z szybkością kuli śnieżnej narastał i tych roczników starzejących się, tych baby boomers jest w Polsce bardzo wiele. To mówimy o naprawdę setkach, tysiącach osób, które będą potrzebowały wsparcia dziennego, ale też często wsparcia całodobowego. My potrzebujemy pielęgniarek, my potrzebujemy terapeutów zajęciowych, my potrzebujemy animatorów czasu wolnego, potrzebujemy infrastruktury, potrzebujemy transportu publicznego dostępnego dla osób starszych i tutaj to jest wielopoziomowy, skomplikowany problem, na którym będzie potrzeba wydać miliardy złotych i Konin sobie z tym nie poradzi. Jestem przekonany.
0: Bardzo proszę, radna Wasielewska.
14: Najważniejsze jest to, że nie radzą sobie rodziny. Miasta zapewniają tą dostępność. Uważam, że miasto Konin akurat jest modelowym miastem, które zapewnia dostępność publicznego transportu seniorom. Natomiast bardzo ważne jest to, że tego typu placówki są w nadzorze wojewody, nie miasta Konina, nie prezydenta. I to jest bardzo istotne, bo my jako miasto, władza miasta nie może zamknąć prywatnej placówki. Nawet jeżeli ona funkcjonuje nielegalnie.
0: Ewentualnie może otworzyć swoją jedną taką małą dom pomocy społecznej.
14: I dobrze wiemy, i dobrze
0: południowej.
14: Wszystko się zgadza, ale bardzo dobrze wiemy, jakie to są olbrzymie koszty, jak dużo osób czeka tak naprawdę na to miejsce, bo profesjonalna opieka nad osobą starszą, która ma choroby przewlekłe, która ma demencję, która nie rozpoznaje siebie, nie rozpoznaje swojej rodziny, nie jest łatwa. I zdecydowanie oczywiście łatwiej jest opiekować się niemowlakiem, ale tego też jesteśmy uczeni, że młodzi rodzice też są uczeni opieki nad małym dzieckiem, ale my jako dorośli nie jesteśmy uczeni i nasze rodziny nie jesteśmy uczeni, jak opiekować się starszą osobą z demencją, z Alzheimerem, która nie rozpoznaje sama siebie. I teraz mając taką osobę w domu, bardzo często rodziny po prostu już nie są wydolne dalej opiekować się. Jeżeli ktoś z państwa miał kiedyś okazję założyć pampersa babci 80-letniej, opiekować się i opatrywać jej odleżyny, do toalety sama nie jest w stanie przejść, albo nawet pomóc osobie starszej, która się przewróciła, bezwładnej, która waży naprawdę zdecydowanie więcej, nie uczą nas ani w szkole, nasze rodziny też nie są uczone takich opieki. Dlatego potem rodziny poszukują takich miejsc. Jeżeli nie ma miejsc w placówkach publicznych,
11: które też tanie nie są, szukają jakiejkolwiek alternatywy. I zamknięcie takiego ośrodka nie jest też rozwiązaniem. Rozwiązaniem jest jakby tworzenie całej systemowej opieki, bo wiele z tych osób mogłoby funkcjonować dalej w swoim własnym środowisku. Ale jeżeli z drugiej strony mieszka ktoś na czwartym piętrze w bloku bez windy, z poturbowanym biodrem, nie jest w stanie przejść, wyjść do apteki, nie wychodzi z tego domu i tylko ta sytuacja zdrowotna się pogarsza.
0: No i podziękuję już teraz, bo nasz czas dobiega końca. Problem związany z narkotykami i z tym, co dzieje się w związku z tym właśnie na Konińskim Sorze. Do niego oczywiście wrócimy na naszej antenie, bo on jest pilny i ważny. To była audycja Posesja. Bardzo dziękuję konińskim radnym. Emilia Wasielewska, Klub Radnych Wspólny Konin.
11: Dziękuję bardzo.
0: A także Krystian Majewski, Prawo i Sprawiedliwość.
12: Dziękuję Państwu.
0: I ja również dziękuję. Mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
3: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Konin. Słuchaj na 99.6 FM. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Chciałabym sobie zrobić wróbi permanentne, tak w ramach upiększenia.
2: 200 w tym momencie pędzą do ciebie, a ty pędź do bankomatu je wypłacać.
1: Dzięki.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
1: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Retroprasówka. Jak zawsze o tej porze w Meloradiu w Koninie, Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
2: I właśnie Mateusz Krzesiński, Meloradio.
1: Tak, zgadza się. I będziemy dzisiaj czytali przeglądy konińskie z 1983 roku i z 1996.
2: No to spory rozstrzał, 13 lat. To zupełnie inne rzeczywistości.
1: Ale zarazem obie daty dość odległe, 30 i 43 lata.
2: Tak jest, no to ciekawe, co tam wtedy się działo, a wiemy, że czasem potrafiło się dziać.
1: I najpierw 83 rok, zaglądamy do odkrywki. W tych latach właśnie taka rubryczka była, gdzie z przymrużeniem oka Mir tutaj pisał, więc sądzimy, że to Mirosław Jurgielewicz, o różnych wydarzeniach mniej lub bardziej ważnych, a na pewno barwnych, które dotarły do redakcji, być może gdzieś były zasłyszane, być może gdzieś przekazywane z ust do ust. No i tak zaczynamy od nowych zwyczajów PKS-u.
2: Kierowca autobusu PKS kursującego na trasie Skłodawy do Konina, odjazd z koła o 5.55, nie pozwalał siadać na dwóch pierwszych miejscach pasażerom siadającym w kole. Jak się można było zorientować, miejsca te były niezajęte od Kłodawy. Kierowca niegrzecznym pasażerom tłumaczył, że są to miejsca służbowe. Aż do przystanku w Brzeźnie były zajęte przez kierowcy marynarkę i teczkę. Marynarka i teczka miały wygląd służbowy.
1: No, można. A czasem też się tak zdarza, że wchodzi się do autobusu i siedzi pani, a obok tej pani siedzą wygodniej zakupy na przykład.
2: Tak, a człowiek musi stać na przykład.
1: Tak, nie? Dwa miejsca są zajęte.
2: No wiesz, no, zakupy muszą być przewożone w odpowiedni sposób, bezpieczne, jakieś jajka, jogurty się potłuką, będzie maraz. No, a ty masz dwie nogi, to możesz stać, no.
1: Przecież mój kolega kiedyś opowiadał, że jechał autobusem, nie pamiętam, czy chyba MZK i nagle pan był, który miał reklamówkę i ta reklamówka mu się przewróciła i wyleciało kilka martwych gołębi.
2: O, no to przecież była tak niedawno sprawa, że całkiem niedawno, że tam jakiś gościu łabędzia złapał i oskubał chyba, nie? W Koninie.
1: No to kiedyś to Struś był.
2: A Struś to tak, to słynna historia, tak, ale to takie,
1: sprzed lat.
2: Nie wiem, czy jakiś naśladowca, to w wakacje chyba było, że właśnie.
1: A, to nie kojarzę.
2: Tak,
1: nie
2: czy na wiosnę, już nie pamiętam, ale było właśnie, że znaleźli u niego łabędzia oskubanego.
1: To dziczyzna, można tak powiedzieć, że...
2: No, ja wiem, czy to... Ja bym nie próbował.
1: Ja też nie. Nie polecamy. Następny tekścik. Chlebem go chlebem. W co się bawić? Pytał przed laty Wojciech Młynarski. Spieszymy donieść, że piekarze z Gosławickiej piekarni wymyślili nowy rodzaj sportu, nie sportu. Pewnej popołudniowej zmiany zamienili piekarnię w boisko sportowe. Piłką były bochenki chleba. Pierwsze ustalenia pozwoliły stwierdzić, że zawodnicy używali wysokoprocentowych środków dopingujących. Zużyli przy tym kilkaset piłek. Mamy nadzieję, że kompetentne czynniki, którym podlega Gosławicka piekarnia, zechcą w jak najkrótszym czasie zająć w tej sprawie stanowisko.
2: No ale bochenki chleba to tak bardziej pod jakieś, nie wiem, rugby by się nadawały, a nie do kopania. Jak to kopać taki podłużny?
1: No tak, to nie, nawet te okrągłe. Chyba, żeby zlepić dwa takie okrągłe.
2: A to może by się zrobiła taka piłka.
1: Tymi płaskimi stronami to może by było, ale to i tak nie byłaby kula taka.
2: No, to ewidentnie coś tam musieli zażyć wcześniej, że nie poczaili, że to tak nieporęcznie.
1: No i w ogóle tak z chlebem. W naszej kulturze to nieładnie tak się z chlebem obchodzić. Lecimy dalej. Tutaj kronika sportowa. Myślę, że warto powiedzieć i odnotować, jak to wyglądało przed laty, bo w tym roku zmarł Grzegorz Pinkowski, bardzo utytułowany windsurfer z Konina. No i oto właśnie między innymi w 1983 roku odnosił sukcesy. Napisano to na łamach jednego z numerów przeglądu konińskiego z września tego roku.
2: Kolejny piękny sukces zanotował na swoim koncie Grzegorz Szpinkowski, wywalczając Trzebieży na Zalewie Szczecińskim w bardzo trudnych warunkach, na wysokiej fali, tytuł wicemistrza Polski w windsurfingu. Tuż po zawodach reprezentant KWB Konin wyjechał z kadrą na dwutygodniowy obóz na Węgry, tym samym rozmowę z czołowym przedstawicielem tej dyscypliny sportu w kraju, kandydatem na igrzyska w Los Angeles, przekażemy w terminie późniejszym. Proszę bardzo, nie wiedziałem, że się właśnie starał o wyjazd na igrzyska.
1: Ciekawe, jak to dalej poszło. Tego nie sprawdziłem, ale sprawdziłem.
2: No nie, chyba nie wyjechał, bo... Nie,
1: a, bo no, tak, bo tam, były zbojkotowane.
2: Aha, no to raz.
1: Przez blok
2: no
1: wschodni właśnie, to Los Angeles było zbojkotowane.
2: Tak, choć, no tak.
1: Po Moskwie chyba tak.
2: Znaczy na pewno nie pojechał, no bo ja kojarzę chyba ty na pewno też olimpijczyków z Kolina i to... nie było tam Grzegorza Pinkowskiego.
1: To z drugiej strony patrząc.
2: A to ciekawa historia do głębienia.
1: Ale był zbojkotowany w Los Angeles.
2: A czy rzeczywiście tam kwestie polityczne ten wyjazd mu uniemożliwiły, czy jednak sportowa forma, bo jak polityczne to szkoda, bo byśmy mieli jeszcze olimpijczyka jednego.
1: No tak, to prawda. To tyle, jeśli chodzi o sport i wspomnienie Grzegorza Pinkowskiego. A teraz dział sprzedaż. Zobaczmy, co też sprzedawano. Samochody między innymi w 1983 roku.
2: No i w pierwszym ogłoszeniu Fiat 125P, ulica Armii.
1: 6 tu jest. Może
2: 6,
1: to
2: przepraszam.
1: Czyli Maluch.
2: Czyli Maluch z ulicy Armii Czerwonej. Dzisiaj to jest 3 maja.
1: Tak, chyba. Zgadza się. Syrenę 105, rok produkcji 73, po remoncie kapitalnym w 82.
2: Jest również samochód ciężarowy. Sprzeda lub zamieni jego właściciel na Nysę Żuka z Turku, pan albo pani.
1: No i pojawia się także właśnie Fiat 125P, czyli duży Fiat, rotnik 80, czyli praktycznie prawie żenówka sztuka.
2: Tak. A jest też niżej akordeon. Nie wiem, czy czytać nazwę, może jeszcze produkowana. Ta firma produkuje cały czas akordeony.
1: Możliwe.
2: Tak, ale jest też na sprzedaż.
1: I boksery z rodowodem.
2: Z ulicy Powstańców Wielkopolskich.
1: Tak.
2: Puszczykowo. A to nie od nas.
1: To nie od nas, ale pan się ogłaszał się w Koninie. Najwidoczniej.
2: Tak, jest też działka budowlana o powierzchni 700 metrów kwadratowych na osiedlu Buczka
1: w Koninie.
2: Oferty do relacji można składać przy placu PZPR 5.
1: Tak, czyli to jest tutaj, gdzie teraz się znajdujemy w tym momencie.
2: Tak.
1: Tylko, że to już się nazywa Plac Niepodległości.
2: Tak. Osiedla Boczka też już nie ma, chociaż tak niektórzy jeszcze mówią.
1: Okej, to teraz sprawdzamy, jak czy łatwo, czy niełatwo, ile trudu trzeba było sobie zadać, żeby skompletować szkolną wyprawkę w 83 roku. I najpierw może pani Stanisława.
2: Przez cały okres wakacji kompletowaliśmy wyposażenie do szkoły i dlatego moje dzieci mają prawie wszystko. Nie było kłopotów ze szczytami. Grube, cienkie, w linię i w kratkę można było kupić, ile się chciało. Nawet dzisiaj w Uniwersalu są jeszcze zeszyty. Nie zdołaliśmy kupić tylko farb plakatowych. Znajomi mówili, że kupili. Widać, ja nie trafiłam na dostawę. Dzisiaj jeszcze pytałam o farby, ale nie ma. Pędzli zresztą też nie ma. To, co kupiliśmy,

0: nie ma w ogóle. I jeszcze pani Jarosława z Konina.
1: Zaopatrzenie w końskich sklepach w przybory szkolne uważam raczej za dobre. Jednak by wszystko bez problemu dostać, trochę się nabiegałam. Przezornie gromadziłam przez całe wakacje takie artykuły jak zeszyty, wkłady do długopisów, okładki na zeszyty i książki. Z zakupów jestem zadowolona. Do tej pory mam jedynie kłopot z nabyciem kredek ołówkowych, których na konińskim rynku brak.
0: No i tak to było, że dzieci szły do szkoły bez kredek.
1: Ciężko.
0: Bo kredek nie było w
1: 83
0: roku. No i odkrywka kolejna. Zaczynamy od tym razem nie PKS-u, a MZK. Ja, tak? Czy ty?
1: No teraz twoja kolejka.
0: Teraz moja, tak. Pogubiłem się trochę. Zdarza się, że kierowcy autobusów MZK kończący pracę na określonym odcinku wywieszają tablicę z napisem zjazd do zajezdni i pędzą pustymi samochodami do bazy. Takie pojazdy widma można spotkać na trasie z Wieruszewa i wielu innych, równie odległych podmiejskich miejscowości, choć w tym ostatnim kursie mogłyby zabierać pasażerów. Tak bywa w innych miastach. Dlaczego nie w Koninie?
1: I taka to łamigłówka, i też łamigłówka to jest tytuł kolejnego artykułu. MZK zafundowały swoim pasażerom rozkłady jazdy rebusy, na rozwikłanie których, czyli minutowych przyjazdów autobusów i uniwersyteckiej głowy za mało. Złośliwcy twierdzą, że a stanowią ich głównie ci, co godzinami wystają na przystankach, że znając punktualność miejskiej komunikacji, w tym szaleństwie jest metoda.
0: Ciekawe, na czym polegały te rozkłady rebusy.
1: Nie wiem, no, to też już nie moje czasy.
0: Tak jest. Anarchia w kinie. Bardzo często o rzeczach wielkich decydują drobiazgi. Takim drobiazgiem, który 28 sierpnia spowodował w kinie Górnik w Koninie rozprzężenie młodocianych widzów, był brak ponumerowanych biletów. Już przy wejściu na widownię rozpoczął się szturm o lepsze miejsca, a później przez cały czas trwania seansu dzieciaki łaziły po sali w poszukiwaniu lepszej widoczności. Przy ogólnie panującym rozgardiaszu, szuraniu nogami, rozmowach, potrącaniu krzeseł, warunków do oglądania filmu nie było. Wszyscy wychowujemy młodzież, uczymy porządku i dyscypliny, o co w tego typu miejscach publicznych nie powinno być trudno, chyba że eksperymentujemy.
1: No ciekawe, że tak to było, że każdy mógł sobie siadać gdzie chce.
0: Tak, i w kinie Górnik w Starym Koninie. I podpisane LG, więc chyba tym razem odkrywkę redagował Lech Gołyński. Tak domyślać się możemy po inicjałach. Przerzucamy dalej, a i tutaj taka ciekawa historia, trochę jak z filmów Barei, czy z Nie lubię poniedziałku na przykład.
1: Tytuł artykułu: najpierw myśleć, potem działać. 19 sierpnia w Supersamie przy Alei 1 Maja w Koninie, około godziny 11, robiąc zakupy, włożyłam do koszyczka m.in. serek homogenizowany i 4 bułki. W siatce miałam ze sobą, była to przejrzysta reklamówka, miałam już jeden serek i bułki, które kupiłam wcześniej przy ulicy Kolejowej. Po dojściu do kasy i zapłaceniu za to, co miałam w koszyczku, poczułam, że ktoś szarpie za moją siatkę. Odwróciłam się i zobaczyłam przy sobie kierowniczkę tego sklepu.
0: Pani ta na oczach wszystkich klientów powiedziała, że nie zapłaciłam za ten serek, co mam w siatce, że go ukradłam. Tłumaczyłam, że ten serek kupiłam wcześniej w sklepie przy ulicy Kolejowej. Kierowniczka nie chciała słuchać, tylko wyrywała mi z ręki siatkę i powiedziała, że musi mi nie sprawdzić. Poszłam więc z nią na zaplecze sklepu. Chcąc sprawdzić moją prawdomówność, zadzwoniła do sklepu przy ulicy Kolejowej, żeby dowiedzieć się, czy mają taki towar i z jaką datą. Ekspedientka sklepu na ulicy Kolejowej potwierdziła, że taki towar jest w ich sklepie. Pani kierowniczka dopiero wtedy zaczęła inaczej ze mną rozmawiać. Przepraszała mnie, że się pomyliła i tłumaczyła, że oni mają prawo sprawdzać klientów, że kradną różni ludzie, nawet wykształceni i dobrze sytuowani. Mnie jednak nie interesuje, kto kradnie w ich sklepach. Dla mnie najważniejszy jest mój honor. W oczach wielu ludzi, a może i znajomych, którzy byli tego dnia w sklepie, zostałam po prostu złodziejką. Czy personel sklepu nie mógł jakoś bardziej dyskretnie załatwić ze mną tego problemu? Przecież nie złapano mnie za rękę. Proszę o wyjaśnienie, czy pani ta miała prawa tak się ze mną obejść? No tak, i tak się to wydaje, że to odległe czasy i że Bareja i tak dalej, ale ja opowiem, że mój teściu całkiem niedawno, to było na początku pandemii, czyli no, czasy nam współczesne. No,
1: 6 lat temu.
0: 6 lat temu, ale wydaje. Czasy współczesne. Został bardzo podobnie potraktowany w markecie, gdzie tam taki owad widnieje. Nagle zatrzymała go ochrona, gdy wychodził i został przy wszystkich właśnie pomówiony o to, że otwierał i wyżerał żelki na stanowisku. Naprawdę była taka akcja.
1: No, teraz chociaż jak wiesz, no jak wżerasz żelki, to może potwierdzenia nie masz, nie? Ale jak już pójdziesz i kupisz w kasie, to chociaż masz jakiś paragon.
0: A latałeś, no tak, ale on niby miał...

0: na tym stoisku pootwierać i, pana poczynać i sobie pojeść, czego oczywiście nie robił, jak znam mojego teścia.
1: Kto wie, jakie mroczne sekrety skrywa, może lubi wyżerać żerki.
0: W markecie. W każdym razie był oburzony i powiedziałem, że zajmę się jako dziennikarz tą sprawą, taka trochę prywata. Napisałem, próbowałem się skontaktować ze służbami prasowymi tego marketu, ale market mnie totalnie olał.
1: Także. No tak to jest właśnie z dużymi koncernami. Kiedyś widzisz, była pani kierowniczka, to można było ją pociągnąć do odpowiedzialności, a teraz to tam się przebija przez te wszystkie infolinie, gdzieś tam maile wysyła, jakieś reklamacje zgłasza i to zanim tam coś uzyskasz, to...
0: Fakt, że wybuchła potem pandemia, i bo to było dosłownie jakoś tuż przed i no jakby pewnie inne sprawy były istotniejsze i ważniejsze, no ale nigdy odpowiedzi nie uzyskałem, a no takie przykre wspomnienie mój teściu z tego sklepu.
1: Ale też trzeba powiedzieć, że żelkowym skrytożercom mówimy stanowcze nie.
0: Stanowcze, tak. No zwłaszcza, że za dużo też żelków jeść nie można, bo mają w sobie dużo cukru.
1: No tak, mogą zaszkodzić.
0: I żelatyny też.
1: Z żelatyną też była jakaś historia. Pamiętasz, w latach 90. jak była ta choroba wściekłych krów?
0: Tak, było.
1: Tak się działo, że tam właśnie bano się jeść żelatynę przez to.
0: I wszystko, co od krowy pochodziło. To jest retroprasówka w Meloradiu w Koninie. Powracamy po przerwie, zostańcie z nami.
2: Retroprasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Retroprasówka w Meloradiu na 99,6.
0: Powracamy do retroprasówki w Meloradiu. Bartosz Skonieczny, portal LM.pl.
1: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
0: Dzisiaj cały czas czytamy przeglądy konińskie z 1983 roku. Później przejdziemy do roku 96. I kolejna odkrywka. Kto jadł?
1: W sklepie spożywczym w Koninie z kwaśnego mleka, którego nie udało się sprzedać, personel wytwarzał twaróg. Produkcja twarogu odbywała się w ubikacji. Trwa ustalanie, czy twaróg spożywały ekspedientki, czy też kierowany był on nielegalnie do obrotu. Z dobrze poinformowanych źródeł wiemy, że w jednym i drugim wypadku, choć obrzydliwe, byłoby to opłacalne.
0: No proszę.
1: No trzeba było sobie radzić, no.
0: Może... Z jednej strony to dobrze, że tego kwaśnego mleka nie wylewano, nie marnowano.
1: Taki, nie?
0: Tylko jeszcze coś z niego robiono.
1: Tylko może nie w ubikacji koniecznie.
0: Może nie w ubikacji. Tym bardziej, że pamiętamy, jak ubikacje wyglądały w czasach PRL-u, tak. Jeszcze w latach 90. Dość tragicznie.
1: No, chociaż nawet dzisiaj bym nie chciał chyba jeść zaraz ubikacji.
0: No w sumie nie. W jednym z konińskich PGR-ów przyjęto niedawno do pracy nowego traktorzystę. Pierwszego dnia pracy miał siać rzepak. Zaczepił przygotowany siewnik do ciągnika i pojechał w pole. Jeździł po nim równiutko i sumiennie parę godzin. Zaniepokojeni, że nie przyjeżdża po nowe porcje nasion, współtowarzysze pracy ściągnęli nowicjusza wreszcie z pola i ze zgrozą stwierdzili, że siewnik jest nadal pełen nasion. Coś ty zmajstrował, baranie, wykrzyknął któryś. Przysięgam, że niczego przy siewniku nie dotykałem, odpowiedział nowy. Rzecz w tym, że aby siać, winien był przełożyć dwie dźwignie, no czyli w sumie dotknąć. Czynność tak prosta, że nikt nie pokwapił się mu o tym powiedzieć.
1: No, czasem takie oczywiste rzeczy są właśnie, mogą być zaskakujące, jak ktoś zaczyna pracę.
0: Ale sumienny był.
1: No, jeździł twardo tam.
0: Kilka godzin jeździł. Po polu. Okej, rekord teraz.
1: Słynny brytyjski Guinness notuje różne rekordy. Zapewne tego nie przyjmie, ale warto odnotować go dla naszych regionalnych statystyk. Otóż kartka pocztowa z Pogorzelicy nad morzem dotarła do adresata w Koninie już po jednym dniu. Natomiast podobna przesyłka ze Ślesina potrzebowała aż 8 dni. Jest rekord? Jest.
0: No proszę. Jak to dzisiaj z pocztą? Czy szybciej działa? Nie wiem, czy korzystasz jeszcze?
1: Nie, już kartek, to już nie pamiętam, chyba jak byłem dzieckiem jeszcze, może wysłałem jakąś, jak byłem na jakimś obozie do rodziców, ale potem już nie.
0: Potem już nie.
1: Teraz tylko jak chyba jakieś dokumenty trzeba przesłać, to tylko się korzysta.
0: Z poczty, czy też z kuriera się korzysta w sumie, nie?
1: No, akurat z poczty, bo bliżej.
0: Okej. No dobrze, to teraz kolejne tutaj... tu fajny tekścik taki, blisko Konina, bo w Golinie, z Goliny pani pisze. Dlaczego od dłuższego czasu zamknięte jest rożno przy dworcu PKS w Golinie?
1: Rożno?
0: Rożno, tak. No rożno, na którym można było, były pewnie kurczaki pieczone i...
1: A nie rożen?
0: Rożen, rożno? Rożno czy rożen?
1: Ten rożen jest chyba na tym rożnie.
0: No tak.
1: A może się mylę, nie wiem.
0: to szybko to sprawdzamy i faktycznie miałeś rację, rożen. Nie rożno.
1: No, może to był taki nowy wyraz wtedy.
0: Może tak.
1: Może jeszcze tak nie znamy go dobrze.
0: W każdym razie właścicielka codziennie przejeżdża przez Golinę, ale tylko po to, żeby dojechać do punktu skupu ziemniaków, gdzie pracuje. Ma rożna nie otwiera. Mąż, który właściwie prowadził rożen, zajmuje się dowożeniem żony do pracy i z pracy. W ubiegłym roku było to samo. Jeżeli prowadzenie rożna się nie opłaca, to lepiej zamknąć je w ogóle. Niech ludziom nie psuje nerwów tabliczka zamknięte, przepraszamy. Przy tegorocznych upałach przydałby się koło dworca punkt z napojami chłodzącymi.
1: To może to nie był rożen, tylko może to coś innego znaczyło, to rożno, skoro napoje chłodzące. Ja wiem, że tam też sprzedawano zazwyczaj, nie? Przynajmniej te
0: żeby
1: rożny,
0: popić.
1: Które ja kojarzę, no tak, kurczak, to ten picie też było, nie? Ale ciekawe.
0: No ciekawa
1: sytuacja. Jakieś było dużo tych właśnie rożnów, rożen,
0: tak.
1: Rożenów. No, jadło się te kurczaki, dobre były.
0: I one były wtedy takie w dość atrakcyjnych cenach. Ja pamiętam, że kiedyś mój tata mówił, że to w sumie takie najtańsze żarcie na mieście.
1: Tak, no.
0: Żeby kupić kurczaka.
1: No, kurczak,
0: z tego co wiem, to już teraz chyba te ceny są...
1: No i w ogóle nie kojarzę, mało takich wyższe. Punktów, nie kojarzę w ogóle.
0: No są, no nie, tam... nie powiem gdzie, bo będzie krypciocha, kryptoreklama, nie
1: to
0: mogę
1: nie
0: powiedzieć,
1: po audycji,
0: ale to ci powiem, no.
1: Kupię.
0: No. To sobie kupisz, bo na pewno wiem, gdzie jeden taki punkt działa. W każdym razie, no masz rację, że kiedyś ich było zdecydowanie więcej. No i tutaj Konińskie w latach 83-85, mieszkania, proszę bardzo, ambitne cele, które były realizowane w tamtych latach.
1: 6590 mieszkań planuje się oddać do eksploatacji w latach 1983-85. Jak przewiduje plan społeczno-ekonomiczny województwa, w omawianych latach budownictwo mieszkaniowe uspołecznione wybuduje 3537 mieszkań. W ramach budownictwa komunalnego przewiduje się zrealizowanie 139 mieszkań w Kłoninie, Kole, Turku, Słupcy, Podaje, Przedczu Dobrej i Wilczynie. 1316 mieszkań otrzymają lokatorzy z budownictwa zakładowego.
0: No i proszę, można było budować dla ludzi mieszkania? I one faktycznie były budowane.
1: Tak, i do dzisiaj stoją.
0: Bo do dzisiaj stoją. A dzisiaj tylko deweloperzy mogą to robić w takich cenach, że nikogo na to nie stać, a już na pewno młodych ludzi zakładających rodziny. No i potem pytanie, dlaczego nie ma rodzin, nie ma dzieci. No może właśnie dlatego.
1: Tak, ale co ciekawe, tu też dalej jest, że było też realizowane budownictwo jednorodzinne. Czyli nie to, że sam budowałeś chatę, tylko tobie budowali, mogłeś kupić, co najwyżej, jak
0: no
1: rozumiem.
0: Tak.
1: Albo dostać przydział.
0: Albo dostać właśnie przydział. I można było wtedy rodzinę zakładać. Co prawda, no wiadomo, że te warunki były gorsze niż dzisiaj w tych komercyjnych. No ale było to M jednak. Jednak to M było. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o rok 1983. Teraz przenosimy się do września 1996. To czasy, które ja już pamiętałem. Miałem 10 lat i ty też już chyba zacząłeś coś tam rejestrować, nie?
1: 3 lata miałem, więc jakieś tam przebłyski, no ale
0: jakieś
1: coś tam się pojawiało. Może jeszcze nie z życia politycznego, ale coś tam człowiek już jarzył.
0: Derby konińskie, kabaretowe, które wspominamy dzisiaj z takim rozrzewnieniem, że były takie fajne i świetne i super, no w latach 90. już do końca, chociaż jeszcze wtedy były, nie zawsze można było je ocenić wyłącznie pozytywnie, bo mamy tutaj taki artykuł pod tytułem Średnie derby kabaretowe.
1: Tradycją większości końskich derbów był padający w ich trakcie deszcz. Tym razem tradycji nie stało się zadość, szkoda tylko, że poziom nie był najwyższy.
0: Derby konińskie dla najlepszych artystów kabaretowych to okazja na zaprezentowanie swych nowych programów i natychmiastową ich weryfikację przez publiczność. Niestety okazało się, że większość artystów robi niewiele, jako że żarty niektórych były mocno odgrzewane.
1: Publiczność najlepiej bawiła się przy Krzysztofie Dałkrzewiczu, który w swoim stylu, subtelnym, politycznym dowcipem pokazał, że rozmawianie publiczności nie musi się odbywać poprzez obrażanie polityków. Pod tym względem niezły był jedynie Jerzy Kryżak. Podobno podobał się również kabaret Otto, bazujący obecnie raczej na chwytliwych piosenkach i osobliwym, nie do wszystkich trafiającym poczuciem humoru.
0: Publiczność konińska jest wymagająca. Przekonał się o tym duet Paweł Dużewski i Cezary Pazura oraz Barbara Wrzesińska. Przy ich występach na widowni pojawiły się gwizdy. Całkiem nieźle wypadł za to mniej znany kabaret Koń Polski. Niektórzy doszli być może do wniosku, że przyszedł czas na nowe.
1: Impreza wypadła średnio. pośrednio. Organizatorzy nie spisali się chyba najlepiej, skoro ujawniono, że Jerzy Kryszak musi wracać do domu, bo nie zapewniono mu noclegu. Zgrzytem było również wpuszczanie publiczności do amfiteatru. Początkowo czyniono to jedną bramką, przez co utworzył się gigantyczny korek. Dopiero po karczemnej awanturze otwarto pozostałe wejścia.
0: Kto nie poszedł na derby, chyba nie miał czego żałować. W drugim programie TVP o północy rozpoczęła się noc kabaretowa. Jej poziom był ponoć rewelacyjny.
1: Lubisz te kabarety? Oglądałeś kiedyś?
0: Te, które teraz w telewizji pojawiają
1: nie,
0: się?
1: Nie, te, które się teraz tutaj w artykule pojawiły.
0: Chyba jakoś tam specjalnie, czy Dałkrzewicza, to lubiłem, póki jeszcze występował do tej afery całej, która była w szkle kontaktowym, nie wiem, czy pamiętasz
1: tak, tam. Tak.
0: To jak najbardziej. Kryszak tak średnio chyba, Koń Polski może niezupełnie, nie bardzo. Pazura też chyba już dawno.
1: To było jeszcze przed tą taką nową falą kabaretów, gdzieś tam jeszcze to była taka chyba ta stara część, gdzie trochę PRL-owska, taka bazująca na starszych panach, a potem dopiero weszły te takie bardziej młoda fala takich studenckich.
0: No tak, ale w latach 90. już chociażby był kabaret Potem z Asią Kołaczkowską, także wspominamy, myślę, że z rozrzewnieniem.
1: Może jeszcze się tak nie wybił, żeby na końskich derbach występował.
0: Był to dobry... Albo był za ambitny na taką tego typu imprezę.
1: Może.
0: Na taką rewię kabaretową. To tak też mogło być. Okej, no to lecimy dalej. Big Ben, Koniński Big Ben pojawił się właśnie wtedy we wrześniu 96 roku. W centrum Konina stanął ten taki zegar, który już nie stoi.
1: Tak, a szkoda. Teraz jak na niego patrzę, to tak wtedy wydawał się jakby demontowany taki stary, taki trochę już nie dzisiejszy, a dzisiaj trochę wróciła moda na takie to retro i dzisiaj taki odrestaurowany to by fajnie się prezentował, myślę całkiem.
0: Mhm. Ja mam z nim takie wspomnienie, ponieważ on należał do znajomych moich rodziców i ja pamiętam jak on się ciągle psuł, w sensie, że on się miał kręcić dookoła, ta część reklamowa i bez przerwy się psuł i się nie kręcił i kiedyś tam pracownika moich rodziców wysłali, żeby w środku to naprawił, ten cały mechanizm i pamiętam, że strasznie klął, bo jeszcze było lato, tam było strasznie gorąco i strasznie się umęczył i cały się pobrudził w tych smarach i w końcu nie wiem, czy naprawił, chyba nie, ale pamiętam, że strasznie narzekał na tę pracę.
1: Nie dziwię się.
0: Jakie mam wspomnienia z tym naszym Konińskim Big Benem. O, David Hasselhoff się pojawił. Proszę bardzo.
1: Tak, zawsze były półnagie panie, to teraz półnagi pan jest.
0: Tak, jako niezawodny ratownik. Oczywiście wtedy szał na punkcie słonecznego patrolu. Panowie spoglądali w kierunku Pameli Anderson. Panie pewnie w kierunku Davida Hasselhoffa. A tutaj zdjęcie takie z konińskiej apteki. I to jest apteka z lat 90., ponieważ jest ta szyba taka, która dzisiaj też jest między aptekarzem a kupującym, a której nie było przed pandemią. Natomiast w latach 90. ona jeszcze była. Ale na co ja tutaj zwróciłem uwagę, to na ten sprzęt, który tutaj stoi. To jest drukarki, w aptekach były drukarki igłowe.
1: Aha.
0: I jak się dawało tą papierową wtedy jeszcze receptę, to pani aptekarka, zanim wydała lek, to wkładała tą receptę do tej drukarki igłowej i coś drukowała na jej odwrocie i dopiero odkładała tą receptę gdzieś. W każdym razie te drukarki igłowe, one były strasznie głośne. I to jest moje wspomnienie z dzieciństwa, że w aptekach było głośno po prostu, bo cały czas pracowały te drukarki.
1: No trzeba było pewnie jakoś tam potwierdzić przyjęcie recepty i realizację, żeby nie robić tego po 5 razy. I pewnie jakiś taki system był.
0: Tak, i bardzo głośne. To takie moje wspomnienie z tym zdjęciem związane. A tutaj w 13 mamy nowy taniec Margaryna.
1: Rzeczywiście nazywa się Makarena. Tyle, że dowcipni Polacy nadali jej własną nazwę. Ale rzeczywiście taniec jest nowiutki. Wymyślono go dla weteranów poprzedniej inwazji breakdance, ale zapisywany trochę inaczej.
0: Z błędem, bo nie ma E na końcu, tylko jest break dance.
1: Tak, weteranów poprzedniej inwazji breakdance, którzy do dziś nie mogą się doliczyć kręgów szyjnych i stron świata.
0: Ten ma figury proste, można powiedzieć rehabilitacyjne. Przypominają się ruchy pajacyka na sznurku skrzyżowanego z przydrożnym świątkiem frasobliwym. W Ameryce zatańczyło go 4000 ludzi naraz, w Polsce ma niebawem zatańczyć 5000. Już Wyspiański w Weselu zauważył, że w tańcu jesteśmy nie do pobicia. Za rok lub dwa podrygi Makareny uznamy za idiotyczne i nie zatańczy ich żaden szanujący się imprezowicz, podobnie jak Twista czy kaczuszek. Ostatecznie tylko walc nie przemija, ale na niego pracowały pokolenia Strausów. No i tutaj autor się mylił.
1: Tak, i kaczuszki, i makareny są.
0: Bo makarena jest tańczona do dzisiaj, minęło 30 lat i nadal ten taniec żyje jak nowiuteńki, czyli jak w 96 roku na imprezach.
1: Tak, a śmiem powiedzieć, że walc, no nie wiem czy przemija, ale raczej nie jest wielce popularny do tańca, więc przynajmniej ktoś, na takich imprezach
0: ktoś to
1: masowych.
0: Tutaj pisał, niekoniecznie się popisał przewidywaniami. No a tutaj tekst w dziale sportowym, aluminium wyparło węgiel. Jak myślisz, o co chodzi?
1: Strzelam, że zmiana nazwy klubu, który tak wcześniej był Górnikiem, a potem się z powodu nowego sponsora stał się Aluminium, został przemianowany na Aluminium.
0: 27 sierpnia 1996 roku zniknął na sportowej mapie polski klub sportowy Górnik Konin i zmienił się sponsor i zmieniła się nazwa na Aluminium i ta nazwa obowiązywała przez kolejnych 11 lat. Tak. Do 2007 roku, kiedy na walnym zgromadzeniu, zebraniu członków klubu przywrócono nazwę Górnik, a ta przez prawie już 20 lat z powrotem obowiązuje do dziś. To wszystko w tym wydaniu Retro Prasówki. Bardzo wam dziękujemy. Bartek Skonieczny, portal LMPL.
1: I Mateusz Krzesiński, Meloradio.
0: Słyszymy się ponownie za tydzień. Do usłyszenia.
2: Retro Prasówka w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Historia Konina w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam. Historia Konina, powracamy do naszej sztandarowej, można powiedzieć, audycji, która trwa już od ponad 10 lat na naszej antenie. Po przerwie wakacyjnej, jak zawsze, przy mnie jest pan Piotr Rybczyński, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego i Koniński Historyk. Witam.
3: Dzień dobry.
0: W tym roku szkolnym, radiowym rozpoczniemy od historii parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie. To dlatego, że w tym roku obchodzi ona swoje 200-lecie. Z tego, co tutaj spoglądam w pana notatki, to wszystko zaczyna się jeszcze w XVIII wieku.
3: No ja.
0: Taką datę widzę tutaj, 1793.
3: Tutaj tak, no tutaj mam jakieś na tego, ale no, także do pokazania pewną rzecz. No nie, faktem jest, że no, w tym roku przypada 200. rocznica powstania tej parafii, czyli właściwie ostatecznego ukształtowania się pewnych struktur, aczkolwiek tak naprawdę przyjmuje się, że możemy uznać, że parafia powstała w 1826 roku. Właściwie można by przyjąć, że to był czerwiec tego roku, a związane to jest z pewnym dokumentem, o którym być może będzie okazja powiedzieć. Natomiast takie ostatecznie już zamknięcie tego procesu tworzenia parafii nastąpiło rok później, też latem, w lipcu, właściwie w końcu lipca 1827 roku, kiedy to oficjalnie jak gdyby wprowadzono w urząd, tak, superintendent diecezji ewangelickiej w Kaliszu wprowadził na urząd pierwszego księdza pastora, tak, tej konińskiej parafii, Jana Augusta Keglera, który zresztą już, jak wszystko wskazuje, od roku był w Koninie. No ale powstanie tej parafii oczywiście miało swoje także różne zawirowania, jak to bywa, o czym być może będzie okazja powiedzieć. Natomiast no właśnie przypomniał pan koniec XVIII wieku. Oczywiście, żeby powstała parafia, najpierw muszą być no, wyznawcy, tak? Czyli tak jak ich kiedyś określano, protestanci, tak, ewangelicy, często mieszając różne porządki, czy to ewangelicki augsburski, ewangelicki reformowane, no, bo woli prawdy historycznej, tuż pod miastem, czy w niedużej odległości, znajdowała się i znajduje właściwie najstarsza parafia ewangelicko-reformowana w Polsce, rozumiana jako parafia, która nadal funkcjonuje, zachowała pewną ciągłość, bo sięga ona czasów reformacji. Natomiast...
0: Mówimy o Żychlinie teraz, tak?
3: Tak, w Żychlinie. Natomiast oczywiście parafia ewangelicka w Augsburskie, czyli tego nurtu luterańskiego, to zupełnie późniejsza historia, bo ewangelicko reformowane to oczywiście nurt kalwiński, tak? Tego protestantyzmu według tych dwóch jak gdyby pewnych zasad funkcjonowania, blisko do siebie z wielu względów, w różnym czasie jak gdyby się łączących, ale no, dzisiaj też są to dwa odrębne kościoły. Co do samego miasta, to ewangelików pierwotnie w nim właściwie nie było. Oczywiście, jeżeli przyjmiemy jeszcze czasy odległe i dzieje reformacji, tak, to możemy powiedzieć tak, że nawet koliński proboszcz w swoim czasie jak gdyby był zwolennikiem no, pewnej reformy w kościele i tego nurtu protestanckiego, ale to oczywiście już no, z czasem był zamknięty pewien rozdział, aczkolwiek no, gdzieś się to przywołuje jako pewien element no, zupełnie no, historii. Jak gdyby,
0: z tak? tego co pamiętam, to chyba jakaś kara go za to spotkała, tak?
3: No, tak, to postać już nie chcę tutaj w tym momencie wracać. Postać jest powszechnie znana. Natomiast oczywiście tak z historycznego punktu widzenia, no to oczywiście jest kwestia ustalenia, ilu tak naprawdę i w jakim czasie, znaczy ilu było i w jakim czasie pojawili się ewangelicy, bo tak ich ogólnie określano, czasami właśnie też ci protestanci, bo tego terminu też używano. Po drugim rozbiorze, kiedy Konin znalazł się w zaborze, pod zaborem pruskim, tak, Prusacy w 1793 roku przeprowadzili we wszystkich miastach taki spis, indagandę, tak, chcąc się zorientować, co właśnie zagrabili. No i o stanie, jak gdyby, różnych rzeczy, także jak gdyby o stanie liczby ludności, tak? To z tej indagandy wiem, bo tak ona się nazywała, że w mieście wówczas mieszkało 780 osób, w tym było 203 Żydów, natomiast doliczono się protestantów, bo tam takie określenie padło, zaledwie 5 osób. Więc w zasadzie społeczność co najmniej symboliczna, ale w ciągu następnych kilkunastu lat sytuacja uległa diametralnej zmianie. Po pierwsze, no, Prusacy pojawili się urzędnicy w mieście pruscy, pojawił się garnizon, ale także zachęcano do osiedlania się, tak? Więc to był taki pierwszy etap no, pewnego rodzaju germanizacji tych terenów zajętych przez Prusy. No i a ponieważ no, Prusy generalnie były krajem protestanckim, tak, i to tego nurtu ewangelicko-augsburskiego, no to w większości byli to także jak gdyby osoby, które osiedlały się w mieście tegoż wyznania. Jest pewien problem polegający na tym, co do ustalenia, jak ten proces, jaką miał dynamikę, ile tych osób wyznania ewangelickiego było w mieście, ponieważ no, dysponujemy takimi źródłami, jak dysponujemy. Istnieje kilka różnego rodzaju przekazów z przeszłości, ale tu się kładły już no, pewne zasady statystyki. Podawano w różnych opracowaniach ówczesnych liczbę ludności miasta i że ona wzrastała, tak, bo to jest okres także wzrostu dynamicznego wzrostu liczby w ogóle ludności w mieście, bo od tych niespełna 800, tak, po 10 latach było to już ponad 1500, a w 1820 roku, do którego to roku jeszcze wrócę, no, doliczono się w mieście, jak to zapisano, 2503 głowy. A więc wzrost był faktycznie w ciągu tych stosunkowo krótkiego okresu czasu wzrost liczby ludności. Natomiast problem polega na tym, że jeżeli zamieszczano jakąś informację o strukturze wyznaniowej tej ludności, to najczęściej to był taki podział Żydzi i chrześcijanie. Cokolwiek, no, czy chrześcijanie, czyli nie dokonywano już jak gdyby pewnej bliższej czyszczeniu podziału, to już był, no, taki pewien nurt ówczesnej statystyki, a przynajmniej także, no, zachowane źródło, bo w ogóle z tego okresu pruskiego, zaboru pruskiego z tych latach 1793-1806 zachowało się relatywnie niewiele materiałów archiwalnych, no, także dotyczy to miasta Konina, czy też praktycznie jakieś parę tylko jednostek archiwalnych mamy i dotyczących różnych w istocie rzeczy takich trochę drugorzędnych zagadnień. Co do tej właśnie liczby ludności, no to takim trochę pewnym źródłem jest tak zwany sporządzony, pochodzący z 1820 roku, taki oficjalny tam dokument, który nazywano opis historyczny i topograficzny, statystyczny miasta Konina. Z czerwca dokładnie 1820 roku. Ten dokument jest pokłosiem pewnej akcji, bo w okresie królestwa postanowiono gromadzić pewne informacje statystyczne, no i właśnie także te topograficzne, także, czyli pewną wiedzę jak gdyby o wszystkich miastach, i zarządzono w całym Królestwie Polskim, zwanym kongresowym, przeprowadzenie takiej akcji, tak, że wszyscy burmistrzowie mieli wypełnić taką ankietę. Ta konińska ankieta uchodziła przez pewien okres czasu za zaginioną, ponieważ w zbiorze znajdującym się w archiwum głównym akt dawnych w Warszawie po prostu były te ankiety później tam połączono w pewne tomy, tak? No i to było najpierw takie pierwsze źródło ich poszukiwania, no i różne miasta były, Konina nie ma. Ale udało mi się sporo już lat temu odnaleźć kopię jak gdyby. To dość ciekawa historia, bo to się wiązała z całą biurokracją ówczesnego czasu, a ta biurokracja była, że wszystko wędrowało od dołu do góry i z góry na dół. I w aktach Komisji Województwa i Województwa Galickiego okazało się, że taka tak gdyby egzemplarz, tam kopia pozostała. W tym opisie, jak już mówiłem, doliczono się wówczas, czy tak podano, że w mieście było 2503 głowy. W tym, no i tutaj też nastąpiła dość ciekawa rozbicie tej wartości. W tym chrześcijan 1558, Żydów 675, innych wyznań 270. Oczywiście można to racjonalnie tylko w jeden sposób tłumaczyć, bo stąd wzięły się tych innych wyznań nie będących chrześcijańskimi w mieście. 270 aż osób, tak? No, czyli spora populacja, no to rzędu 10, no, ponad nieco procent. Otóż wszystko wskazuje na to, że, no, tak sobie wtedy ówczesny burmistrz poradził, że chrześcijan zinterpretował jako katolików, a ewangelików włączył w grupę właśnie innych wyznań. Oczywiście jest pewną tajemnicą, być może nierozstrzygalną, czy w tych 270 faktycznie byli przedstawiciele jakichś innych wyznań, ale nawet jeżeli tak było, to musiały to być tylko pojedyncze przypadki. Prawosławnych wtedy praktycznie nie było, zresztą jeszcze długie dziesięciolecia później praktycznie tutaj i w mieście, i na naszym terenie prawosławnych praktycznie nie było. Natomiast oczywiście, no, nawet jeżeli mówimy, że to grupa ewangelików, bo tak to jak gdyby, no, możemy, że innych wyznań ewangelików, oczywiście mogło być, powiedzmy, kilku reformowanych, czyli ewangelików tego nurtu reformowanego, ale raczej też niewiele, więc generalnie możemy przyjąć, że no, ponad 250 co najmniej osób, czyli kilkadziesiąt rodzin było mieszkających wówczas w Toninie, była wyznania ewangelickiego.
0: No i tutaj musimy się zatrzymać, do tematu powrócimy za tydzień. O dziejach parafii ewangelicko-augsburskiej w Koninie rozmawiamy, bo obchodzi swoje 200-lecie właśnie w tym roku. Pan Piotr Rybczyński-Koniński, historyk, szef Konińskiego Oddziału Archiwum Państwowego. Bardzo panu dziękuję za dziś.
3: Dziękuję. Do widzenia.
0: A była to audycja Historia Konina, także mówię do usłyszenia. Mateusz Krzesiński.
2: Historia Konina w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin. Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6.
0: Mateusz Krzesiński, witam i zapraszam na audycję Skarby Muzeum. Dzisiaj w niej zaproszenie na wystawę Skarby Regionu Konińskiego. I na ten temat z kuratorem wystawy Mateuszem Sikorą rozmawiała Monika Marciniak z muzeum. Posłuchajmy.
4: Spotykamy się dzisiaj w Muzeum Okręgowym w Koninie po przerwie wakacyjnej z Mateuszem Sikorą, który zajmuje się w naszym muzeum gabinetem numizmatycznym i przygotowuje nową wystawę, która jest jednocześnie wystawą jubileuszową, zaprojektowaną specjalnie na obchody 60-lecia naszego muzeum. Wystawa nie byle jaka, bo o skarbach. Co może być bardziej fascynującego niż skarby? I skarby z naszego regionu, z okolic Konina, jeśli dobrze rozumiem.
5: Skarby regionu konińskiego, tak, dzień dobry, to jest tytuł wystawy. Na wystawie prezentowane są depozyty gromadne, bo tak to można też ładnie określić, z obszaru, którego centrum jest Konin. No, ograniczone liczyliśmy się administracyjnie do dawnego województwa konińskiego.
4: Czym się różnią takie eksponaty na twoich wystawach, których już pokazałeś tutaj u nas wiele, które są właśnie nazywane skarbami, od innych obiektów, które nie funkcjonują właśnie pod tą nazwą skarbu? Czy to jest to, co my sobie wyobrażamy z dzieciństwa, czyli odnalezione w jakimś niespodziewanym miejscu skrzynie pełne złota, szlachetnych kamieni i biżuterii?
5: Też, tak. To tak, skarby zawsze budzą dużo emocji, bo ta nazwa zawsze kryje za tą nazwą, oczekujemy jakiegoś ukrytego, wielkiego majątku. No, często są rzeczy, które w danym momencie były cenne dla osoby, która to ukrywała. Wszystkie depozyty, które tu prezentujemy, łączy to, że zawierają monety, więc jakby tutaj to jest taki główny wyznacznik, bo oczywiście zanim człowiek wymyślił monety, to też mamy depozyty przedmiotów brązowych, ale tutaj tych depozytów nie prezentujemy. Prezentujemy depozyty monetarne. Najstarszy depozyt jest z okresu rzymskiego, co też jest zastanawiające, bo na ziemiach polskich znajdujemy dużo znalezisk pojedynczych. Znajdujemy też duże, czyli tu mówimy często kilkukilogramowe skarby monet, denarów rzymskich. No i tutaj taka zagadka, czy ludność, która mieszkała, czy posługiwała się pieniądzem jako tym uniwersalnym elementem wymiany handlowej, czy traktowała to po prostu jako zapas srebra. No tu możemy powoli podejrzewać, że używano tego pieniądza rzymskiego właśnie przy jakichś transakcjach i ono tutaj pewnie napływało z Cesarstwa Rzymskiego jako element formy kontaktów wręcz politycznych, tak? Także tu jakieś kontakty takie większe, nie tylko szlak bursztynowy, ale też jakieś łupy, próby przekupstwa na zasadzie zaproponowania wspólnego sojuszu, też pewnie coś takiego funkcjonowało.
4: Czy wiemy, kto odkrył ten skarb? Czy to były badania specjalistyczne, czy może przypadkowo?
5: Tak, na wystawie, jeżeli pokazujemy często konteksty, jeżeli możemy, samego ukrycia i często tych osób, no oczywiście nie znamy, możemy się domyślać, czasem no, widzimy skąd te monety pochodzą, przede wszystkim tutaj staramy się wydatować, po którym roku depozyt mógł być zdeponowany, jeżeli tu mówimy o składzie monetarnym, gdzie możemy te monety datować. Skład monet czasem nam może podpowiadać, dlaczego były zbierane. No tu mamy takie okresy, że na przykład pieniądz w XV wieku nagle po wojnach krzyżackich otwierają nam się rynki północne i widzimy takie depozyty, które chyba są depozytami kupców albo osób, które przygotowują się na jakieś transakcje handlowe, żeby właśnie na tych nowo otwartych rynkach, czy na terenie Litwy, czy państwa zakonnego ten handel w okresie pokoju już prowadzić. Mamy dwa takie depozyty tutaj prezentowane, tu w Koninie są znane, czyli depozyt z ulicy Westerplatte z Konina, gdzie faktycznie z imienia i nazwiska znamy osobę, która ten depozyt ukrywała. To udało się tutaj muzealnikom konińskim ustalić w momencie prezentacji tego skarbu. Rodzina, czy wręcz syn właściciela tego majątku zgłosił się i tutaj kontaktował. Także tu z imienia zyska tę osobę znamy. I tu też była wyjątkowa sytuacja, bo na przedmiotach były inicjały rodziny. Także tu była stosunkowo potem prosta identyfikacja. No i drugi skarb z Puszczy Bieniszewskiej, gdzie archeolog Krzysztof Gorczyca razem z grupą, która poszukiwała śladów powstańczych, natrafił na depozyt też z okresu II wojny światowej. Tu wiemy kto, ale nie wiemy dokładnie, kiedy ten depozyt został ukryty. Te dwa skarby też właśnie zawierają nie tylko przedmioty, które mają jakąś określoną wartość przeliczaną na kruszec, no to tak najczęściej te skarby są skarbami monet kruszcowych, choć nie tylko, to mają też przedmioty o wartości sentymentalnej, czyli nawet kolekcje monet, bo to nie była monety, to były monety, które były w obiegu w tym momencie, zapinki, pierścionki, często symbolikę też narodową, którą pewnie osoby ukrywające bały się, że przez te przedmioty mogą im spotkać pewne, mówiąc tutaj łagodnie, nieprzyjemności w okresie okupacji. Tu właściciel skarbu z ulicy Westerplatte, w momencie, kiedy ten skarb został odkryty, no chciał, żeby zwrócił mu tylko krzyż harcerski, który też został złożony. Niestety on akurat się nie zachował, także nie było po nim śladu, więc tej prośby muzeum spełnić nie mogło. No to też procesy podepozycyjne, to tak ładnie się nazywa, prawdopodobnie chemikalia, które w tej fabryce były wylewane, czy przenikały do gruntu, spowodowały, że część przedmiotów uległa no, zniszczeniu i nie udało się ich uratować.
4: Jakie jeszcze skarby znajdują się na tej wystawie, ponieważ no, nie tylko obiekty właśnie, które są własnością Muzeum Okręgowego w Koninie się tutaj znalazły, ale też do współpracy dołączyły inne muzea.
5: Tak, bo tutaj nie wszystkie skarby z regionu są w zbiorach Muzeum Okręgowego w Koninie. Wręcz bym powiedział, że mniejszość tych depozytów. No to one pochodzą z różnych czasów, jeszcze sprzed czasów II wojny światowej, sprzed I wojny światowej odkrycia. I one zostały złożone w różnych muzeach. Tutaj warto podziękować Muzeum Archeologicznemu i Etnograficznemu w Łodzi, które wspomogło tutaj grupą skarbu tą ekspozycję, ale mamy też depozyty z Państwowego Muzeum Archeologicznego w Warszawie, z Muzeum Okręgowego Ziemi Kaliskiej w Kaliszu i Muzeum Archeologicznego w Poznaniu. Także staraliśmy się ten przekrój z różnych okresów te depozyty zaprezentować. Oczywiście zaczyna to skarb rzymski, monet rzymskich z Jeziorka. No jego historia też jest typowa dla takich wczesnych znalezisk skarbów. On zachowany jest tylko w części. Ta część, która została zachowana, została jeszcze dodatkowo wmakietowana, wmontowana w srebrną bransoletkę i, no i w takiej formie te monety do czasów dzisiejszych w postaci ozdób srebrnych się zachowały. Skarb został odkryty na terenie, który został mocno przekształcony. Obecnie jest tam, czy była, działała tam odkrywka Adamów i ta miejscowość już w takiej formie nie funkcjonuje jak w momencie odkrycia, także to też takie źródło, które może teraz już by nie można było tego skarbu pozyskać. Potem mamy grupę skarbów wczesno-średniowiecznych. Te skarby są o tyle interesujące i charakterystyczne, że po pierwsze znajdują się wokół grodu konińskiego wczesno-średniowiecznego Konina, który kontrolował brud na Warcie. No i tutaj ten powód pewnie wzmożonego ruchu, tak muszę powiedzieć, powodował, że te skarby były w okolicy grodu ukrywane. I tu są skarby też archiwalne, tak zwane, czyli skarby, które częściowo znajdują się w Muzeum Archeologicznym w Poznaniu, częściowo w Muzeum w Warszawie. Ta część poznańska z Konina Grójca, on przez chwilę funkcjonował w literaturze jako Konin Gosławica, ale tutaj to należy sprostować, to był skarb znaleziony na terenie dzisiejszego dzielnicy czy części Konina Grójec, ale też pretekstem do powstania tej wystawy było odkrycie skarbu Starnowej z gminy Tuliszków. Odkrycia dokonała grupa z Wykrywaczem przez Życie i archeolog Eryk Szelner. Tutaj mamy tę pewność, że ten skarb został w całości, na tyle można było pewnie to miejsce przebadać, podjęty. Skarb został rozproszony poprzez późniejszą orkę. Po raz pierwszy zaprezentowany ma on formę przede wszystkim monetarną, monet denarów wczesnośredniowiecznych, które częściowo są pocięte i niewielką ilość ozdób srebrnych i tak zwanych placków srebrnych, czyli srebra, które było przetapiane i w połowie XI wieku już najprawdopodobniej kierowane do mennic czy pracowni złotniczych, gdzie wyrabiano z nich biżuterię lub właśnie przebijano to srebro na monety. Skarb został odkryty w takiej przestrzeni pomiędzy Koninem a Kaliszem i to jest chyba ślad takiej drogi handlowej, która we wczesnym średniowieczu funkcjonowała, łączyła nie tylko te dwa grody, ale miała taki charakter ponadregionalny i wydaje się, że ponad też tutaj wychodzący poza państwo piastowskie, czyli ważna droga handlowa i tutaj też duża grupa skarbów, o których pewnie część z Państwa słyszała, odkrytych niedaleko Kalisza, to właśnie ten skarb Starnowej pewnie jest takim skarbem z tej grupy skarbów pomiędzy właśnie Koninem a Kaliszem. Śladem tej drogi handlowej jest symbol, jeden z symboli konińskich, czyli słup drogowy.
4: A czy w przypadku tego skarbu Starnowej lub innego skarbu udało się odkryć tego pierwszego właściciela? Czy to jednak już jest niemożliwe do stwierdzenia, biorąc pod uwagę fakt, że te skarby rzeczywiście mają taki charakter anonimowy dosyć?
5: Tak, niestety możemy się jedynie domyślać. Tutaj generalnie też jest taka trochę zagadka, dlaczego te duże skarby, bo te największe skarby właśnie wokół Kalisza, skarb ze Słuszkowa chociażby, one są ukryte w takiej przestrzeni, gdzie nie ma dużego osadnictwa, gdzie moglibyśmy doszukiwać się w ogóle jakiegoś właściciela tych terenów, który mógłby tą przestrzeń zarządzać, który by mógł ten taki majątek zebrać i ukrywać. Także bardzo rzadko dla skarbów średniowiecznych, nowożytnych, jeśli tam nie mamy przedmiotów, które faktycznie można by bezpośrednio zidentyfikować z właścicielem, to jest jednak duży problem, żeby zidentyfikować, kto był właścicielem majątku. Niekiedy staramy się powiązać moment ukrycia z jakimś wydarzeniem politycznym, najczęściej są to konflikty, ale to...
4: To wspominałeś na początku, tak, że możliwe jest ukrycie na czas konfliktu też w przypadku osób zajmujących się handlem, tak?
5: My mamy te skarby, do których nie udało się podjąć. I to jest to, że my nie mamy tych skarbów, które ktoś ukrył i potem podjął i wprowadził już ponownie do obiegu. Czyli tu mamy pewną statystyczną nie pełen obraz. Mogło też tak wyglądać, że część kupców, bojąc się, przejeżdżając przez jakąś przestrzeń, ukrywała depozyty z założeniu, że wracając będą je podejmować. Tutaj mówimy powiedzmy z naciskiem na skarby wczesno-średniowieczne, chociaż tutaj też jest troszeczkę być może jakaś rodzaj wierzeń magicznych też powodował, że te depozyty były składane. One niekiedy mają taką formę kruszcu, bardzo mocno posiekane zapiekanego, który w momencie, gdyby go stopić, przetopić na nowe obiekty, łatwiej można było wprowadzić w obiekt niż tak mocno pokawałkowane srebro. I tu mamy podejrzenie, że część tych depozytów wczesnośredniowiecznych ma charakter po prostu śladów jakichś wierzeń magicznych, czy może zwyczajów, jak ktoś inny może określił, składania takiej ofiary bóstwom, jako ślad takich wierzeń pogańskich. No później to zakładamy, że te depozyty były depozytami, które mogły być na bieżąco też gromadzonymi. One mogły mieć taką formę portfeli, gdzie ktoś deponował środki, których na co dzień nie chciał wykorzystać, nie były mu potrzebne. Musimy pamiętać, że długo funkcjonowała ta wymiana towar za towar. Czasem ten pieniądz niekoniecznie przy wymianie musiał uczestniczyć. Szczególnie im mniejsze jednostki, mówimy o wsiach, to ten pieniądz wykorzystywany był później, i w mniejszym stopniu, ale niektóre depozyty można łączyć właśnie z wojnami, jako element ukrycia majątku, czy przedmiotów, za które mogłaby grozić jakaś kara.
0: To była Monika Marciniak i Mateusz Sikora z Konińskiego Muzeum. Wystawa Skarby Regionu Konińskiego będzie otwarta w najbliższy piątek, 18 września o godzinie 15 i będzie można ją oglądać do 30 maja przyszłego roku. Dziękuję za uwagę. To była audycja Skarby Muzeum. Mateusz Krzesiński. Do usłyszenia.
2: Skarby Muzeum w Meloradiu na 99,6. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Konin.

0: Autopromocja w poprzednim sezonie.
1: Ej, nowy, skocz po kawę.
2: Dobrze, pani Igoś, już z mlekiem?
1: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
3: Wróć do mnie.
2: Załatwimy to w inny sposób. Iga, Dudziu, kto złodziej kanapek?
1: Vous verrez maintenant.
0: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
1: Iga, Dudziuk.
2: Mikołaj Kujawiński.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Złapałam gumę i potrzebuję kaski na oponę.
2: Kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Fantastycznie.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz.

0: Radio Kolin. Autopromocja. Tego nikt nie lubi we wrześniu.
1: Praca,
0: szkoła,
1: korki.
0: W Meloradiu mamy dla ciebie coś lepszego.
2: Od rana dużo pozytywnej energii.
0: I jeszcze fajniejszą muzę.
2: Świeże trendy prosto z sieci.
0: I nową zabawę, w której wreszcie to ty masz ostatnie słowo.
2: Od poniedziałku do piątku.
0: Już od 6:30. Podkręcamy tempo.
2: Waldek Darłak.
0: Marcin Sikora.
2: I codziennie zrobimy ci kawę.
0: Rano obudzi największego śpiocha.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.